0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Gmina Olszówka położona jest w części wschodniej województwa wielkopolskiego na pograniczu Wielkopolski i ziemi łęczyckiej. Jej powierzchnia wynosi 81,5 km kwadratowego. Gmina należy do powiatu kolskiego i sąsiaduje na północy z Kłodawą, na wschodzie z Grabowem, na południe z Dąbiem, a na zachodzie z Grzegorzewem. Położona jest na skrzyżowaniu dróg komunikacyjno-handlowych Poznań-Łódź i Gdynia-Katowice. Przez ten teren przebiega magistrala kolejowa Herby-Gdynia oraz linia międzynarodowa Berlin-Warszawa-Moskwa. Miejscowość Olszówka położona jest w centrum gminy. Gmina Olszówka jest gminą typowo rolniczą i składa się na nią 20 sołectw. Adamin, Dębowiczki, Drzewce, Głębokie, Grabina, Krzewata, Łubianka, Młynik, Mniewo, Nowa Wioska, Olszówka, Ostrów, Ponentów Górny Pierwszy, Ponentów Górny Drugi, Przybyszew, Szczepanów, Tomaszew, Umień, Zawadka, Złota. Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć dróg gminnych, które są regularnie modernizowane przy udziale środków unijnych. W miejscowości Olszówka jest zlokalizowana również oczyszczalnia ścieków, a jednym z priorytetów rozwojowych gminy jest dalsza rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej. Na terenie gminy znajduje się wiele ciekawych miejsc do zwiedzania, w których można odpocząć. Są to zarówno parki z zapleczem starych drzewostanów, stawów, placów zabaw dla dzieci, jak również piękne świetlice wiejskie, które są miejscem zabaw, spotkań i kultywowania tradycji wiejskich oraz zabytkowy kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Umieniu. Gmina, mimo małej lesistości, jest czysta, spokojna. Nie ma źródeł hałasu oraz zakładów przemysłowych zanieczyszczających środowisko. Parafia świętego Michała Archanioła. Nazwa Umień, dawniej Umienia, przedtem Unienie, pojawiła się po raz pierwszy w dokumencie Kazimierza Wielkiego z 1364 roku. Miejscowość ta była własnością szlachecką. Parafia w miejscowości Umień powstała w XIV wieku. Do 1818 w archidiecezji gnieźnieńskiej, w latach 1818-1920 w archidiecezji warszawskiej, a w latach 1920-1925 w archidiecezji łódzkiej. Pierwszy kościół parafialny, drewniany, ufundowany został zapewne w XIV wieku przez unieńskich właścicieli tej miejscowości. W roku 1759 notowana jest kaplica publiczna, zastępująca kościół będący w budowie. Obecny kościół parafialny pod wezwaniem świętego Michała Archanioła został wzniesiony prawdopodobnie w XVII wieku. Jest to budowla drewniana konstrukcji zrębowej, jednonawowa, z węższym i niższym prezbiterium. Do nawy przylega od północy kwadratowa kaplica, a od południa kruchta. Nad dachem góruje wieżyczka na sygnaturkę. Wnętrze świątyni jest pokryte stropem. W rokokowym ołtarzu głównym znajduje się obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem z połowy XVI wieku, będący kopią obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Antepedium posiada ornament rokokowy z herbem korab. Dwa ołtarze boczne pochodzą z XVIII wieku. Ponadto na uwagę zasługują rokokowy ołtarz w kaplicy, obraz Michała Archanioła z XVIII wieku i rokokowy prospekt organowy. W 1992 roku dobudowano kruchtę. W latach 1994-1998 zostały wymienione drewniane stropy, sufity i oszalowano ściany. W 1999 roku odrestaurowano ołtarze. Czytamy o tym na stronie www.olszówka.org.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska, mała ojczyzna każdego koninianina. Gmina Kleszczewo w powiecie poznańskim. Gmina Kleszczewo leży w środkowej części województwa wielkopolskiego na wschód od Poznania. Powierzchnia gminy wynosi 74 km kwadratowe. Gminę charakteryzuje szybka dynamika zmian. Wielkopolska tradycja dobrego gospodarowania to wrażenie, które trafnie oddaje charakter gminy Kleszczewo. Główną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. Użytki rolne zajmują prawie 89% jej powierzchni, jednak nie tylko to ją charakteryzuje. Gmina Kleszczewo, jako jedna z niewielu w skali kraju, posiada plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący całe terytorium. Plan ten przewiduje przeznaczenie dużej powierzchni gminy na potrzeby inwestycyjne, zarówno pod budownictwo mieszkaniowe, jak i aktywizację gospodarczą. Większość wydzielonych terenów inwestycyjnych położona jest wzdłuż nowych szlaków komunikacyjnych o znaczeniu krajowym i międzynarodowym. Droga ekspresowa S5, autostrada A2 i posiada możliwość podłączenia do urządzeń infrastruktury podziemnej. Woda, gaz, energia elektryczna, w znacznym stopniu kanalizacja. Potencjał gminy oraz bliskość Poznania to dostęp do zasobów siły roboczej o różnym stopniu kwalifikacji. Gmina może się również poszczycić zabytkami architektonicznymi. Warto wspomnieć chociażby kościół pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tulcach, w którym to odnajdziemy słynącą z łask figurę Matki Boskiej. Świątynia należy do najstarszych cegielnych kościołów w Wielkopolsce. Gmina Klaszczewo cechuje dbałość o środowisko naturalne. Bardzo duże nakłady zostały poniesione w ostatnich latach, szczególnie na ochronę powietrza, jak również oczyszczanie ścieków i usuwanie odpadów stałych. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Muzeum Broni Pancernej. Powstało w latach 1963-1964 z inicjatywy generała dywizji Zygmunta Duszyńskiego, pełniącego w tym czasie obowiązki głównego inspektora szkolenia Wojska Polskiego. Dzięki staraniom ówczesnego komendanta oficerskiej szkoły wojsk pancernych, pułkownika dyplomowanego Henryka Kudły oraz podpułkownika inżyniera Zygmunta Szopy, kierownika cyklu eksploatacji i remontu, w budynku obecnej prezentacji zgromadzono pojazdy pancerne różnego typu. W grudniu 2008 roku kolekcja 37 pojazdów muzeum została wpisana do rejestru zabytków Wielkopolski. W marcu 2015 roku Muzeum Broni Pancernej, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a właściwie Izba Tradycji Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, zostało przekształcone w Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, czyli oddział Muzeum Wojska Polskiego. Czytamy o tym na www.muzeumbronipancernej.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Skansen etnograficzny w Gosławicach. W 1986 roku przy nowej siedzibie Muzeum Konińskiego w Gosławicach utworzony został mały skansen etnograficzny. Na powierzchni pół hektara postawiono 5 obiektów dawnej architektury drewnianej z naszego regionu, których funkcjonowanie w dawnych miejscach było zagrożone. Skansen tworzą chałupka Skopojna w gminie Zagórów, datowana na 1887 rok, posiadająca belki z datą 1784 o układzie dwutraktowym i konstrukcji ścian sumikowo-łądkowych z narożami łączonymi na węgiel. Posiada dach czterospadowy, kryty pierwotnie słomą, a po remoncie dachu w 2002 roku trzciną. Obecnie służy do eksponowania wystroju wnętrza chłopskiej chałupy oraz prezentacji sprzętu domowego, narzędzi codziennego użytku w gospodarstwie i wyrobów rzemieślniczych. Co roku jedno pomieszczenie adaptowane jest na prezentację wybranego warsztatu rzemieślniczego. Stodoła Szczepowa Dolnego w gminie Uniejów, datowana na rok 1873, o konstrukcji ścian sumikowo-łądkowej i narożach węgłowych łączonych na rybi ogon z dachem dwuspadowym, krytym obecnie trzciną. Jej wnętrze wykorzystane jest do prezentacji maszyn i sprzętu rolniczego oraz na imprezy plenerowe organizowane w skansenie. Wiatrak Koźlak ze wsi Bolechowo w gminie Kazimierz-Biskupi z XIX wieku. Posiada on oryginalnie kompletne wyposażenie z ciekawymi rozwiązaniami technicznymi. Wcześniej znajdował się na obszarze działalności górniczej i przez kopalnię został rozebrany i postawiony w skansenie w 1986 roku. Drugi wiatrak, Koźlak, został zestawiony z elementów zniszczonych wiatraków z Kotwasic w gminie Malanów oraz Goranina w gminie Ślesin. Zaadaptowany został na działalność edukacyjną i wystawienniczą. Kuźnia z podcieniami kryta dachówką jest rekonstrukcją nieistniejącej już kuźni Starnowa w gminie Tuliczków. Posiada bogate wyposażenie kowalskie i co pewien czas organizuje się w niej pokazy kucia koni. Skansen udostępniony jest zwiedzającym w okresie letnim, maj-wrzesień. Jest też miejscem organizowania imprez plenerowych o tematyce etnograficznej, jak pokazy kucia konia, lepienia ganków, wypieku chleba, plenery rzeźbiarskie, malarskie, występy ludowych zespołów folklorystycznych oraz festyny. Skansen uzupełnia tak zwana mała architektura, wiata z maszynami rolniczymi, m.in. przedwojennych konińskich producentów, piec wolnostojący do wybiegania chleba, studnia do wody z żurawiem. Całość uzupełniona przydomowym ogródkiem, gdzie uprawia się typowe wiejskie warzywa, zioła i kwiaty. Skansen udostępniony jest także instytucjom z zewnątrz realizującym własne przedsięwzięcia kulturalne, pokazy teatralne, folklorystyczne i scenografie filmowe. Czytamy na www.muzeum.com.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Góra Zamkowa w Powidzu. W systemie grodowym całego państwa średniowiecznego szczególną rolę odgrywał kompleks gnieźnieński. W pierwszej połowie XII wieku wzniesiono na wschód i południowy wschód od warowni gnieźnieńskiej trzy niewielkie grudki stożkowe, które osłaniały podejście z kierunków najsłabiej zabezpieczonych przez naturę. Zbar, Gnieźnieńek i trzeci prawdopodobnie przy trakcie do Powidza. Być może wzniesiono w Powidzu zamek średniowieczny. Na ziemiach Polski i Czech zakładano takie od połowy XIII wieku. Do dziś na stożkowe wzniesienie nad Jeziorem Powidzkim od strony północno-wschodniej mówi się Góra Zamkowa. Według archeologicznych badań powierzchniowych prowadzonych przez Zespół Gnieźnieński w latach 1958, potem 1964, Góra Zamkowa jest pozostałością grodziska stożkowego i stanowi jego szczyt. Zgodnie z tymi badaniami, grodzisko zostało wzniesione na planie czworokąta o zaokrąglonych narożnikach. Wymiary stożka przedstawiały się następująco. U podstawy dawnych wałów ziemnych grodziska 80 metrów długości i 75 metrów szerokości, a u szczytu wzniesienia rozmiary mające do 44 metrów długości i 40 metrów szerokości. Najwyższe zbocze od strony wschodniej, to jest jeziora, osiągało 11 metrów. Natomiast w kierunku zachodnim i północnym góra stopniowo obniżała się do wysokości 2,5 metra na zboczu przeciwległym do brzegu jeziora. Od strony północnej znajdowała się osada przygrodowa. Fragmenty naczyń z okresu średniowiecza znajdują się w muzeum w Gnieźnie. Na zamku, czy w zameczku w Powidzu, rezydował w latach 1416-1426 pierwszy starosta powidzki, Mroczko z Łopuchowa. W tymże miejscu w wieku XVII stał dwór na kopcu, w którym mieszkał posesor, dzierżawca na mieście Powidzu i wsiach, Łukasz Mielżyński junior, po ojcu swoim, także Łukaszu, zarządzającym od 1616 roku do 30 kwietnia 1627 roku. Po Powstaniu Wielkopolskim wzniesiono na środku Góry Zamkowej pomnik ku czci powstańców Kompanii Powidzkiej Powstania Wielkopolskiego 1918-1919, którzy zginęli w latach 1919-1921. Pomnik został zniszczony przez Niemców w czasie II wojny światowej. Czytamy na www.powidz.pl.
0: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Ślesin to duża gmina miejsko-wiejska położona w środkowej części powiatu konińskiego. Obszar gminy wynosi 146 km kwadratowych i podzielony jest na 26 sołectw. Zamieszkuje go 14 tysięcy osób, z czego ponad 3 tysiące stanowią mieszkańcy Ślesina. Miasto położone jest przy drodze numer 25 prowadzącej z Ostrowa Wielkopolskiego do Bydgoszczy. Historia Ślesina sięga roku 1231,

0: Znaczenie podniosło przeniesienie stolicy z Krakowa do Warszawy. Tu również znajdowała się jedna z komór celnych dawnego powiatu konińskiego – Kleczew, Tuliszków, Rudzica koło Konina. Oryginalnym zabytkiem miasta jest łuk triumfalny z orłem napoleońskim wzniesiony według miejscowej tradycji w roku 1812 przez mieszczan Ślesińskich na cześć cesarza Napoleona. Z innych zabytków należy wymienić neogotycki kościół świętego Mikołaja i dobrego pasterza z początku naszego wieku z kamienną kropielnicą z X wieku. Należy także wskazać na pałac Mielżyńskich w Piotrkowicach z przełomu XVIII i XIX wieku. We wsi Lichań Stary, dawnym mieście z 1458 roku, usytuowanej około 9 km od Ślesina, znajduje się znane w Polsce i coraz szerzej poza granicami kraju sanktuarium maryjne, będące celem pielgrzymek wiernych. Rangę sanktuarium podnosi budowana od 1995 roku, a konsekrowana w czerwcu 2004 roku pięcionawowa bazylika o całkowitej powierzchni 10 tysięcy metrów kwadratowych. Wysokość nawy głównej wynosi 40 metrów. W bazylice znajduje się 7 tysięcy miejsc siedzących i 10 tysięcy miejsc stojących. Szczególnym bogactwem gminy są jej walory rekreacyjno-wypoczynkowe. Na terenie gminy znajduje się ciąg dużych jezior, w tym Jezioro Ślesińskie, Wąsowsko-Mikorzyńskie, Lichańskie oraz duże obszary leśne, które stanowią 20% powierzchni gminy. Ta część gminy należy do Goplańsko-Kujawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego. Jeziora połączone z kanałem Warta-Gopło stanowią wielokilometrową, pięknie usytuowaną trasę turystyczną. Nad jeziorami zlokalizowane są liczne ośrodki wypoczynkowe oferujące kilka tysięcy miejsc noclegowych, a w samym Ślesinie nowoczesna marina dla kilkudziesięciu jachtów wraz z zapleczem. W gospodarce gminy obok rekreacji i turystyki dominuje rolnictwo. Powierzchnia użytków rolnych wynosi 8600 hektarów i są to w większości grunty orne. Łąki i pastwiska stanowią 15%, a sady prawie 2% powierzchni użytków rolnych. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę, buraki cukrowe i rośliny pastewne. W hodowli dominuje trzoda chlewna i bydło. W gminie jest 1300 indywidualnych gospodarstw rolnych. W południowej części gminy prowadzona była eksploatacja węgla brunatnego, w wyniku której powstało jezioro z nowoczesną bazą dla nurków w Honoradce, a na bazie surowców wydobywanych przy zdejmowaniu nakładu w odkrywkach rozwinęła się produkcja materiałów budowlanych. Ogółem poza rolnictwem na terenie gminy prowadzi działalność 600 podmiotów gospodarczych, w których pracuje niemal 2000 osób, z czego w przemyśle 600 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
1: Konin FM 104.1.
2: Reklama.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama. Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Kościelec. Wieś w Polsce położona w województwie wielkopolskim, w powiecie kolskim, w gminie Kościelec nad rzeką Kiełbaską. Miejscowość jest siedzibą gminy Kościelec. W latach 1975-1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa konińskiego. Nazwa Kościelec wywodzi się od pochodzącego z XII wieku, w części prezbiterialnej zachowanego do dziś, romańskiego kościoła i sięga czasów wczesnego średniowiecza. Ujawniły to przeprowadzone kilkakrotnie, poczynając od XIX wieku, archeologiczne prace wykopaliskowe, podczas których odnaleziono relikty świadczące o istnieniu na tym terenie już w X wieku wczesnośredniowiecznego osadnictwa, a nawet lokalnego centrum osadniczego. Kościół, o którym wspomniano, był jak na swe czasy bardzo okazały i podniósł rangę wsi. Również w wiekach następnych, XI-XIV, Kościelec odgrywał ważną rolę. Najprawdopodobniej

0: Podobnie mieściła się tu siedziba zarządu dóbr książęcych, którą dopiero w XVI wieku przeniesiono do koła. W drugiej połowie XV wieku dożywotnią właścicielką koła, kościelca, Brdowa, Bolemowa, a także większości okolicznych wiosek została Anna Sochaczewska, córka Konrada Śląskiego. Po jej śmierci w 1482 roku kościelec jako wieś starościńska, należąca do dóbr królewskich, przechodziła wraz z urzędem starosty kolskiego w ręce kolejnych rodzin piastujących tę godność. W okresie panowania pruskiego z dawnych majątków królewskich utworzono tak zwane domeny królewskie. Dobrami kościeleckimi zarządzał urząd domen z siedzibą w Kole. W latach następnych, pod zaborem rosyjskim, ziemie te przeszły na własność rządu carskiego. Po odzyskaniu niepodległości Skarb Państwa utworzył w kościelcu ośrodek krzewienia kultury rolniczej. Natomiast po II wojnie światowej w kościelcu siedzibę znalazły technikum rolnicze, ośrodek postępu rolniczego oraz inne instytucje rozwoju rolnictwa. Gmina Kościelec to gmina wiejska, położona obecnie w województwie wielkopolskim, a w latach 1975-1998 w byłym województwie konińskim. Sąsiaduje z miastem Koło i gminami Koło, Dąbie, Brudzew, Władysławów, Krzymów i Kramsk. Odległość z Kościelca siedziby samorządu gminy do Poznania wynosi około 130 km, a do Konina 25 km. Specyfiką gminy Kościelec, położonej w powiecie kolskim, jest graniczenie z miastem Koło, które jest siedzibą władz samorządu miejskiego i powiatu. Na terenie miasta usytuowane są instytucje świadczące usługi ponadpodstawowe na rzecz mieszkańców gminy. Miasto Koło i gmina Kościelec są ze sobą powiązane gospodarczo poprzez rynek pracy i osadnictwo. Przez gminę przebiega droga krajowa nr 92, łącząca Poznań z Warszawą, która w Kościelcu krzyżuje się z drogą wojewódzką 470, Kościelec-Turek-Kalisz. Na terenie gminy znajduje się także węzeł Koło, zjazd z autostrady A2 do Koła i Turku. Tereny gminy Kościelec obfitują w lasy, łąki i rozlewiska, które są ostoją wspaniałej i bogatej flory i fauny. Tekst ze strony kościelec.ug.gov.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisława Dulska, nauczycielka. Uchwała nr 283 Rady Miejskiej w Koninie z dnia 3 lipca 1993 roku. Stanisława Dulska urodziła się 18 listopada 1893 roku. W 1993 roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Swoją długoletnią pracą wychowawczą i dydaktyczną w szkole, przepojoną patriotyzmem, umiłowaniem dzieci i młodzieży oraz głęboką wiarą w niepodległość ojczyzny, zyskała sobie wdzięczność wychowanków i szerokiego grona przyjaciół. Zmarła 1 sierpnia 1998 roku. Stanisława Dulska żyła 104 lata. W listopadzie 1993 roku została honorową obywatelką miasta Konina. Tekst pochodził ze strony miasta www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Honorowi obywatele Konina. Stanisław Szabelski. Uchwała Rady Miejskiej Konina z dnia 18 lutego 1923 roku. Stanisław Szabelski. Proboszcz parafii rzymskokatolickiej świętego Bartłomieja Apostoła w Koninie w latach 1918-1923. Dyrektor siedmioklasowej szkoły handlowej w Koninie. A od połowy 1919 roku do lutego 1923 roku ośmioklasowego gimnazjum humanistycznego z łaciną. Radny Rady Miejskiej Konina. Od lutego 1923 roku honorowy obywatel miasta.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Krzymów to gmina, która leży we wschodniej części powiatu konińskiego, bezpośrednio sąsiaduje z Koninem. Obszar gminy wynosi 93 km kwadratowe. Zamieszkuje go 7,5 tysiąca osób. Gmina podzielona jest na 21 sołectw. Przez teren gminy przebiega droga krajowa o znaczeniu międzynarodowym, a w części południowej przebieg autostrady A2. Krzymów był wsią parafialną rozdrobnioną na kilka działów, pozostających w rękach kilku rodzin. W połowie XV wieku jedną z części trzymali krewniacy lub powinowaci Hektora z Koźmina, Lisieccy z Liścia Wielkiego, gmina Stare Miasto, ale sytuacja wsi uległa zmianie dopiero w połowie XVI wieku, gdy w jej posiadanie weszli Grodzieccy z Grodzica. Wówczas Krzymów wraz z Turami, Borowem, Drążną oraz zaginioną wsią Kociętowy tworzył niewielki kompleks szlachetnych dóbr ziemskich, połączonych poprzez właścicieli z rozległymi kompleksami posiadłości ziemskich, m.in. Żgów, Wyszyna. Kolejnymi znanymi rodzinami posiadającymi prawa do Krzymowa byli Grudzińscy, dziedzice Gosławic i Licheńa, Purczyńscy, Gorzeńscy, Taczanowscy, a w końcu XVIII wieku Byszewscy, znani jako żołnierze Wojska Polskiego. Dzieje wsi i jej mieszkańców są mało znane. Niewiele o tym można się dowiedzieć z jednego opisu Krzymowa z 1720 roku oraz licznych wykazów podatkowych umożliwiających określenie wielkości zaludnienia i zabudowy w tej miejscowości. Podobnie można napisać o przeszłości parafii, znanej już od XV wieku, często opisywanej w licznych wizytacjach i księdze uposażeń arcybiskupstwa gnieźnieńskiego z początku XVI wieku. Część północna gminy leży w Dolinie Warty. Część południowa wchodzi w skład obszaru chronionego, który tworzą m.in. pagórki złotogórskie z najwyższym punktem, Złotą Górą, o wysokości 187 metrów nad poziomem morza, na której znajduje się jeden z dwóch punktów widokowych. Drewniano-stalowa konstrukcja liczy niecałe 30 metrów wysokości. Jest to obszar o bardzo urozmaiconej rzeźbie terenu, dość mocno porośnięty lasami, które stwarza dobre warunki dla rozwoju turystyki i rekreacji. Wspaniałe warunki dla grzebiarzy. Przez teren pagórków złotogórskich prowadzą piesze i rowerowe szlaki turystyczne. Innymi godnymi zainteresowania miejscami są kościół w Krzymowie, wykopaliska w Szczepidle, żwirownia w Paprotni, po której powstało Centrum Sportów Ekstremalnych, z drugim punktem widokowym w gminie. Dokumenty historyczne wskazują, że w zachodniej części gminy, w miejscowości Brzeźno, od XII wieku czynny był kamieniołom piaskowca, który dostarczał surowca do budowy okolicznych kościołów romańskich. Eksploatację przerwano na początku XX wieku. W tej samej wsi znajduje się dwór z parkiem z połowy XIX wieku. W gospodarce gminy dominującą rolę odgrywa rolnictwo. Użytki rolne zajmują 2200 hektarów, z czego 2/3 stanowią grunty orne, a 1/3 łąki i pastwiska. Ze względu na słabe gleby przeważa uprawa żyta i ziemniaków, około 70%. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje około 900 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza działalnością rolniczą zatrudnienie dla około 500 osób zapewnia około 160 różnych podmiotów gospodarczych. Tekst pochodził ze strony powiatu konińskiego. www.powiatkonin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Nadgoplański Park Tysiąclecia. Data utworzenia 2009 rok. Powierzchnia 3074,5 hektara. Cele ochrony: zachowanie miejsc lęgowych ptaków, szczególnie populacji ptaków wodnych i błotnych, zachowanie siedlisk wykorzystywanych przez ptaki przelotne oraz zimujące, zachowanie torfowisk i innych środowisk wilgotnych oraz bagiennych i naturalnie ukształtowanego krajobrazu polodowcowego. Położenie fizyczno-geograficzne: Pojezierze Gnieźnieńskie, Pojezierze Kujawskie. Położenie administracyjne: powiat koniński, gmina Skulsk. Położenie i krajobraz. Nadgoplański Park Tysiąclecia leży we wschodniej Wielkopolsce, stanowiąc najdalej wysunięty na wschód park krajobrazowy w województwie. W obrębie Pojezierza Gnieźnieńskiego usytuowana jest zachodnia część parku obejmująca ciąg jezior Skórskie, Skórska Wieś i Czartowo. Natomiast do Pojezierza Kujawskiego należą okolice południowo-wschodniego rejonu jeziora Gopło oraz fragmentu kanału Warta-Gopło. Najważniejszą rolę w krajobrazie opisywanego obszaru odgrywa jezioro Gopło, największy zbiornik wodny na pograniczu Wielkopolski i Kujaw. W granicach parku znajduje się południowy fragment Gopła, obejmujący 8% powierzchni jeziora. Stosunkowo dużą powierzchnię na terenie parku, jak na obszar od wieków zdominowany przez rolnictwo, zajmują lasy zlokalizowane w rejonie Mniszek i Łuszczewa. Wzdłuż rozwiniętej linii brzegowej zbiorników wodnych oraz wokół wysp powstały pasy rozległych szuwarów. W licznych rynnach, a także wśród polnych obniżeniach terenu zachowały się mokradła, często o charakterze torfowisk niskich. Na pozostałym obszarze od setek lat dominuje użytkowanie rolnicze. Największym obszarem zwartej zabudowy na terenie parku jest Skórsk, siedziba władz gminnych. W pobliskich wioskach spotykana jest rozproszona zabudowa zagrodowa oraz stosunkowo liczne obiekty rekreacyjne. W powiecie konińskim warto zobaczyć wielotysięczne stada gęsi białoczelnych, gęgaw i zbożowych odpoczywających na gople podczas sezonowych przelotów. Kwitnące grzebienie białe i grążele żółte na taflach jezior parku. Warto odwiedzić kościół Matki Boskiej Bolesnej i świętego Józefa w Skórsku z zabytkową gotycką pietą oraz piękną amboną i witrażami. Lokalną Izbę Pamięci imienia Stefana Wajchta, mieszczącą się w budynku dawnej plebanii w Skórsku. Skórski jarmark o tradycji sięgającej XIX wieku, odbywający się regularnie co miesiąc w pierwszą środę po 8 dniu miesiąca. Gotycki kościół w Wawrzymowie, pałac i park w Lisewie. Warto przeżyć spływ kajakowy przez jezioro Gopło i kanałem Warta-Gopło. Ucztę kulinarną w postaci posiłku przygotowanego z ryb złowionych w Gople. Czytamy na powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
0: Honorowi obywatele Konina. Jan A.P. Kaczmarek, kompozytor muzyki filmowej. Uchwała nr 440 Rady Miasta Konina z dnia 16 marca 2005 roku. Jan A.P. Kaczmarek urodził się 29 kwietnia 1953 roku w Koninie. Absolwent konińskiego liceum imienia Tadeusza Kościuszki, dla którego wspólnie z Januszem Rybickim napisali hymn. Potem na stałe związany z Los Angeles. Kompozytor muzyki do ponad 30 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. W jego muzycznym dorobku znalazły się również kompozycje symfoniczne i utwory do spektakli teatralnych, m.in. do inscenizacji Dziadów i Nieboskiej Komedii. Jan Kaczmarek pisał także muzykę dla Teatru Ósmego Dnia, a potem dla stworzonego przez siebie zespołu kameralnego Orkiestry Ósmego Dnia, z którą koncertował na całym świecie. Jednak prawdziwym wyzwaniem okazała się dla niego muzyka filmowa. Jego kompozycje do filmów takich jak Całkowite Zaćmienie, Washington Square, Trzeci Cud, Stracone Dusze i Quo Vadis wzbudzają w widzach emocje w niepowtarzalny sposób, ilustrując przeżycia bohaterów. W Stanach Zjednoczonych pierwsze sukcesy odniósł, komponując dla teatru. Pracował nad kompozycjami dla Goodman Theater w Chicago i Mark Taper Forum w Los Angeles. W 1993 roku otrzymał nagrody przyznawane w czasie New York Shakespeare Festival za muzykę do produkcji Johna Forda. Jan Kaczmarek jest również reżyserem 3 produkcji multimedialnych: Czekając na Kometę Halleya, Symfonia Solo i Tower of Babel. Film Marka Foresta Marzyciel, do którego Jan Kaczmarek napisał muzykę, opowiada o życiu Jamesa Barry'ego, autora książki o Piotrusiu Panu. Marzyciel przyniósł mu oprócz Oscara nominację do Złotych Globów i Nagrody Brytyjskiej Akademii Filmowej. Jan A.B. Kaczmarek, honorowym obywatelem Konina, został 16 marca 2005 roku. Tekst pochodzi ze strony www.konin.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Gmina Strzałkowo warta jest odwiedzin chociażby ze względu na kilka interesujących zabytków. Do najciekawszych i zarazem najcenniejszych zaliczany jest niewątpliwie kościół pod wezwaniem świętej Doroty postawiony w centrum Strzałkowa. Świątynię wzniesiono w 1934 roku na miejscu dawnego drewnianego kościoła z 1397 roku. Z przeszłości zachowało się jego wyposażenie: rokokowy krucyfiks procesyjny, barokowa monstrancja, kielich i ornaty z początku XVIII wieku. Miłośnicy drewnianych kościołów znajdą coś dla siebie m.in. w Graboszewie. Stoi tu drewniana świątynia pod wezwaniem świętej Małgorzaty z drugiej połowy XVI wieku i z XVII wieku. Pełni ona funkcję kościoła parafialnego. Inne drewniane kościoły, z których najstarsze dedykowane są na XVIII wiek, zwiedzimy w Ostrowie Kościelnym, Stawie i Brudzewie. Ten ostatni pochodzi z 1826 roku. Gratką dla miłośników książek z pewnością będą gościanki. Należały one od 1831 roku do rodziny Jana Hulewicza, przedstawiciela polskiego ekspresjonizmu, pisarza, malarza i wydawcy. W jego pięknym dworze gośćmi byli różni znani pisarze, artyści, malarze, kompozytorzy. Bywali tu m.in. Jarosław Iwaszkiewicz, Emil Zagadłowicz, Ludomir Różycki, a także noblista Władysław Stanisław Rejmont, mieszkający wówczas w pobliskim Kołaczkowie. Turystów zainteresują również piękne obiekty przyrodnicze, w tym parki dworskie, na przykład założony w pierwszej połowie XIX wieku park w Strzałkowie. Wart uwagi jest również XIX-wieczny park w Wólce, do którego prowadzi przepiękna aleja dojazdowa zwana Kasztanówką. Platan klonisty w parku w Stawie to jedna z wielu przyrodniczych ciekawostek gminy Strzałkowa. Gmina Strzałkowo leży w centralnej Wielkopolsce, w powiecie słupeckim, bezpośrednio przy najważniejszych drogowych i kolejowych szlakach komunikacyjnych wschód-zachód. Droga krajowa nr 92, autostrada A2, linia kolejowa E20. Powierzchnia gminy wynosi 142 km2, na których mieszka ponad 10 tysięcy osób, w tym w Strzałkowie 5352 osoby. Gospodarka gminy zdominowana jest przez rolnictwo. Działalność gospodarczą prowadzi około 670 podmiotów. Jednym z najbardziej znanych miejscowych przedsiębiorstw jest spółdzielnia mleczarska Udziałowców Strzałkowie, której wyroby znane i cenione są na terenie całego kraju. Gmina posiada bardzo dobrą infrastrukturę techniczną. Miejscowości w 100% zelektryfikowane i zwodociągowane, a wszystkie drogi lokalne mają nawierzchnię asfaltową. Dla podniesienia jakości życia mieszkańców systematycznie rozbudowywane są sieci kanalizacyjna i gazowa, dostępny jest również szerokopasmowy internet. Przebywając na terenie gminy, warto zobaczyć zabytkowe drewniane kościoły w Graboszewie, Stawie, Brudzewie i Ostrowie Kościelnym oraz pałace, które pomimo upływu lat wciąż robią spore wrażenie na zwiedzających. Dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury niewątpliwą atrakcją będą szlaki rowerowe gminy Strzałkowo o łącznej długości 90 km. Z kolei pasjonatom historii polecamy miejsce pamięci w Łężcu, gdzie przed laty przebiegała granica pomiędzy zaborami pruskim i rosyjskim. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Wielkopolska. Mała ojczyzna każdego konianina. Gmina Suchy Las w powiecie poznańskim. Gmina Suchy Las zajmuje powierzchnię 116 km2 i składa się z 11 jednostek pomocniczych. Zalicza się do nich 6 sołectw: Chludowo, Golęczewo, Zielątkowo, Złotkowo, Złotniki Wieś i Jelonek, a także 5 osiedli: Biedrusko, Osiedle Grzybowe, Suchy Las Wschód i Złotniki Osiedle. Na jej terenie funkcjonuje poligon, który zajmuje 62% powierzchni gminy. Poligon jest wyjątkowo malowniczym obszarem o niesłychanie ciekawej faunie i florze, a ze względu na bliskość Poznania pełni funkcję zielonych płuc miasta. Najbardziej atrakcyjne i cenne obszary objęte zostały ochroną poprzez utworzenie w 1994 roku obszaru chronionego krajobrazu Biedruszko, który bezpośrednio łączy się z zespołem przyrodniczo-krajobrazowym Morasko, położonym na obszarze miasta Poznania. Unikatem na skalę europejską jest położony na tym terenie rezerwat meteorytów z wgłębieniami powstałymi na skutek deszczu meteorytowego. Nitka komunikacyjna w postaci drogi krajowej nr 11 prowadzącej z Katowic do Kołobrzegu przez Poznań wpływa korzystnie na umiejscowione w jej sąsiedztwie firmy. Suchy Las to nowoczesna i dynamicznie rozwijająca się gmina w powiecie poznańskim. Sąsiedztwo Poznania, będącego ważnym ośrodkiem gospodarczym, kulturalnym i oświatowym, stwarza dogodne warunki dla inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej. Spokojne i zielone tereny osiedlowe, położone blisko dużej aglomeracji miejskiej, stanowią doskonałe miejsce do osiedlania się. Dla wciąż zwiększającej się liczby mieszkańców przygotowana jest bogata oferta bazy dydaktycznej. Nowocześnie wyposażone szkoły, również o profilach sportowych, wraz z nowymi obiektami sportowymi stwarzają doskonałe warunki kształcenia dla dzieci i młodzieży. W Suchym Lesie funkcjonuje hala sportowo-widowiskowa Gminnego Ośrodka Sportu, w której organizowane są zarówno imprezy sportowe, jak i koncerty i inne przedsięwzięcia. Park wodny Oktopus przyciąga amatorów pływania, ale oferuje również bowling. Na jego terenie znajduje się także restauracja oraz nowoczesna sala konferencyjna. Na terenie gminy działa wiele klubów sportowych i stowarzyszeń propagujących sport oraz prowadzących działalność kulturalną i prospołeczną, dzięki którym wspomagane jest wykonywanie zadań publicznych przez samorząd. Gmina dysponuje od ponad 20 lat własną flotą komunikacyjną Zakładu Komunikacji Publicznej. Prężnie działa również Zakład Gospodarki Komunalnej. Gminne Centrum Informatyczne jest w trakcie realizacji sieci światłowodowej, której celem ma być świadczenie usług dostępu do szerokopasmowego internetu, usług telewizyjnych oraz telekomunikacyjnych. Gmina Suchy Las od lat zauważana jest przez podmioty badające kondycję finansową samorządów. W publikowanych rankingach gmina plasuje się zawsze w czołówce. Doceniany jest przede wszystkim klimat dla przedsiębiorców, polityka podatkowa i umiejętność zarządzania władz budżetem gminnym. Stolica gminy Suchy Las jest doskonale położona w pobliżu węzłów komunikacyjnych, w tym węzła zachodniej obwodnicy miasta Poznania w Złotkowie. Rozwój przedsiębiorstw wspierany jest poprzez lokalną agencję rozwoju gospodarczego, oferującą m.in. mikropożyczki na działalność gospodarczą. Życie kulturalne rozwija się dzięki Centrum Kultury i Bibliotece Publicznej w Suchym Lesie, funkcjonującym od 2013 roku w nowoczesnym obiekcie. Centrum Kultury, dawniej Ośrodek Kultury, organizuje corocznie w czerwcu Dni Gmin. Festyn ten odbywa się cyklicznie w rocznicę nadania gminie herbu. Z tej okazji zapraszani są do Suchego Lasu wybitni artyści. W grudniu 1991 roku ukazał się pierwszy numer Gazety Sucholeskiej, który jest ważnym narzędziem komunikacji z mieszkańcami. Wydawany jest także miesięcznik prywatny. Gmina Suchy Las współpracuje również z partnerami w kraju, ale także z Niemiec, Węgier czy Francji. Czytamy o tym na powiat.poznań.pl.
1: Konin FM.
2: Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Rezerwat Bieniszew utworzony został w 1996 roku na obszarze 144 hektarów w centralnej części Puszczy Bieniszewskiej. W obrębie obszaru chronionego występuje drzewostan liściasty o charakterze dąbrowy oraz grądu ubogiego. Wśród zadrzewień znajduje się wiele pomników przyrody. Porastają one bardzo zróżnicowany pod względem rzeźby terenu fragment puszczy. Runo leśne skrywa w sobie 6 gatunków roślin chronionych, m.in. konwalię dwulistną, kokorycz wonną i tużycę pigułkowatą. Obrzeżami rezerwatu biegnie zielony i czarny szlak dla turystyki pieszej oraz szlak rowerowy Kazimierz Biskupi Konin. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Głów to gmina w południowo-zachodniej części powiatu konińskiego. Zajmuje obszar 105 km², które zamieszkuje ponad 7 tysięcy osób. Sieć osadniczą tworzy 21 sołectw. Przez gminę przebiega autostrada A2. Pierwsze wiarygodne wzmianki historyczne o Żgowie pochodzą z XIII wieku. Wieś stanowiła wówczas własność klasztoru Cystersów w Lądzie. Później stała się wsią szlachecką. Sławsk, dawne gniazdo zarębów, jest miejscowością związaną z postacią Marcina, wojewody kaliskiego, zmarłego w połowie XV wieku. Według Jana Dwugosza dowodził jedną z chorągwi polskich na polach Grunwaldu w lipcu 1410 roku. Z nim są związane początki rezydencji obronnej, zachowane w postaci reliktów architektonicznych w przyziemiach pałacu. We wsi Kowalewko znajduje się izba pamięci Zofii Urbanowskiej, znanej pisarki, twórczyni literatury dla młodzieży, obdarzonej w okresie międzywojennym Wawrzynem Polskiej Akademii Literatury. Izbę prowadzi Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Do ciekawych obiektów zabytkowych w gminie należy drewniany kościół pod wezwaniem świętego Jakuba w Żgowie, pochodzący z XVI wieku, murowany kościół pod wezwaniem świętego Wawrzyńca w Sławsku i kościół w Grabienicach, których budowa datowana jest na przełom XVI i XVII wieku, oraz zespół dworski w Sławsku, obejmujący dwór z XIX wieku, spichlerz i park. Północna część gminy leży w dolinie rzeki Warty i w znacznej części znajduje się w obrębie Nadwarcieńskiego Parku Krajobrazowego. Z racji występujących tu okazów fauny i flory stanowi ciekawy obiekt turystyczny. Na terenie parku doliczono się 1070 gatunków roślin, z czego 57 gatunków jest prawnie chronionych. Występują tu ponad 153 gatunki ptaków, w tym bekasy, bataliony, gęsi gęgawy, cyranki, łabędzie nieme i rycyki. W parku zadomowiły się również wydry i bobry. W gospodarce gminy dominuje rolnictwo. Użytki rolne zajmują 5200 hektarów, z czego 63,5% stanowią grunty orne, a około 23,5% łąki i pastwiska. W uprawach przeważają zboże. Hoduje się bydło i trzodę chlewną. W gminie funkcjonuje 1100 indywidualnych gospodarstw rolnych. Poza rolnictwem prowadzi działalność około 200 podmiotów gospodarczych, dających zatrudnienie około 350 osobom. Gmina Żgów została wyróżniona za szczególną dbałość o ochronę środowiska naturalnego. Tekst pochodzi ze strony powiatu www.powiatkonin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM.
3: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
4: Wyjątkowy rabat tylko z kartą MyKik. Tylko w dniach od 3 do 6 września możesz otrzymać 20% rabatu przy zakupie powyżej 3 artykułów z asortymentu odzieży damskiej. KIK. Więcej niż się spodziewasz.
1: Reklama.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Odkrywka Jóźwin. Jóźwin jest najstarszą czynną odkrywką PAK KWP Konin, działającą od 1971 roku. Rozpoczęciu pracy przez tę odkrywkę towarzyszyło spektakularne wydarzenie. Transport koparki SCHRS 315 z Gosławic przez Jezioro Gosławskie, oddzielające obie odkrywki. Ważąca 620 ton maszyna przepłynęła jezioro na promie zbudowanym z pontonów. Operację przeprowadzili fachowcy z kopalni przy współpracy z wojskiem. O tej bezprecedensowej przeprawie pisała prasa krajowa i zagraniczna. Węgiel wydobywany był początkowo z Jóźwina 1, zlokalizowanego na złożu Pątnów 2. Później wydobycie prowadzono z Jóźwina 2A w północnej części złoża Pątnów 3. Od 1999 roku trwała eksploracja złoża Pątnów 4 na odkrywce Jóźwin 2B. Była ona prowadzona do 2020 roku. Przy zdejmowaniu nakładu na tej odkrywce pracowały m.in. największe koparki w kopalni Konin. Dwie maszyny typu SRS 1800, zwane Hiszpankami. Teren po odkrywce Jóźwin 2A zrekultywowany został w kierunku rekreacyjno-sportowym przy wykorzystaniu funduszy unijnych. Powstał tam park rekreacji i aktywności fizycznej. W skład kompleksu rekreacyjnego, zwanego popularnie Maltą Bis w Kleczewie, wchodzi zbiornik wodny, plaża, amfiteatr, liczne ścieżki spacerowe i rowerowe, park linowy, plac zabaw dla dzieci i chata gridowa. W znajdującym się w pobliżu budynku dawnej dyspozytorni utworzono hostel Kleczewska Malta. Natomiast dawne osadniki kopalniane zostały wykorzystane jako miejsce do wędkowania. Łowisko Roberta często odwiedzają amatorzy łowienia ryb przyjeżdżający z Kleczewa i okolic. Na obszarze po odkrywce Jóźwin 2B powstaje m.in. jezioro o powierzchni 440 hektarów. Czytamy na kwbkonin.pl.
2: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
0: Początki osady Strzałkowo sięgają odległej przeszłości. Pionierscy mieszkańcy pojawili się tu między X a XI wiekiem. Mała wioska została włączona do ziem rycerza, którego danych niestety nie udało się ustalić. Po akcie nadania majątku bowiem nie zachowały się żadne ślady. Historyczne zapiski informują już o późniejszych właścicielach Strzałkowa, którymi byli duchowni. Wiemy też, że w 1397 roku powstały tu oraz w Graboszewiej Stawie pierwsze parafie i stanęły pierwsze kościoły. Protoplastą rodu, od którego pochodzi nazwa miejscowości, był kmieć Strzałek. Po jego śmierci osadą zarządzał ród Porajów, herbu Poraj, który przybył z Czech. Jak mówi tradycja, strzałkowski Poraj był jakoby rodzonym bratem świętego Wojciecha. Z biegiem lat, potem i wieków Strzałkowo stanowiło dom rodzinny kilku rodów spowinowaconych ze sobą. W taki sposób powstała ogromna i wpływowa w owych czasach wielkopolska rodzina strzałkowskich herbu Poraj. Do nich należały okoliczne majątki jeszcze w XVII wieku. Ciekawą i zarazem bardzo cenną dla strzałkowian pamiątką z historii wsi jest dokument z 1432 roku podpisany przez niejakiego Jana Gołego ze Strzałkowa, który niniejszym zapewnił panującego wówczas króla Władysława Jagiełę o swej wierności. Około roku 1640 Świętosław Sireniawa Strzałkowski, kanonik poznański i łowicki, zainicjował budowę drugiego kościoła. Na siebie wziął także sfinansowanie przedsięwzięcia. Ponad 100 lat później, w roku 1781, ówczesny właściciel tutejszych ziem, Teodor Węsierski, sprowadził niemieckich osadników. Ten niezwykle istotny fakt zainicjował powstanie wsi nazywanych Olendrami. Przyjęło się to uważać za początek dzisiejszego współczesnego Strzałkowa. Podczas drugiego zaboru w 1773 roku ziemia strzałkowska została włączona do zaboru pruskiego, a Strzałkowo było wioską przygraniczną. Stało się tak po postanowieniach Kongresu Wiedeńskiego z 1815 roku. Na podstawie nowego podziału ziem polskich pomiędzy Rosję i Prusy od 11 listopada 1811 roku granica pomiędzy zaborami przebiegała o 1 km na wschód od Strzałkowa. W 1839 roku powstała we wsi pierwsza katolicka szkoła. Sytuacja polityczna doprowadziła do zmiany właściciela majątku. W 1874 roku dobra szlachecko-rycerskie rodu strzałkowskich przeszły w ręce Niemca Luisa Schulza. Dzięki oddanej w 1882 roku do użytku stacji kolejowej Strzałkowo zyskało bezpośrednie połączenie z Poznaniem oraz ważniejszymi okolicznymi miastami. O zwiększone bezpieczeństwo mieszkańców natomiast zadbała powstała w 1888 roku Ochotnicza Straż Pożarna. Czas zaborów to sprawdzian patriotyzmu Polaków. Strzałkowianie zdali ten test celująco. Brali m.in. czynny udział w kolejnych powstaniach, walcząc o niepodległość Polski. Nie zawsze jednak można było występować zbrojnie, o czym doskonale wiedzieli nasi wielkopolscy przodkowie. Równie ważne okazało się solidaryzowanie z walczącymi lub stawianie biernego oporu. Zrozumiałe to również dzieci, które masowo wzięły udział w latach 1901-1904 i później w latach 1906-1907 w wystąpieniach przeciwko akcjom germanizacyjnym. Strajkowały wówczas nie tylko znane z historii dzieci wrzesińskie. Do protestu dołączyli się uczniowie ze Strzałkowa, prezentując bohaterską postawę narodową i katolicką, nie tylko własną, ale i swych rodziców. Strajkowało 247 dzieci. Atmosfera patriotyzmu nie wygasała, mimo złamania oporu uczniów stających w obronie ojczystej mowy. W 1917 roku zorganizowała się w Strzałkowie drużyna skautowska. Chłopcy wspierali działania mające na celu przygotowanie kolejnego zrywu zbrojnego, jakim było Powstanie Wielkopolskie. Po około 10 latach, po zwycięstwie powstańców w okresie międzywojennym, działały tu niezmiernie aktywnie takie organizacje jak Sokół i Scouting, utworzone jeszcze podczas zaborów. Ich działacze mogli kontaktować się z podobnymi organizacjami z Warszawy dzięki nowej linii kolejowej łączącej Strzałkowo ze stolicą. W Wybuch II wojny doświadczył mieszkańców naszej wsi już 1 września. Hitlerowcy rozpoczęli wtedy bombardowanie Strzałkowa. Naloty ciągnęły się przez cały dzień. Ustąpiły z dniem 10 września, po tym jak na dachy miejscowości spadło około 100 bomb. Okupacja zaczęła się wkroczeniem patrolu niemieckiego wojska. Koniec wojny zmobilizował Strzałkowian do wzmożonego wysiłku mającego na celu rozwój wsi. Zgodnie z tymi założeniami w 1945 roku uruchomiono mleczarnie, młyn, tartaki, gorzelnie oraz krochmalnie i cegielnie w Stawie. Otworzono podwoje tutejszej szkoły podstawowej, a w 1948 zaczęła działać biblioteka publiczna. W 1951 roku zainaugurował pracę Dom Pomocy Społecznej mający swoją siedzibę na terenie dawnego majątku Strzałkowskich. W 1974 powstała spółdzielnia kółek rolniczych, a rok później oddano do użytku ośrodek zdrowia. Bardzo ważną datą w kalendarium Strzałkowa jest również rok 1990. Wówczas tą miejscowość oficjalnie dostała herb, którym może odtąd się chlubić. Czytamy na www.strzałkowo.pl.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
0: Golina to gmina miejsko-wiejska położona w centralno-zachodniej części powiatu konińskiego na skraju Pojezierza Kujawskiego. Zajmuje obszar 99 km2, który zamieszkuje prawie 12 tysięcy osób, w tym 4,5 tysiąca w Golinie. Gmina dzieli się na 18 sołectw i 3 osiedla. Przez jej terytorium przebiegają ważne szlaki komunikacyjne. Drogowy i kolejowy na linii Warszawa-Poznań wraz z wjazdem na autostradę A2. Golina znana jest od XIV wieku. Prawa miejskie uzyskała w 1362 roku na mocy przywileju Kazimierza Wielkiego dla Stanisława Kiwały z Ostrowa. Było to miasto prywatne, siedziba rodu Golińskich, następnie Żychlińskich. Do rozbiorów należała do województwa kaliskiego. W 1793 roku dostała się pod zabór pruski. W latach 1807-15 znajdowała się w granicach Księstwa Warszawskiego, a po roku 1815 Kongresowego Królestwa Polskiego. W 1870 roku Golina utraciła prawa miejskie, by odzyskać je ponownie w 1921 roku. Wieś Radolina, leżąca w granicach gminy, to miejsce pochodzenia Piotra Wysza, biskupa krakowskiego i pierwszego kanclerza Uniwersytetu Krakowskiego, odnowionego w 1400 roku. Ze Sługocina pochodził profesor i rektor krakowskiej Alma Mater Mikołaj, piszący się również z Pyzdr, twórca statutów tej uczelni. W przyszłość uniwersytetu wpisał się także Bazyli Goliniusz, zwany Fabrycjusem, jego profesor i rektor. W Przyjmie zachowały się ruiny dawnej rezydencji rodu Przyjemskich herbu Brawicz, wzniesionej na przełomie XV-XVI stulecia i zniszczonej w okresie wojny polsko-szwedzkiej w 1655-60 roku. Ród Przyjemskich należał do polskiej elity politycznej końca XVI i początków XVIII stulecia. W dziejach Wielkopolski swą obecność zaznaczył licznymi fundacjami. Dzięki nim powstały liczne murowane klasztory w Kobylinie, Koźminie, Rawiczu. Byli założycielami wielu miast, w tym Rawicza, właścicielami ponad 100 wsi i kilkudziesięciu miast. Dochodzili do najwyższych zaszczytów w państwie polskim, w tym marszałka Królestwa Polskiego. Wsławili się w dyplomacji i dzielnie przelewali krew na polach bitew. Z występujących zabytków należy wymienić zespół dworsko-pałacowy w Golinie z XIX wieku, drewniany kościół parafialny w Golinie z XVIII wieku, kościół parafialny w Myśliborzu z XVI wieku oraz obraz Matki Bożej Pocieszenia, pochodzący z początku XVII wieku, umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia w Kawnicach. Atrakcją turystyczną gminy są obszary położone nad Wartą w części należącej do Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego, gdzie występuje wiele gatunków ptaków i roślin niespotykanych na innych terenach, w tym rzadka roślinność wodna i bagienna. Celom turystycznym służyć może również Puszcza Bieniszewska, na której skraju leży Jezioro Głodowskie o powierzchni 54 hektarów. Gospodarka gminy ma charakter rolniczy. Użytki rolne zajmują 7,2 tysiąca hektarów, z czego 5 stanowią grunty orne, a 1000 łąki i pastwiska. Duże zróżnicowanie gleb pociąga za sobą i zróżnicowanie upraw. Obok żyta i ziemniaków uprawia się pszenicę i buraki cukrowe. W produkcji zwierzęcej w ostatnim okresie rozwija się hodowla bydła mlecznego, produkującego mleko wysokiej jakości dla wielu firm znanych w całej Polsce. W okolicach Goliny funkcjonuje około 2,3 tysiąca indywidualnych gospodarstw rolnych. W samym mieście rozwinął się przemysł obuwniczy, spożywczy i metalowy. Działalność prowadzą też przedsiębiorstwa budowlane. Ogółem poza rolnictwem działalność prowadzą 623 podmioty gospodarcze, w których pracuje blisko 1000 osób. Tekst pochodził ze strony powiat.konin.pl.
2: Konin FM.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
5: Powtórkę.
3: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń mijającego tygodnia, w którym przypomnę to, co działo się w naszej części województwa wielkopolskiego i zapowiem to, co stanie się jeszcze w subregionie konińskim w nadchodzącym czasie. To problem, który w wielu wielkopolskich gminach wciąż się powtarza. Niewłaściwe korzystanie z domowej kanalizacji i kratek ściekowych może prowadzić do poważnych awarii, zanieczyszczenia środowiska oraz wyższych opłat za usługi. Wrzucone do toalety śmieci nie znikają, lecz trafiają do lokalnych przepompowni i oczyszczalni ścieków, podkreślają urzędnicy z gminy Olszówka. Do SEDES-u pod żadnym pozorem nie należy wrzucać chusteczek nawilżanych, jednorazowych pieluszek, ręczników papierowych, podpasek ani tamponów. Przedmioty te nie rozpuszczają się w wodzie, co powoduje powstawanie zatorów i uniemożliwia prawidłowy przepływ. Równie niebezpieczne są patyczki higieniczne, waciki, gąbki i ścierki, które łączą się z innymi odpadami, doprowadzając do unieruchomienia urządzeń. Poważnym zagrożeniem są także tłuszcze, oleje oraz resztki jedzenia, które zapychają rury i przyciągają odpady. Z kolei żwirek dla zwierząt pęcznieje w wodzie, a gruz, piach i ziemia opadają na dno, niszcząc instalacje. Szczególną ostrożność należy zachować przy lekach i chemikaliach. Są one szkodliwe dla środowiska naturalnego. Równie istotną kwestią jest woda deszczowa z dachów, podjazdów czy rowów. Nie wolno jej odprowadzać do sieci sanitarnej. Jej nadmiar przeciąża oczyszczalnię, wypłukuje pożyteczne bakterie i niszczy biologiczne procesy oczyszczania ścieków. W konsekwencji dochodzi do kosztownych napraw pomp, a nawet zalewania ulic czy posesji. Za usunięcie awarii płacą wszyscy mieszkańcy. W muszli klozetowej powinny lądować wyłącznie papier toaletowy, ludzkie odchody oraz woda. Ponad 7 milionów złotych na modernizację orlików. Trzy gminy z powiatu konińskiego otrzymały rządowe dofinansowanie na remonty kompleksów sportowych w ramach programu modernizacji orlików. Największe wsparcie w wysokości 1 000 000 złotych przyznano gminie Kleczew. Pieniądze zostaną przeznaczone m.in. na remont i rozbudowę boiska, budowę pump tracku do jazdy na rolkach i rowerach oraz zewnętrznej siłowni. Gmina Krzymów otrzymała z kolei prawie 500 tysięcy złotych, a do gminy Rychwał trafią 223 tysiące. Decyzję o przyznaniu środków wręczono w Słupce. Rozwój sportowych, zainteresowanie dzieci i młodzieży wymaga bowiem odpowiedniej infrastruktury, podkreśla Ministerstwo Sportu. Wsparcie otrzymały także inne samorządy z regionu. Z powiatu kolskiego pieniądze przyznano miastu Koło 500 000 złotych oraz gminie Dąbie niemal taką samą kwotę. Gmina Przykona z powiatu tureckiego otrzymała 712 tysięcy, a powiat słupecki 412 tysięcy złotych. Dofinansowania trafiły również do samorządów z powiatów Gnieźnieńskiego, Śremskiego i Wrzesińskiego. Łącznie wsparcie otrzymało 14 samorządów po naszej stronie Wielkopolski, które podzielą między siebie ponad 7 milionów złotych. W Koninie ruszają bezpłatne zajęcia z programowania. Click on, zamień swoje dziecko w bohatera przyszłości. Oferta skierowana jest do dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Stacjonarne warsztaty będą odbywać się przy ulicy Chopina 21G. Podczas zajęć młodzi uczestnicy będą uczyć się programowania z wykorzystaniem m.in. Minecrafta, Robloxa czy Pythona. Warsztaty mają rozwijać logiczne myślenie, kreatywność oraz umiejętność rozwiązywania problemów. Program zajęć będzie dostosowany do wieku uczestników, a każde spotkanie potrwa 1,5 godziny. Zajęcia zaplanowano do połowy października. Odbędą się podczas kilku weekendów w zależności od liczby zgłoszonych uczestników. Zapisy prowadzone są za pośrednictwem strony klikon.edu.pl, informuje Urząd Miejski w Koninie. Ten projekt organizują giganci programowania. Przedsięwzięcie objęte jest patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz prezydenta miasta Konina Piotra Kortkowskiego. Organizatorzy podkreślają, że zajęcia mają pokazać młodym ludziom, że komputer może być nie tylko źródłem rozrywki, ale również narzędziem do tworzenia, nauki i rozwijania umiejętności przydatnych w przyszłości. Dwa ciekawe wydarzenia kulturalne czekają na mieszkańców regionu. W niedzielę 18 października amatorski teatr Kościuszki 13 z Turku wystawi komedię Amant w szafie. Spektakl będzie można zobaczyć w Miejskim Domu Kultury w Turku dwukrotnie. Najpierw o godzinie 18, potem o 20. Przedstawienie ma być pełną humoru propozycją dla miłośników teatru i lekkiej komedii. Warto już teraz zarezerwować sobie ten termin. Z kolei 5 września o godzinie 10 Gminna Biblioteka Publiczna w Krzymowie koło Konina zaprasza na 15. edycję Narodowego Czytania. Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej biblioteki. W tegorocznej odsłonie wydarzenia uczestnicy sięgną po Dziady Adama Mickiewicza. Fragmenty dramatu zaprezentują przedstawiciele gminnych instytucji oraz czytelnicy Krzymowskiej Biblioteki. Gościem specjalnym wydarzenia będzie chór Cantorum Gaudium, działający przy Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Narodowe Czytanie będzie więc nie tylko okazją do wspólnego spotkania z klasyką polskiej literatury, ale także do wysłuchania występu lokalnego zespołu. Organizatorzy zachęcają, by już dziś wpisać te dwa wydarzenia do kalendarza. Od 30 września w kinie Oskard będzie można oglądać nową ekranizację Lalki Bolesława Prusa. To kolejna filmowa adaptacja jednej z najważniejszych polskich powieści przedstawiającej historię miłości, ambicji i niespełnionych marzeń. W rolę Stanisława Wokulskiego wcieli się Marcin Drociński, Izabelę Łęcką zagra Kamila Urzędowska, a Ignacego Rzeckiego Marek Kondrat. Twórcy filmu przygotowali widowiskową oprawę obejmującą m.in. rozbudowaną scenografię i kostiumy nawiązujące do epoki. Akcja rozgrywa się w Warszawie pod koniec XIX wieku. W tej rzeczywistości losy bohaterów splatają się z miłością, intrygami, ambicjami oraz walką o pozycję społeczną. Centralną postacią pozostaje Stanisław Wokulski, którego uczucie do Izabeli Łęckiej staje się jednym z najważniejszych elementów opowieści. Nowa Lalka ma być produkcją zrealizowaną z dużym rozmachem i przedstawiać dobrze znaną historię w nowej filmowej odsłonie. Premiera w kinie Oskard zaplanowana jest na 30 września. A dużo wcześniej, bo już 3 września o godzinie 18 również w Centrum Kultury i Sztuki Oskard, ale w sali Kina Cafe, spotkanie z reżyserką Ewą Pytką, twórczynią filmu Julie Pirot, Piękno i Siła. To wydarzenie odbędzie się w ramach cyklu Kobiecych Wieczorów w konińskim Oskardzie. Konińskie Centrum Kultury rozpoczyna nowy cykl Scena Konin, w ramach którego na dużej scenie będą prezentowane spektakle teatralne z udziałem cenionych twórców i zawodowych aktorów. Pierwszym wydarzeniem będzie premiera Pętli według Marka Chłaski. Spektakl zobaczymy 16 października o godzinie 19. Pętla to najnowsza realizacja Arkadiusza i Piotra Pachulskich, znanych m.in. z produkcji Łajza, Mistrz i Małgorzata oraz Rok 1984. Twórcy sięgnęli po opowiadanie Marka Chłaski historię Kuby, człowieka uwikłanego w uzależnienie. Spektakl ma opowiadać o samotności, bezsilności, utracie i próbie znalezienia ratunku. Teatr dramatyczny zostanie połączony z elementami blues, rock opery. Ważną częścią przedstawienia będzie muzyka zespołu Normalsi. Nie będzie ona jedynie tłem, ale elementem narracji, budującym emocje i znaczenie kolejnych scen. W spektaklu wystąpią także aktorzy związani ze scenami w Łodzi i w Warszawie. Rafał Dąbrowski, Dominika Liche i Marek Lipski. Zespół Normalsi tworzą z kolei Piotr Pachulski, Przemysław Wyrwas i Bartek Wroniszewski. Piotr Pachulski jest autorem muzyki oraz współautorem wraz z bratem tekstów piosenek. Adaptację i koncepcję widowiska przygotował Arkadiusz Pachulski. Reżyserem jest Przemysław Redkowski, który razem z Arkadiuszem Pachulskim odpowiada również za scenografię. Bilety można kupić w kasie Konińskiego Centrum Kultury przy Placu Niepodległości oraz przez internet. 26 września odbędzie się drugi rowerowy dzień turystyki na ziemi konińskiej. Wydarzenie zaplanowano w ramach Wielkopolskich Obchodów Światowego Dnia Turystyki. Organizatorzy zapraszają całe rodziny, rowerzystów oraz wszystkich miłośników aktywnego wypoczynku i lokalnego krajoznawstwa. Niedawno rozpoczęły się zapisy. Liczba uczestników jest ograniczona do 60 osób, a opłata wpisowa to symboliczne 10 zł. W ramach wydarzenia zaplanowano 22-kilometrową trasę rowerową. Na uczestników czekać będą również ciepły posiłek i ognisko. Jedną z atrakcji będzie 30-minutowy rejs tramwajem wodnym Pociejewo. Organizatorzy zachęcają mieszkańców regionu do udziału i wspólnego spędzenia czasu na świeżym powietrzu. Wydarzenie ma być okazją nie tylko do aktywności fizycznej, ale także do poznawania walorów turystycznych ziemi konińskiej. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej turystyka.konin.pl. I jeszcze przypomnienie. Jutro, 1 września, w godzinach od 16 do 19 warto odwiedzić Konińskie Centrum Kultury, zarówno główną siedzibę w centrum miasta przy Placu Niepodległości, jak i małą scenę, czyli dawny MDEK przy ulicy Przemysłowej. Odbędą się tam bowiem dni otwarte.
2: Powtórkę. O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu. Konin FM.
1: Konin FM.
0: Nowy pojazd dla uczniów tuż przed rozpoczęciem nauki. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy imienia Janusza Korczaka w Koninie ma nowego busa do przewozu uczniów. Renault Trafic Kombi zastąpił wysłużonego Forda Transita, który miał na liczniku ponad 200 tysięcy kilometrów. Nowy pojazd ma zapewnić bezpieczny i wygodny transport do szkoły, a także ułatwić udział w wycieczkach, zawodach sportowych i innych wydarzeniach poza placówką. Samochód został przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami, w tym osób korzystających z wózków inwalidzkich. Nowe rozwiązania pozytywnie oceniają dyrekcja ośrodka oraz kierowca, który na co dzień będzie zajmował się obsługą pojazdu. Kluczyki do auta przekazał mu zastępca prezydenta Konina Witold Nowak. Zakup nowego busa okazał się również tańszy niż początkowo zakładano. Miasto przygotowywało się na wydatek w wysokości około 225 tysięcy złotych. Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ostateczna cena pojazdu wyniosła 155 tysięcy z miejskiego budżetu. Pochodziło niespełna 70 tysięcy. Nowy bus ma służyć uczniom podczas codziennych dojazdów oraz wyjazdów związanych z nauką, sportem i rekreacją. Użytkownikom pojazdu życzymy bezpiecznych podróży i szerokiej drogi. Jutro we wschodniej Wielkopolsce odbędą się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz Dnia Weterana. W kole burmistrz Krzysztof Witkowski zaprasza mieszkańców na uroczystości, które rozpoczną się o godzinie 13 na dworcu PKP. Zostaną tam złożone kwiaty pod tablicą upamiętniającą ofiary niemieckiego nalotu na pociąg ewakuacyjny jadący z Krotoszyna. O 13.30 zaplanowano złożenie wiązanek na zbiorowej mogile na cmentarzu parafialnym przy ulicy Poniatowskiego. W Koninie uroczystości rocznicowe organizuje prezydent Piotr Korytkowski. O godzinie 16 delegacje i mieszkańcy spotkają się przy pomniku pomordowanych za parkiem miejskim przy ulicy Nadrzecznej, a zbiórkę pocztów sztandarowych zaplanowano na 15.30. I zmieniamy temat. W sobotę odbędzie się kolejne ciekawe wydarzenie kulturalne w gminie Kazimierz Biskupi. Stowarzyszenie Koło Pałacowe Posada zaprasza na podsumowanie projektu Od Wierusza do Wierusza. Spotkanie rozpocznie się o 17 w Pałacu w Posadzie, czyli filii Gminnego Ośrodka Kultury z Kazimierza Biskupiego. W programie przewidziano koncert uczniów Społecznego Ogniska Muzycznego imienia Witolda Freemana z Konina. Jesienią też można wyplatać wianki. Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie organizuje wyjątkowe warsztaty florystyczne pod hasłem Wianki i kompozycje jesienne. Wydarzenie zaplanowano na środę 30 września na godzinę 17 w sali malanowskiego CKIBP. Podczas tych zajęć będzie można własnoręcznie stworzyć efektowne dekoracje w klimacie nadchodzącej jesieni. Spotkanie poprowadzi doświadczona florystka Patrycja Dopieralska-Pakuła. Oferta skierowana jest głównie do osób dorosłych oraz młodzieży od 12 roku życia. Istnieje także opcja udziału młodszego dziecka pod warunkiem, że przyjdzie razem z rodzicem. W takim przypadku uczestnicy wykonają wspólnie jeden wianek lub jedną kompozycję. Wszyscy zainteresowani udziałem powinni wcześniej zarezerwować swoje miejsce. Zapisy na to wydarzenie prowadzi bezpośrednio Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna w Malanowie w powiecie tureckim, która mieści się tam przy ulicy Kaliskiej. Zgłoszenia przyjmowane są osobiście w siedzibie placówki oraz telefonicznie. Dla wielu osób tego rodzaju spotkanie może pokazać, że z roślinności schyłku lata można stworzyć nie tylko dożynkowe wieńce. 12 września na stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji na Łężynie odbędzie się festyn rodzinny Międzypokoleniowa Integracja Mieszkańców Konina. Wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Razem dla Łężyna rozpocznie się o godzinie 15. To propozycja dla całych rodzin, dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W programie znalazły się m.in. występy artystyczne dzieci z przedszkola nr 14 w Koninie, uczniów szkoły podstawowej nr 11 oraz artystów z Konińskiego Centrum Kultury. Zaprezentują się także członkowie Dancing Dreams Łężyn. Nie zabraknie również warsztatów kreatywnych i ekologicznych, a także zajęć dotyczących udzielania pierwszej pomocy. Organizatorzy przygotowali również animacje dla najmłodszych, gry i konkursy z nagrodami oraz dmuchane urządzenia.

0: i placówki oświatowej prowadzonych przez powiat koniński otrzymało stopień nauczyciela mianowanego. Uroczyste wręczenie aktów nadania awansu oraz ślubowanie odbyły się w starostwie powiatowym w Koninie. W uroczystości uczestniczyli m.in. starosta koniński Katarzyna Fryza, przewodnicząca Rady Powiatu Konińskiego Żanetta Macelewska-Gut, radni Elżbieta Raźna i Szymon Stankiewicz oraz naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Mirosław Sip. Wnioski o wszczęcie postępowania egzaminacyjnego w minionym już roku szkolnym złożyło 11 osób z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie. Są to Rafał Starzyński, Agnieszka Czapla, Kinga Pawlak i Ewa Adamczyk. Z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych imienia Fryderyka Chopina w Żychlinie awans uzyskały Dorota Kasprzyk, Marta Cieślak i Patrycja Janiak. Z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie Natalia Woźniak i Agnieszka Ozimińska. Natomiast z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ślesinie Klaudia Krawczyk i Natalia Wojtasik. Aby otrzymać awans, nauczyciele musieli odbyć staż, uzyskać pozytywną ocenę dorobku zawodowego oraz zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Zarząd Powiatu Konińskiego. Wszyscy wnioskodawcy spełnili wymagane kryteria. Zbiórka na powrót obrazu Friedricha Kunicera do subregionu konińskiego. Wielkopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ratowania Pamięci Friedhof prowadzi zbiórkę pieniędzy na sprowadzenie do Wielkopolski Wschodniej obrazu Portret Matki autorstwa Friedricha Kunicera. Dzieło przedstawiające Emmę z Gutknechtów Kunicer może wrócić w rodzinne strony artysty. Obraz wystawiono na sprzedaż w galerii w Niemczech. Jego cena wynosi 1350 euro, do czego trzeba doliczyć koszt przesyłki do Polski. Friedrich Kunicer urodził się w 1907 roku w Przedczu, niedaleko Koła. Był synem Emila, kantora i nauczyciela, oraz Emmy z Gutknechtów. Po maturze zdanej w Łodzi studiował w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W 1930 roku wyjechał do Paryża, gdzie zamieszkał u polskiego malarza Józefa Pankiewicza. Rodzina Kunicerów przez kilka pokoleń była związana z terenami Wielkopolski Wschodniej i historią osadnictwa olenderskiego. Obraz ma przypomnieć o dawnych mieszkańcach regionu oraz jego wielokulturowej przeszłości, w której żyli m.in. Polacy, Niemcy i Żydzi. Portret matki był reprodukowany w katalogach i publikacjach. Organizatorzy zbiórki obawiają się jednak, że jeśli nie uda się go kupić, dzieło może trafić do prywatnej kolekcji i stać się niedostępne. Zbiórka prowadzona jest za pośrednictwem platformy pomagam.pl. Urzędnicy z gminy Kościelec ostrzegają mieszkańców przed prywatnymi akwizytorami, którzy odwiedzają domy i oferują usługi związane z programem Czyste Powietrze. Chodzi o firmy proponujące wymianę pieców lub termomodernizację budynków. Samorząd jednocześnie podkreśla, że osoby te w żaden sposób nie reprezentują urzędu ani nie współpracują z lokalnymi władzami. Ostrzeżenie wydano w związku z rosnącą liczbą zgłoszeń od mieszkańców. Urząd Gminy w Kościelcu apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności, czujności oraz rozwagę przed podpisaniem jakichkolwiek umów czy podjęciem decyzji o współpracy z takimi przedsiębiorcami. Władze przypominają jednocześnie, że w Urzędzie Gminy cały czas działa oficjalny punkt konsultacyjno-informacyjny. Każdy zainteresowany udziałem w programie Czyste Powietrze może uzyskać tam rzetelną wiedzę oraz bezpłatne wsparcie przy dopełnieniu wszelkich formalności. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości urzędnicy proszą o bezpośredni kontakt telefoniczny z gminą pod numerem 63 27 16 222, wewnętrzne 145 lub pod numerem komórkowym 665 051 513. Kurendę w tej sprawie podpisał wójt Dariusz Ostrowski.
1: Powtórkę.
2: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
0: Nawet 200 ciężarówek mniej przejechało dotychczas przez miasto Koło dzięki wykorzystaniu ciepła geotermalnego. Jak wynika z informacji przedstawionych podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej, od uruchomienia geotermii w Kole wyraźnie zmniejszyło się zużycie węgla i biomasy. W tym roku spalono prawie 2000 ton węgla oraz około 1000 ton biomasy mniej. Mniejszy transport paliw oznacza również mniejsze obciążenie miejskich ulic i ograniczenie emisji związanej z przejazdami ciężarówek. Podczas sesji radni zapoznali się z wynikami ekonomiczno-finansowymi miejskich spółek, w tym właśnie geotermii Koło. Był to ważny okres dla firmy, ponieważ ciepłownia weszła w pełną, zarówno proceduralną, jak i techniczną eksploatację złoża. Przychody ze sprzedaży ciepła wyniosły niespełna 29 milionów złotych, a wszystkie koszty przekroczyły 35 milionów 211 tysięcy. Na wynik wpłynęły

0: m.in. problemy z zatłaczaniem wody do skał. Wzrastające ciśnienie oraz powstający osad ograniczały możliwości produkcyjne instalacji. Spółka przeprowadziła jednak kompleksowe działanie i obecnie geotermia funkcjonuje już stabilnie, ale do tego czasu brakującą moc uzupełnianą węglem oraz biomasą, co wymagało dodatkowych zakupów. Obecnie ponad połowa ciepła w miejskim systemie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Od maja do produkcji ciepła nie wykorzystano już ani węgla, ani biomasy. Całość energii w okresie letnim pochodzi z kolskiej geotermii. W szpitalu w Słupcy po raz pierwszy przeprowadzono zabieg usunięcia śledziony metodą laparoskopową. Splenektomie były wykonywane w placówce już wcześniej, jednak dotąd stosowano wyłącznie metodę klasyczną. Operacja była konieczna z powodu zawału śledziony, czyli jej niedokrwienia wynikającego z zaburzeń dopływu krwi. Tym razem lekarze zastosowali technikę mało inwazyjną. Zabieg laparoskopowy wykonuje się przez niewielkie nacięcia, wykorzystując kamerę oraz specjalistyczne narzędzia. Takie rozwiązanie wiąże się z mniejszym urazem operacyjnym i może pozwolić pacjentowi na szybszą rekonwalescencję. Wprowadzenie tej metody jest kolejnym etapem rozwoju chirurgii małoinwazyjnej w szpitalu w Słupcy. Sukces zabiegu był możliwy dzięki współpracy całego zespołu operacyjnego i anestezjologicznego. Operację przeprowadził operator Michał Gamrat przy asyście lekarskiej Katarzyny Mencel. W zespole instrumentariuszek znalazły się Agnieszka Dominiczak, Magdalena Maciejewska i Alicja Matuszek. Za znieczulenie odpowiadał anestezjolog Witold Frickowski, a pielęgniarką anestezjologiczną była Alina Bydłowska. Pacjentowi, który w słupeckim szpitalu przeszedł jako pierwszy zabieg tą metodą, życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Odliczamy czas do Nocy Kultury. Ponad 60 artystów z Konina i różnych części Polski zaprezentuje swoje prace podczas niepowtarzalnego Targu Sztuki. Wydarzenie odbędzie się 11 i 12 września w Domu Kultury Oskard w Koninie. Targ będzie można odwiedzić w piątek i w sobotę w godzinach od 19 do 23. Wstęp jest bezpłatny. Na wystawców czekają nowoczesne przestrzenie Oskardu. Wśród zaproszonych twórców są artyści nie tylko z Konina, ale także m.in. z Malborka, Gorzowa Wielkopolskiego, Torunia, Szczecina, Gdańska i Poznania. Organizatorzy zapowiadają zarówno twórców znanych z poprzednich edycji, jak i wiele nowych osób. Oferta artystyczna będzie bardzo różnorodna. Na stoiskach znajdą się m.in. obrazy, grafiki, plakaty, ceramika, biżuteria oraz fotografie. Targ ma być nie tylko okazją do obejrzenia prac, ale również do bezpośredniego kontaktu z artystami i rozmów o ich twórczości. Odwiedzający będą mogli także kupić wybrane dzieła i zabrać je ze sobą do domu. Niepowtarzalny Targ Sztuki od kilku lat jest częścią Nocy Kultury organizowanej przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wydarzenie ma łączyć prezentacje sztuki, spotkania i rozmowy oraz tworzyć przestrzeń do artystycznych inspiracji. Dom Kultury Oskard mieści się przy Alejach 1 Maja. Szczegółowy program całej tegorocznej Nocy Kultury dostępny jest na stronie internetowej Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Będą bowiem także koncerty i różne inne wydarzenia. Plan ogólny gminy Krzymów nie został uchwalony podczas ostatniej sesji Rad Gminy. Kilka dni wcześniej zakończyły się konsultacje społeczne, w których zgłoszono ponad 80 wniosków o zmiany. Do samorządu wpłynęło także pismo mieszkańców dotyczące planowanych stref górnictwa. W związku z liczbą uwag radni zdecydowali o wycofaniu punktu dotyczącego uchwalenia dokumentu z porządku obrad. Projekt wymaga ponownej analizy po wprowadzeniu zmian, ma zostać jeszcze raz zaopiniowany i wyłożony do publicznego wglądu, a następnie przejść kolejne konsultacje i uzgodnienia z właściwymi instytucjami. Temat planowanych stref górnictwa powrócił podczas wolnych wniosków i interpelacji w imieniu mieszkańców oraz właścicieli nieruchomości z Potażnik, Ignacewa i Bolesławowa wystąpiła Mirosława Kowalska. Apelowała o całkowite usunięcie stref górnictwa, które obejmują ponad 70 hektarów i sąsiadują z zabudową mieszkaniową oraz zagrodową. Mieszkańcy obawiają się m.in. hałasu, zapylenia, większego ruchu ciężarówek, niszczenia dróg, zagrożeń dla pieszych, wpływu wydobycia na zdrowie i spadku wartości nieruchomości. Podkreślają też walory krajobrazowe okolic Złotej Góry. Wójt Danuta Mazur zapowiedziała ograniczenie zapisów dotyczących wyrobisk i ponowne przygotowanie projektu. Zapewniała, że interes mieszkańców będzie traktowany priorytetowo. Na sesji pojawił się również inny kontrowersyjny temat o problemach z hałasem, odorem i planowaną biogazownią, mówili mieszkańcy brzesińskich Holendrów. 3 września o godzinie 17 w Centrum Kultury w Kleczewie odbędzie się debata poświęcona przyszłości lokalnej oświaty. Spotkanie będzie okazją do przedstawienia wyników kompleksowej analizy organizacji i finansowania szkół w gminie, przygotowanej przez specjalistów. Jej autorzy zaprezentują najważniejsze wnioski, odpowiedzą na pytania i wezmą udział w dyskusji. Jednym z wniosków analizy jest wskazanie, że 3 z 5 szkół w gminie powinny zostać zlikwidowane. Burmistrz Kleczewa Mariusz Musiałowski zaznacza jednak, że nie jest to jego stwierdzenie, lecz jeden z wniosków opracowania przygotowanego przez ekspertów. Pełny dokument jest już dostępny dla mieszkańców, między innymi w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kleczew. Debata ma pomóc odpowiedzieć na pytania o przyszłość szkół. Chodzi między innymi o to, czy likwidacja placówek jest jedynym rozwiązaniem oraz czy możliwe jest stworzenie takiego modelu funkcjonowania oświaty, który będzie racjonalny pod względem finansowym, a jednocześnie zapewni dzieciom dobre warunki nauki. Samorząd stoi przed wyzwaniem związanym ze spadkiem liczby dzieci i rosnącymi kosztami utrzymania szkół. Władze gminy chcą, aby decyzje dotyczące przyszłości placówek były poprzedzone otwartą dyskusją z mieszkańcami. Do udziału w spotkaniu zaproszeni są rodzice, nauczyciele, pracownicy oświaty, radni oraz wszyscy zainteresowani przyszłością dzieci i szkół w gminie. Do listopada z Szołajdów w gminie Chodów mają zostać usunięte niebezpieczne odpady z nielegalnego składowiska. W tym miesiącu gmina wybrała wykonawcę tego zadania. Zajmie się nim konsorcjum 4 firm z Kielc, Gdańska, Konina i Wojkowic. Koszt prac przekroczy 1 700 000 zł, jednak aż 99% tej kwoty pokryje dotacja z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Samorząd dołoży z własnego budżetu jedynie niewielką część pieniędzy. Sprawa może znaleźć finał po wielu latach od wykrycia składowiska. W 2019 mieszkańcy zauważyli, że na jedną z działek trafiają beczki z nieznanymi substancjami. Część pojemników zakopano, a inne ukryto w budynkach gospodarczych. Wstępne badania wykazały około 200 metrów sześciennych niebezpiecznych substancji, w tym rakotwórczy benzen oraz trichlorek fosforylu, który może powodować działanie paralityczno-drgawkowe. Mieszkańcy okolicy zgłaszali bóle głowy i nudności. Teren jest stale monitorowany, ale dotąd nie wykryto skażenia powietrza ani wody. Gmina nie mogła wcześniej samodzielnie usunąć odpadów ze względu na ograniczony budżet. Na początku roku podpisano z NFOŚ IGW umowę o dofinansowanie. Właściciel działki przebywa w więzieniu. Gmina i fundusz zamierzają dochodzić od niego zwrotu kosztów utylizacji odpadów. Jutro początek nowego roku szkolnego. 1 września w południe oficjalne miejskie uroczystości w Koninie rozpoczną się na 5. osiedlu w 2. liceum. Tymczasem już w ostatnich dniach wakacji wielkopolscy policjanci kontrolowali drogi dojazdowe do szkół. Zwracano uwagę zwłaszcza na widoczność i czytelność znaków, stan nawierzchni, a także urządzenia poprawiające bezpieczeństwo, tak jak barierki oddzielające chodniki od ulic. W pierwszych dniach szkoły w wielu placówkach oświatowych możemy spodziewać się wizyty mundurowej, którzy będą przypominać młodzieży podstawowe przepisy ruchu drogowego. Lekarka Bożena Janicka z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia w Koninie zwraca z kolei uwagę na 2 ważne szczegóły. Tornistry, zwłaszcza najmłodszych uczniów, nie powinny być przeładowane. Nie wkładajmy dzieciom do plecaków zbędnych rzeczy. Zbyt duży ciężar może skutkować wadą postawy. Lekarka apeluje też, by wyposażyć młodzież w drugie śniadanie. Najlepsze jest to przyrządzone w domu, na przykład ciemne pieczywo z dodatkiem warzyw i innych produktów, które nie są pustymi kaloriami. Wielkopolski sanepid natomiast wskazuje na różnego rodzaju zagrożenia, wśród nich używki, po które wciąż sięgają grupy młodych mieszkańców naszego województwa. Przed rokiem Wielkopolska była w gronie tych regionów kraju, gdzie doszło do największej liczby zatruć dopalaczami. Odnotowano u nas ponad 70 tego typu przypadków.
1: Konin FM.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarej.

0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Konińskie drogi dla rowerów i pieszych przechodzą punktowe zmiany, które mają poprawić bezpieczeństwo oraz komfort poruszania się. W ostatnich miesiącach połączono istniejące odcinki tras, usunięto uskoki, wystające krawężniki i inne nierówności, naprawiono nawierzchnię oraz uzupełniono oznakowanie. Miejsca wymagające poprawy były wybierane przez członków organizacji Rowerowy Konin wspólnie z pracownikami Zarządu Dróg Miejskich i znajdują się one w różnych częściach Konina. Jedną z pierwszych zmian przeprowadzono na rondzie doktora Piotra Janaszka, czyli skrzyżowaniu ulic Wyszyńskiego, Wyzwolenia oraz Południowej. Wyznaczono tam nowe przejazdy dla rowerów. Dzięki temu całe rondo można teraz pokonać, korzystając z dróg dla rowerów, bez konieczności zsiadania z jednośladu czy korzystania z jezdni. Zmiany poprawiły również połączenie z trasą rowerową biegnącą wzdłuż ulicy Wyszyńskiego oraz z ciągami wzdłuż ulicy Wyzwolenia. Rowerzyści zyskali łatwiejszy dostęp do osiedla Glinka, a także do trasy prowadzącej w kierunku Kładki na kanale Ulgi. Przy okazji wyznaczenia nowych przejazdów usunięto także wystające krawężniki, które utrudniały przejazd, oraz uzupełniono oznakowanie pionowe. To pierwsza z lokalizacji objętych zmianami. Rowerowy Konin zachęca do korzystania z jednośladów. To łatwy sposób w dojeździe do pracy czy do szkoły. Od dziś miejskie ulice będą jak zawsze po wakacjach bardziej zatłoczone, a rowerem można szybko i sprawnie ominąć korki. Konińscy strażnicy miejscy kontrolują rodzinne ogrody działkowe i sprawdzają, kto pozostaje na ich terenie przez cały rok. Działania prowadzone są wspólnie m.in. z zarządem ROT Hutnik. Ich celem jest przede wszystkim dotarcie do osób, które zbliżającą się jesienią i zimą mogą potrzebować pomocy lub dodatkowego wsparcia. Lato dobiega końca, dlatego większość działkowców wkrótce wróci do swoich domów i codziennych obowiązków. Nie wszyscy jednak mają takie możliwości. Dla części osób działka stała się miejscem stałego pobytu i właśnie tam spędzają cały rok. Strażnicy chcą ustalić, kto pozostaje w ogrodach również w okresie jesienno-zimowym. Podczas kontroli funkcjonariusze zwracają uwagę nie tylko na sam fakt przebywania na działkach, ale również na sytuację osób, które tam mieszkają. Sprawdzają, czy nie potrzebują one pomocy lub wsparcia ze strony odpowiednich służb i instytucji. Straż Miejska w Koninie podkreśla, że prowadzone kontrole mają przede wszystkim charakter pomocowy. Chodzi o to, by odpowiednio wcześnie rozpoznać osoby znajdujące się w trudnej sytuacji i w razie konieczności skierować do nich właściwe wsparcie. Senatoryjna wpadka to najnowsza komedia teatralna stworzona przez Sławomira Kaliszewskiego. Premiera spektaklu odbędzie się 25 września o godzinie 19 na scenie Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Ślesinie. W przedstawieniu wystąpią lokalni artyści amatorzy. Zabawna, realistyczna i pełna energii sztuka ma udowodnić widzom, że śmiech to najlepsza terapia. Twórca spektaklu Sławomir Kaliszewski zasłynął komediowym musicalem Romcio i Julka, który można było oglądać w Koninie. Teraz spodziewamy się kolejnego sukcesu. Kinomaniaków w Koninie czeka wyjątkowy seans w Oskardzie. W niedzielę o godzinie 17.15 widzowie będą mogli obejrzeć dramat psychologiczny Krajobraz po bitwie w reżyserii Andrzeja Wajdy. Pokaz odbywa się w ramach retrospektywnego cyklu pod nazwą Wajda Rewizje. Ten film przeszedł do historii polskiej kinematografii m.in. ze względu na ekranowy debiut cenionej aktorki Stanisławy Celińskiej, której na ekranie partneruje Daniel Olbrychski. Wydarzenie stanowi doskonałą okazję do przypomnienia jednego z najbardziej gorzkich dzieł polskiego reżysera, skupiającego się na problematyce głębokiej powojennej traumy. Akcja obrazu rozgrywa się tuż po zakończeniu II wojny światowej w wyzwolonym przez wojska amerykańskie obozie koncentracyjnym, przekształconym w obóz dla przejściowo wysiedlonych. Główny bohater Tadeusz, wzorowany na postaci pisarza Tadeusza Borowskiego, poznaje tam młodą Żydówkę Ninę. Mimo pragnienia odbudowania swojego życia i odnalezienia miłości, tragiczne doświadczenia przeszłości oraz prześladowcze poczucie klęski nie pozwalają bohaterom uciec przed okrutnym przeznaczeniem. Organizatorzy zapraszają wszystkich miłośników rodzinnej klasyki na ten głęboki i pełen emocji seans w konińskim kinie Oskard. Dziś drzwi otwarte w KCK. Konińskie Centrum Kultury zaprasza na spotkanie z instruktorami w dwóch miejscach. Na dużej scenie przy Placu Niepodległości 1 oraz na małej scenie przy ulicy Przemysłowej 3D. W obu budynkach na zainteresowanych czekać będą prowadzące zajęcia artystyczne w nowym sezonie 2026-27. Drzwi otwarte zaplanowano od godziny 16 do 19. To okazja przede wszystkim dla dzieci i ich rodziców, którzy chcą dowiedzieć się więcej o ofercie edukacyjnej Konińskiego Centrum Kultury. Będzie można porozmawiać z instruktorami, poznać szczegóły poszczególnych zajęć, a także sprawdzić w praktyce, które artystyczne aktywności mogą najbardziej zainteresować młodych uczestników. Stałe zajęcia będą prowadzone od września do czerwca, czyli przez cały sezon artystyczny. Oferta skierowana jest do przyszłych małych i młodych artystów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania i spróbować swoich sił w różnych dziedzinach sztuki. Organizatorzy zachęcają, by przed spotkaniem zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie internetowej Konińskiego Centrum Kultury w zakładce Strefa Kultury – Edukacja Artystyczna. Tam można przygotować się do rozmowy z instruktorami i sprawdzić propozycje zajęć na nowy sezon. A jedną z ciekawszych propozycji, która nie jest związana ani z tańcem, ani ze śpiewaniem, graniem na instrumentach czy malowaniem obrazów, są zajęcia filmowe AKF Muza. Amatorski klub filmowy zaprasza chętnych od 15 roku życia, ale można grać nie tylko w filmach. KCK prowadzi także szereg zajęć teatralnych. Dzisiejszy symbolicznie, a praktycznie jutrzejszy powrót dzieci do szkół to spore wyzwanie. Jednak eksperci z Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia z Konina podkreślają, że proces ten nie musi wiązać się ze stresem. Kluczem do udanego startu w nowy rok szkolny jest spokojna atmosfera w domu, odpowiednia organizacja oraz zaangażowanie rodziców na każdym etapie przygotowań. Lekarze radzą, by tornistry miały usztywniane plecy i odpowiednią wagę, tak by chronić kręgosłup przed wadami postawy. Istotną rolę odgrywa też domowa przestrzeń. Uporządkowane biurko ułatwia naukę, a czas spędzony przed komputerem powinien być wyraźnie kontrolowany. PPOZ kładzie także duży nacisk na zdrowy styl życia. Rygorystyczne przestrzeganie obowiązku jedzenia śniadań, unikanie słodzonych napojów i przekąsek oraz regularne uczestnictwo w lekcjach wychowania fizycznego. Dopełnieniem prawidłowego rozwoju jest odpowiednia ilość snu w przewietrzonym pokoju, bez obecności smartfonów i telewizorów. Najważniejszą wartością w procesie adaptacji pozostaje jednak stała obecność oraz poświęcony czas ze strony rodziców. Budowanie relacji opartych na zaufaniu i rozmowie pozwala dzieciom bezpiecznie mierzyć się ze szkolnymi wyzwaniami oraz presją rówieśniczą, wyjaśniają konińscy lekarze. W piątek o godzinie 18 w Konińskim Oskardzie odbędzie się kolejny seans z cyklu Kino Konesera. Widzowie zobaczą tym razem Obcego, najnowszą ekranizację słynnej francuskiej powieści XX wieku. Produkcję wyreżyserował François Ozon, twórca takich tytułów jak Osiem kobiet czy Podwójny kochanek. Film prezentowany był w konkursie głównym festiwalu w Wenecji. Pokaz zaplanowano w kameralnej przestrzeni Kina Café, gdzie publiczność może zamawiać napoje oraz przekąski serwowane przez nowego partnera tego projektu. Obraz, który będzie można zobaczyć na ekranie, opowiada historię skromnego urzędnika, którego codzienności nie burzy nawet śmierć matki. Sytuacja ulega gwałtownej zmianie po tragicznym zdarzeniu na upalnej plaży. Twórcy zastosowali czarno-białe zdjęcia, będące hołdem dla klasyki kinematografii oraz oszczędne dialogi. Każde spotkanie w ramach Kina Konesera w Konińskim Oskardzie rozpoczyna słowo wstępne i komentarz krytyka filmowego Łukasza Maciejewskiego, a po projekcji organizatorzy zapraszają jak zawsze do dyskusji, czyli wspólnej wymiany refleksji oraz wrażeń z obejrzanego dzieła. Podpisano umowę na realizację wystawy stałej w Muzeum Powstania Wielkopolskiego 1918-1919. Za przygotowanie nowoczesnej ekspozycji w gmachu powstającym u podnóża wzgórza Świętego Wojciecha w Poznaniu odpowiada prywatna firma. Zawarcie kontraktu stanowi kluczowy krok formalny, który przybliża wykonawców do otwarcia placówki w 2028 roku, kiedy przypada 110. rocznica wybuchu zwycięskiego zrywu. Wystawa przedstawi niemal 200 lat dążeń mieszkańców regionu do odzyskania niepodległości. Twórcy zapowiadają zrównoważoną narrację, w której nowoczesne multimedia i technologie muzealne będą stanowić stonowane tło dla oryginalnych pamiątek. Na ekspozycji zwiedzający zobaczą blisko 2000 autentycznych eksponatów i świadectw historycznych. Siedziba muzeum zlokalizowana jest obok cmentarza Zasłużonych Wielkopolan, gdzie spoczywa m.in. pierwszy dowódca zrywu generał Stanisław Taczak. Dodatkowo placówka w porozumieniu z archidiecezją poznańską przejmie zarząd nad kryptą Zasłużonych Wielkopolan i udostępni ją dla zwiedzających. W krypcie spoczywają szczątki wybitnych postaci historycznych, w tym Józefa Wybickiego oraz generała Jana Henryka Dąbrowskiego.
2: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: W miejscowościach Zarzew i Józefowo w gminie Żgów trwa budowa ważnej drogi lokalnej. Dotychczasowy odcinek gruntowy zyskał już nową nawierzchnię asfaltową, co znacząco poprawi komfort oraz bezpieczeństwo wszystkich kierowców i pieszych. Obecnie drogowcy skupiają się na pracach wykończeniowych, które obejmują utwardzenie poboczy oraz zagospodarowanie całego pasa drogowego. Nowa trasa zapewni mieszkańcom wygodny dojazd do posesji, niezależnie od pory roku i panujących warunków pogodowych. Całkowita wartość inwestycji wynosi ponad 797 tysięcy złotych. Przedsięwzięcie realizowane jest dzięki wsparciu finansowemu z kilku źródeł. Największą dotację przekazał powiat koniński w kwocie 500 000. Z kolei z budżetu województwa wielkopolskiego przeznaczono na ten cel 155 tysięcy. Brakującą część kosztów pokrywają środki własne gminy Żgów oraz lokalnego funduszu sołeckiego. Prace budowlane postępują sprawnie i zgodnie z przyjętym harmonogramem, zapewniają samorządowi urzędnicy. Finał całej inwestycji i oficjalne oddanie odnowionego odcinka do użytku zaplanowano jeszcze w tym roku. Teraz zaproszenie do jednej z najważniejszych instytucji w regionie, mieszczącej się godzinę drogi od Konina. Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy otworzyło dwie nowe ekspozycje oraz nowoczesną strefę obsługi zwiedzających. Inwestycja o wartości około 15 milionów złotych została sfinansowana z budżetu samorządu województwa wielkopolskiego po kilkumiesięcznej przerwie w funkcjonowaniu placówki. Główną atrakcją jest nowa wystawa stała Tajemnice początków Polski, Ostrów Lednicki. Na powierzchni 1000 m2 zaprezentowano niemal 1500 oryginalnych zabytków archeologicznych, w tym dwie historyczne dłubanki, fragmenty mostów z X wieku oraz cyfrowe rekonstrukcje dawnych mieszkańców wyspy. Równolegle udostępniono wystawę czasową Córki Czasu, przybliżającą postacie wybitnych kobiet związanych z regionem na przestrzeni wieków. Modernizacja objęła również przebudowę holu, sklepu muzealnego oraz utworzenie kawiarni z widokiem na jezioro Lednica. Dyrektor placówki Andrzej Kowalczyk zapowiada dalszy rozwój instytucji, która ma stać się wiodącym w kraju centrum wiedzy o początkach państwowości polskiej. Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Wygonowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami na drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia. W niedzielę na Placu Targowym w Kleczewie odbędzie się plenerowa impreza pod nazwą Dzień Ziemniaka. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 15 i zgromadzi mieszkańców oraz gości na wspólnej rodzinnej zabawie. W programie przewidziano rozstrzygnięcie finału turnieju sołectw oraz zmagania w ramach zawodów strażackich dla grup Old Boy. Bogata strefa kulinarna przygotowana przez koła gospodyń wiejskich zaoferuje darmową degustację potraw ziemniaczanych. Przeprowadzone zostaną też trzy konkursy na najsmaczniejszą potrawę z ziemniaka, na największą bulwę ziemniaczaną oraz na najpiękniej udekorowane stoisko wystawiennicze. Dla najmłodszych uczestników zaplanowano liczne animacje, bezpłatne dmuchańce, malowanie twarzy oraz gry i zabawy z nagrodami. Oprawę muzyczną spotkania zapewnią koncerty i występy sceniczne. Przed publicznością zaprezentuje się duet Kasia i Piotr, a także formacja Disco na Salonach. Wieczorne zakończenie imprezy oraz taneczną zabawę pod gołym niebem poprowadzi DJ Arvi, czyli Arkadiusz Wit. Organizatorzy zachęcają do licznego udziału całe rodziny i zapowiadają wyjątkowo smaczne oraz muzyczne święto. OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma dwa stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim jedna strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110. Mieszkańcy Konina będą mieli bezpośredni wpływ na ostateczny kształt nowej zielonej przestrzeni przy ulicy Legionów. W środę 16 września odbędzie się otwarte spotkanie konsolidujące pomysły lokalnej społeczności. Wydarzenie zaplanowano w godzinach od 16 do 19 w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 imienia Gustawa Morcinka przy ulicy Kazimierza Błaszaka w Koninie. Głównym punktem dyskusji będzie omówienie wstępnej koncepcji zagospodarowania terenu, która powstała na podstawie wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Spotkanie organizowane jest w ramach międzynarodowego przedsięwzięcia nastawionego na dialog oraz współtworzenie obszarów miejskich przyjaznych zarówno ludziom, jak i środowisku naturalnemu. Do udziału w rozmowach zaproszeni są wszyscy koninianie zainteresowani przyszłością oraz kierunkiem rozwoju infrastruktury zielonej w mieście. Organizatorzy podkreślają, że aktywna współpraca społeczna jest kluczowa dla budowania funkcjonalnego otoczenia. Kierowcy, przypominamy, że od jutra, szczególnie między godziną 7 a 8 rano, w wielu miejscach, na przykład na ulicy 11 listopada w Koninie, będzie tłoczno. Po dwóch miesiącach przerwy znów musimy przyzwyczaić się do widoku rodziców, którzy samochodami podwożą młodzież do szkół. W najbliższych dniach w tych miejscach będzie więcej policyjnych patroli. Jedźmy tak, by nie śpieszyć się i nie stwarzać zagrożenia dla innych uczestników ruchu. Jak w przyszłym roku zmieni się Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie? Ta prestiżowa dla naszego miasta impreza istnieje pod różnymi nazwami od 1979 roku. Władze Konina chcą poznać, jaki ten festiwal jest w naszych oczach. Stąd internetowa ankieta. Jej wypełnienie zajmuje tylko kilka minut, a dzięki temu Konińskie Centrum Kultury będzie mogło zaplanować kierunki, w których naszym zdaniem powinna rozwijać się ta impreza. Zaczynamy nowy rok szkolny. Wielu pracowników instytucji edukacyjnych wkracza w ten okres z wyższymi tytułami. Sześcioro pedagogów ze szkół podstawowych w gminie Stare Miasto uzyskało awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Akt nadania odebrali Eliza Musiali-Kurbaniak i Łukasz Świątek ze szkoły podstawowej w Starym Mieście, Karolina Misiak i Bartosz Skąpski ze szkoły w Liścu Wielkim oraz Aleksandra Borkiewicz i Kinga Dagny Białkowska z placówki w Modle Królewskiej. Podobnie tuż przed powrotem do szkół stało się w innych gminach regionu. Niedawno awansowano m.in. nauczycieli z placówek prowadzonych przez powiat koniński czy miasto Konin. Stowarzyszenie Nadzieja w Malanowie oraz Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna zapraszają dzieci, młodzież oraz dorosłych do udziału w 20. plenerze malarskim Malowniczy Malanów. To doskonała okazja, aby spędzić czas twórczo, odkryć radość malowania i spojrzeć na otaczający nas świat z zupełnie innej perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 12 września w Szkole Podstawowej w Miłaczewie, potem w tym miejscu przewidziano wernisaż poplenerowych prac. Twórcy wciąż jeszcze mogą się zgłaszać.
3: Czyta lektor AI.

Zniżki 23,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A pyszne, pełne smaku śliwki. Cena sprzed obniżki 11,99. Teraz tylko 3,99.

0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
1: Gmina Krzymów pozyskała blisko 500 000 zł na modernizację kompleksu boisk Orlik przy ulicy Głównej w Brzeźnie. Całkowity koszt inwestycji oszacowano na 1 100 000. Samorząd Krzymowa ma już zabezpieczone dodatkowe 600 000 zł, które pozwolą na pokrycie pozostałej części wydatków. Planowana modernizacja obejmie zarówno boisko piłkarskie, jak i wielofunkcyjne. W obu przypadkach przewidziano wymianę nawierzchni. Prace obejmą także remonty zaplecza szatniowo-sanitarnego oraz montaż nowego oświetlenia. Zaplanowano również poprawę ogrodzenia kompleksu i zakup dodatkowego sprzętu sportowego. Modernizacja ma polepszyć warunki korzystania z obiektu oraz zwiększyć bezpieczeństwo osób uprawiających sport. Szczególne znaczenie inwestycja ma mieć dla dzieci i młodzieży, ale z odnowionego kompleksu będą mogli korzystać wszyscy mieszkańcy. Gmina musi teraz możliwie szybko przeprowadzić postępowanie i wyłonić wykonawcę. Termin realizacji zadania jest bowiem krótki, ponieważ wszystkie prace powinny zakończyć się do końca tego roku.
2: 92 orliki są w okręgu konińsko-gnieźnieńskim i część z nich jest modernizowana.
3: 14 inwestycji, kwota wsparcia ponad 7 milionów złotych. Będą remontowane orliki, będą nowe place zabaw przy orlikach, będą pump tracki, będą skateparki. Robimy to wszystko dla naszych dzieciaków. Orliki muszą nas wszystkich łączyć.
1: Mówili poseł Tomasz Piotr Nowak oraz minister sportu i turystyki Jakub Rutnicki. Oprócz wspomnianego Brzeźna w gminie Krzymów, orliki będą modernizowane także w gminach Kleczew, Rychwał, Koło, Dąbie, Przykona oraz w powiatach słupeckim, wrzesińskim i gnieźnieńskim. Przed sądem w Warszawie w połowie października ruszy proces 29 osób zamieszanych w aferę Collegium Humanum. Wśród oskarżonych jest były prezydent Konina, były senator oraz były rektor jednej z prywatnych uczelni wyższych w naszym mieście, Marek W. Prokuratura zarzuca mu wręczenie łapówek sekretarzowi Zespołu Nauk Społecznych Polskiej Akademii Akredytacyjnej Arturowi G. W latach 2015-22 miało dojść do przekazania co najmniej 100 000 zł w zamian za bezprawne wywieranie wpływu na decyzje komisji korzystne dla tej prywatnej konińskiej uczelni. Początkowo były samorządowiec deklarował niewinność, jednak w trakcie kolejnych przesłuchań przyznał się do czynów. Śledczy nie ujawniają na razie szczegółów jego wyjaśnień. Akt oskarżenia obejmuje łącznie 67 przestępstw. Na ławie oskarżonych obok Marka W. zasiadają m.in. prezydent Wrocławia Jacek S. czy byli posłowie do Parlamentu Europejskiego Karol K. i Ryszard C. Marek W., który pełnił funkcję rektora do połowy 2024 roku, został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w wyniku dużej akcji służb. Sprawa dotyczy szeroko zakrojonego procederu nielegalnego pozyskiwania decyzji oraz dyplomów na polskich uczelniach niepublicznych. Mieszkańcy bloku przy ulicy Feliksa Nowowiejskiego na osiedlu Zatorze w Koninie złożyli do prezydenta miasta petycję z prośbą o pilną instalację monitoringu na klatce schodowej oraz przy wejściu do budynku. Pismo jest reakcją na powtarzające się niebezpieczne incydenty, które zagrażają zdrowiu, życiu i mieniu lokalnej społeczności. Autorzy wniosku podkreślają, że lokatorzy boją się wychodzić z domów, wracać po zmroku oraz zostawiać bez opieki dzieci i osoby starsze. Wśród głównych zagrożeń wymieniane są regularne awantury, agresywne zachowania, rzucanie przedmiotami z okien, strzały z wiatrówki w nocy oraz prawdopodobny handel narkotykami w jednym z lokali. Sytuacja uległa drastycznej eskalacji w ubiegłym miesiącu, gdy podczas sprzeczki 22-latka z dwoma 27-latkami wyrzucano butelki, a jeden z uczestników rzucił siekierą, która wbiła się w elewację bloku. Lokatorzy uważają, że montaż kamer podłączonych do miejskiego systemu podniesie poziom bezpieczeństwa, zadziała prewencyjnie i ułatwi służbom wyciąganie konsekwencji wobec sprawców. Lokatorzy zwracają uwagę, że koszt instalacji jest znikomy w porównaniu z ryzykiem dalszego rozwoju konfliktu. Petycja trafiła do Urzędu Miejskiego w Koninie. W mieście mamy już budynki, które nie dość, że posiadają kamery, to obraz z nich jest wyświetlany u pełniącego całą dobę operatora w siedzibie Straży Miejskiej. Wśród takich lepiej strzeżonych obiektów jest m.in. wieżowiec przy Chopina, dawny hotel Sonata. Krajowa Rada Izb Rolniczych po wniosku Wielkopolskiej Izby zwróciła się do Ministerstwa Rolnictwa o zmianę przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Samorząd rolniczy z naszego regionu chce umożliwienia łączenia stażu pracy w KRUS i ZUS oraz wprowadzenia opcji dopłacenia brakujących składek rolniczych. Problem dotyczy osób o tak zwanym mieszanym stażu, które z powodu transformacji w rolnictwie zmieniały zawód. Często mają one niemal 40 lat łącznej pracy, ale nie zebrały wymaganych 25 lat ani w KRUS-ie, ani w ZUS-ie, przez co otrzymują zaledwie najniższe świadczenie emerytalne. Izby rolnicze proponują doliczenie rolniczych okresów do emerytury z ZUS na jasnych zasadach kapitałowych oraz zniesienia restrykcyjnych progów. Chcą także, by osoby opłacające KRUS przez co najmniej 10 lat mogły dopłacić resztę składek i zyskać prawo do emerytury rolniczej. Resort Rolnictwa odpowiada, że obecne przepisy pozwalają już na podwyższenie emerytury z ZUS o tak zwaną część składkową za lata pracy na roli. Ministerstwo podkreśla, że KRUS ma charakter zryczałtowany, a nie kapitałowy, więc bezpośrednie przeliczenie wpłat na indywidualne konto w ZUS wymagałoby wielkiej reformy. Krytycznie oceniono też pomysł dopłacania składek bez rzeczywistej pracy w gospodarstwie. Ewentualne dalsze prace w tej sprawie zależą od rekomendacji Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników. Nowa karetka trafiła do szpitala w Turku. Ambulans ma wzmocnić zaplecze transportowe lecznicy i służyć mieszkańcom całego powiatu. Zakup był możliwy dzięki współpracy samorządów. W przedsięwzięcie zaangażowały się gminy, a największa część pieniędzy przekazana została przez starostwo. Pomysł zakupu pojazdu pojawił się podczas rozmów dyrektora szpitala Jacka Sawickiego ze starostą tureckim Janem Smakiem. Początkowo analizowano różne potrzeby placówki, jednak ostatecznie uznano, że najpilniejszy będzie nowy ambulans. Intensywne eksploatacja dotychczasowych karetek sprawiła bowiem, że konieczna stała się ich wymiana. Oddanie karetki do użytku stało się również okazją do rozmowy o dalszym rozwoju ratownictwa medycznego. Poseł Ryszard Bartosik zwrócił uwagę na potrzebę utworzenia w Turku czwartego podstawowego zespołu ratownictwa. Obecnie zespoły działają w Turku, Malanowie i w Dobrej.
2: Samorząd powiatu tureckiego i samorządy gmin powiatu tureckiego zakupiły nową karetkę dla szpitala w Turku. Panie wojewodo, pani minister, wnioskuje o kolejny czwarty zespół ratownictwa medycznego w Turku. On tu jest po prostu konieczny. Odwagi i przyznajcie nam ten zespół. Ja dziś wysyłam do państwa wniosek.
1: Mówi poseł Ryszard Bartosik z Klubu Parlamentarnego Rozwój Plus. Przypomnijmy, że niedawno w województwie wielkopolskim dokonano niewielkich przetasowań. W niektórych powiatach pojedyncze karetki wyodrębniono z miast, przenosząc je do gmin, tak by zespoły ratownictwa medycznego były rozmieszczone po całym terenie, co według założeń wojewody ma ułatwić dojazd do potrzebujących natychmiastowej pomocy. Zuzanna Janaszek-Maciaszek, prezes Fundacji imienia dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej w Koninie, została 1097 osobą uhonorowaną Orderem Uśmiechu. Odznaczenie wręczył jej niedawno dr. Marek Michalak, kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu. W tym roku mija 60 lat od ustanowienia wyróżnienia, które jako jedyne na świecie przyznawane jest dorosłym wyłącznie na wniosek dzieci. Podczas uroczystości Zuzanna Janaszek-Maciaszek odebrała różę i przeszła tradycyjny test. Musiała wypić kielich soku z cytryny, a potem się uśmiechnąć. Wniosek o przyznanie jej orderu złożyła uczennica Szkoły Podstawowej nr 3 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu w Koninie. Placówka współpracuje z Fundacją Podaj Dalej i rozwija wolontariat. Szkoła chce także nadać salom imiona Kawalerów Orderu Uśmiechu. To szczególny moment dla fundacji, ponieważ jej patron, dr Piotr Janaszek, otrzymał Order Uśmiechu w 1998 roku. Od 1981 organizował w Mielnicy w powiecie konińskim nad jeziorem Gopło obozy dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnościami, łącząc rehabilitację z aktywnością i zabawą. Jego idea pomagania i szacunku jest kontynuowana przez Fundację Podaj Dalej oraz jej wolontariuszy. Konińska Fundacja pomaga osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi stawać się samodzielnymi. W mieście działają mieszkania treningowe, a w gminie Ślesin w Wąsoszach tworzony jest duży ośrodek nazwany Osadą Janaszkowo. Dziś rozpoczynamy nowy rok szkolny dla części przedszkoli w Koninie. Oznacza to początek rozłożonego na kilka najbliższych lat procesu likwidacji. Jest on spowodowany spadkiem populacji, z czym mierzą się prawie wszystkie miasta i gminy w Wielkopolsce. W powiecie konińskim z reorganizacją szkół muszą uporać się m.in. gminy Kleczew, Wierzbinek czy Rychwał. Tymczasem po wakacyjnej przerwie na trasy wracają szkolne kursy autobusów Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koninie. Dotyczy to przejazdów oznaczonych w rozkładzie literą S na liniach takich jak 52, 53, 54, 60, 64 czy 71. Z kolei Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że od dzisiaj obowiązują zmienione godziny otwarcia pływalni na Zatorzu. Z basenu przy 3 liceum można korzystać od poniedziałku do soboty w godzinach od 6.30 do 21.30, przy czym ostatnie wejście jest możliwe o 20.30 oraz w niedzielę od 6.30 do 21.00. Ostatnia szansa na pływanie od 20.00. Z sauny można natomiast korzystać codziennie w godzinach od 7.00 do 21.00. Przypomnijmy, że wciąż trwa remont hali Rondo. Modernizacja obiektu okazała się być bardziej wymagająca, stąd o kilka miesięcy przedłużono konieczne prace, które mają zapewnić mieszkańcom Konina bezpieczne użytkowanie. Ale przez to mamy obecnie tylko jedną czynną miejską pływalnię. Wrzesień to wciąż jeszcze sezon dożynkowy. W nadchodzący weekend w powiecie czeka nas kilka takich imprez. W niedzielę od 14 uroczystości zaplanowano w Wilczynie, tam wystąpią Babskie Granie oraz Guzowianki. Tego samego dnia w Sąpolnie Święto Plonów rozpocznie się o godzinie 15, a wśród atrakcji występ biesiadnych wariatów oraz zabawa taneczna z zespołem Number One.
4: Powtórkę.
0: O tym mówiliśmy w mijającym tygodniu.
5: Konin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
6: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
7: Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
8: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Od kilkunastu lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizuje program Teatr Polska. Jest to niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć przedstawienia teatralne przygotowane przez teatry instytucjonalne oraz fundacje i stowarzyszenia. Konin jest na trasie tego projektu, ponieważ w mieście nie mamy teatru instytucjonalnego. A okazja jest dlatego fantastyczna, że ceny na te spektakle są bardzo niskie. Jest to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury. Dlatego ta oferta jest tak korzystna, ponieważ ceny są bardzo niskie. 20 zł od grupy 10 osób i więcej oraz 25 zł za bilet indywidualny, więc trzeba przyznać, że to naprawdę są symboliczne wręcz ceny. A jest to możliwe dlatego, że projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, aby ta kultura była dostępna dla jak największego grona mieszkańców danego regionu. W tym roku realizujemy 7 takich spektakli. Jeden odbył się w maju, pozostało jeszcze 6. Już w przyszłym tygodniu, 8 września, zachęcamy rodziców, żeby zabrali swoje dzieci na spektakl pod tytułem Wyobraźnia. Wszystkie one odbywają się na sali widowiskowej o godzinie 17. Aktorzy zaprezentują urzekające wizualnie i muzycznie przedstawienie dla najmłodszych naszych widzów, czyli dla dzieci od 4 roku życia. Jest ono dedykowane. Bohaterami tego spektaklu są dwie postaci. Jedną z nich jest słowo, a drugą jest obraz. Obydwa one posługują się różnymi językami, ale mimo to starają się porozumieć, by wspólnie uratować świat, którym właśnie brakuje tej wyobraźni. Spektakl ten uczy najmłodsze dzieci wyobraźni, uczy także, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a każdy pomysł, nawet taki najbardziej szalony, może stać się początkiem czegoś pięknego i niepowtarzalnego. Jest to niebywała okazja, żeby takie małe dzieci nauczyć, co to jest teatr, pokazać im, a jeśli się spodoba, to potem wybierać się z dzieckiem na takie spektakle, bo one zazwyczaj są zawsze bardzo mądre, nie tylko takie, żeby się pośmiać, żeby zobaczyć aktorów na scenie, ale przede wszystkim, żeby dzieciom pewne rzeczy takie, które im się w życiu przydadzą, im uświadomić. 2 dni później, ale to już dla grup przedszkolnych bardziej jest dedykowany spektakl, ale jeżeli dziadek z babcią albo rodzic siedzą z takim dzieckiem w domu dla dzieci od 5 roku życia, zachęcamy na godzinę 12, 10 września na spektakl Kulawa kaczka i Ślepa kura. Ten spektakl będzie wyjątkowy, takiego jeszcze nie mieliśmy tutaj, a jego wyjątkowość polega na tym, że jest to jeden z pierwszych w ogóle w Polsce przedstawień sensorycznych, którego integralną częścią jest audiodeskrypcja. Czyli mogą go obejrzeć i przyswoić dzieci z problemami wzrokowymi, czyli niedowidzące, ale także słuchowymi. Jest to historia niezwykłej pierzastej pary, tak jak w tytule kaczki i kury, która wyjaśnia młodym widzom, że każdemu zdarza się mieć słabszy dzień i nie jest to niczyja wina, że tak po prostu bywa. Dorosłym natomiast spektakl ten uświadamia, jak głęboko dzieci przeżywają emocje swoich najbliższych. Więc chociażby dlatego warto też wybrać się. Ceny biletów, zaznaczę, na wszystkie spektakle w ramach Teatru Polska są takie same. Dorosłych widzów natomiast i oczywiście nastoletnich zapraszamy na Solaris. To jest też o godzinie 12, więc raczej grupy szkolne. 14 września będzie ten spektakl, a w godzinach popołudniowych, czyli tam dostępnie dla wszystkich, mamy kolejne 3 spektakle. 19 września o godzinie 18 Matki Śnieżne. Spektakl ten łączy historię współczesnych matek i ich dzieci z ponadczasową Królową Śniegu, chociażby Hansa Christiana Andersena. Przenosi widzów w świat macierzyństwa, czyli czegoś, co dzisiaj głośno o tym wszędzie w mediach, coraz mniej, bo młodzi ludzie nie decydują się na dzieci. Macierzyństwa spełnionego, pełnego miłości i zrozumienia, ale też skomplikowanego i niejednoznacznego, ale także traumatycznego. Czyli świat takiego macierzyństwa prawdziwego, bo wiadomo, że nie są to tylko same sukcesy, ochy i achy, ale również trudne sytuacje. Jest to spektakl stworzony przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet, bo również dla mężczyzn, żeby docenili żony jako mamy. No i przede wszystkim dla młodego widza, który też powinien uświadomić sobie tak naprawdę, chociaż widzą to na co dzień, ale nie do końca są świadomi tego, ile te mamy dla nich robią. Przypomnę, godzina 18-19 września. Kolejny spektakl już raczej dla widzów dorosłych, takich 20-30 nawet plus, ponieważ nastolatkowie mogą nie zrozumieć, bo będą się tam działy rzeczy, które zostały stworzone, scenariusz został napisany na podstawie pewnych obserwacji i doświadczeń dotyczących zaglądania i korzystania z portali randkowych na przykład. Więc wiemy, że młodzi dzisiaj z czegoś takiego nie korzystają i mogą nie zrozumieć, o co w tym chodzi. To jest spektakl zatytułowany The Chairs, czyli krzesła. On się odbędzie 29 września o godzinie 19. Dwa krzesła, czyli dwoje ludzi. Komunikują się oni ze sobą werbalnie i poprzez mowę swoich ciał. Przywołują autentyczne historie anonimowych użytkowników aplikacji randkowych. To jest

0: typu. Będzie tam też sporo wzruszeń, ale też mnóstwo humoru, więc serdecznie zapraszamy. I ostatni w ramach tego projektu 3 października o godzinie 18 spektakl zatytułowany Każdego dnia jest mi żal. Jest to wyjątkowa sztuka o Mip Gis, która... Może początek zabrzmi dość troszkę dramatycznie. Przewróciła się w domu opieki, w którym przebywała i umarła, mówiąc przed śmiercią ostatnie zdanie: każdego dnia jest mi żal. Myślała wtedy o Annie Frank i innych osobach, które ukrywała podczas II wojny światowej. To właśnie Mip Gis przechowywała pamiętnik Anny Frank i po wojnie przekazała go do publikacji. I spektakl opowiada właśnie o tym, co Anna Frank w tym pamiętniku zapisywała. Swoje refleksje, przeżycia, doświadczenia, naprawdę bardzo pouczający spektakl, podczas którego możemy spróbować odpowiedzieć sami sobie, czy bylibyśmy w stanie udzielić pomocy osobom prześladowanym, narażając siebie na niebezpieczeństwo. Jest to pytanie o tyle współczesne, że obserwujemy w przestrzeni publicznej nagonkę na osoby chociażby innych narodowości, mówiące innym językiem. I może nie dotyczy to tak do końca też takich sytuacji jak podczas II wojny światowej, że trzeba było fizycznie ukrywać te osoby, ale bardziej też przekładając to na współczesność, zareagować, jeżeli widać, że osoby, które są inne, mam tu na myśli cały szeroki wachlarz tej inności, które są uważane za inne, może lepiej, żeby zareagować, kiedy dzieje im się krzywda, kiedy ktoś próbuje je ranić, próbuje dyskredytować, a ostatnio widzimy w mediach także, że używać wobec nich przemocy fizycznej i słownej. Także możemy bardzo dużo też wynieść z tego spektaklu i myślę, że jest to taki przyczynek też po obejrzeniu jego do rozmowy z naszymi pociechami w domu. Jak się zachować w takich sytuacjach?
1: Tak jest, myślę, że mnóstwo tutaj jest wartości i nie tylko kulturowej, ale też właśnie takiej społeczno-edukacyjnej w tych spektaklach. Świetna oferta i nic tylko zachęcać. Tak jak wspomniałaś, nie mamy teatru w Koninie, dzięki temu mamy właśnie ten program Teatr Polska, no ale myślę, że i to często się słyszy, rozmawiając na ulicach Konina z ludźmi, że no brakuje tego teatru, no to właśnie, jeżeli brakuje, no to korzystać.
0: Tylko korzystać, zwłaszcza, że tak jak mówię, no nigdzie, w żadnym teatrze w kraju nie kupicie Państwo biletu za 25 zł indywidualnie i 20 zł, jeżeli zbierzecie grupę 10 osób i więcej.
1: Właśnie tak rozmawialiśmy jeszcze przed nagraniem o tym, że żeby pojechać do teatru, do Kalisza czy do Poznania, no to praktycznie w cenie paliwa, dojazdu i powrotu tutaj mamy nie dość, że bilet na spektakl, to jeszcze nam zostanie na to, żeby iść po tym spektaklu na kawę albo kolację. No, kolejny raz, tylko korzystny.
0: Zwłaszcza, że tutaj w cenie biletu mamy jeszcze taką wartość dodaną do spektaklu. Nie trzeba zaraz po nim wychodzić z Oskardu i szukać gdzieś innych atrakcji albo wracać do domu. Dlatego, że po każdym spektaklu można zostać na widowni lub przenieść się do sali multifunkcyjnej i spotkać z aktorami, porozmawiać z nimi, czy to o samym spektaklu, o jego tematyce, czy o pracy aktorów. Można zadawać wszystkie pytania i aktorzy chętnie na nie odpowiadają.
1: No właśnie, a tego w wielu teatrach nie ma. Serdecznie zapraszamy.
0: Zapraszamy.
1: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Dziś w Koninie rozpoczyna się Kulturalny Konin Dzieciom. Cykl bezpłatnych warsztatów, które łączą naukę, kulturę, sztukę i dobrą zabawę. To propozycja dla dzieci i całych rodzin, która ma zachęcać najmłodszych do odkrywania swoich pasji, rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu.
5: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
1: Fundacja Konin Dzieciom organizuje nie pierwszy raz Kulturalny Konin Dzieciom, taki projekt. Projekt z finałem, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki pod koniec września, ale już teraz trwają warsztaty, właśnie dziś chociażby. Następne warsztaty będą za tydzień, również w weekend. I my sobie porozmawiamy o tym, żeby zachęcić mieszkańców Konina i okolic do tego, żeby wziąć właśnie w nich udział. Co to są za warsztaty? Dla kogo? Poproszę, żeby pani nam troszeczkę streściła to.
5: Kulturalny Konin Dzieciom to projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom, dedykowany dzieciom i rodzicom z Konina i najbliższych okolic. Tak jak pan powiedział, w sobotę i niedzielę w formule weekendowej realizujemy całkowicie bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat o zróżnicowanej tematyce. Warsztaty w zdecydowanej większości realizowane są w Domu Zamełki w Koninie w godzinach od 10 do godziny 13.30 i podzielone są na bloki godzinowe i tematyczne. I już w przyszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi do uczestniczenia w warsztatach o tematyce nieco naukowej, nieco technologicznej, ale i sportowej. Będą to zajęcia z druku 3D oraz z robotyki i eksperymentów oraz zajęcia rodzinne oscylujące wokół zagadnień związanych ze sportem, bo będzie to choreoterapia i będzie to, uwaga, trening brazylijskiego jiu-jitsu.
1: No to wszystko brzmi całkiem poważnie, no robotyka, nauka, a jednak dla dzieci to trzeba takiego naprawdę dobrego podejścia, żeby taką tematykę dzieciom przedstawić. Jak to robicie?
5: Przede wszystkim mamy wykształcenie.

0: przeróżnych aktywności i dzięki właśnie wsparciu naszych mecenasów, partnerów, przyjaciół Fundacji Konin Dzieciom możemy zaoferować tego typu wydarzenia w Koninie. Mhm.
1: Może takie bardzo proste, albo nawet pani stwierdzi, że głupie pytanie, no ale czy takie rzeczy są u nas w Koninie potrzebne po prostu? Czy te dzieci potrzebują właśnie tego typu aktywności, których może, nie wiem, brakuje w szkołach?
0: Ja myślę, że tego typu działania zawsze są potrzebne, dlatego że mamy tak dużo młodych ludzi, którzy chcieliby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a z różnych względów nie mogą w nich uczestniczyć. Są to czasami względy ekonomiczne, czasami typowo organizacyjne. Część zajęć dodatkowych realizowana jest oczywiście odpłatnie. One są organizowane w godzinach popołudniowych. Często jest to logistyka dojazdów. Często też jest to kwestia wyboru rodziców pomiędzy aktywnością jednego dziecka a aktywnością drugiego dziecka, więc chciałybyśmy wyrównać w stopniu maksymalnym szanse wszystkich dzieci. Czasami jest to też brak odpowiedniej informacji i to też zawsze przyświecało naszym działaniom, żeby informować rodziców o tego typu wydarzeniach i pokazać, jak bogata i szeroka może być oferta artystyczna, edukacyjna w Koninie i w najbliższych okolicach.
1: No tak, zadać troszeczkę też kłam tym, co wiele osób mówi, że w Koninie nic się nie dzieje, a jednak się dzieje.
0: W Koninie może się dużo dziać i może się bardzo pięknie dziać. Wystarczy, że po prostu otworzymy się na możliwości, które mamy.
1: No i tutaj w tym właśnie pomaga fundacja, tym bardziej, że wstęp na wszystkie wydarzenia, z tego co wiem, jest bezpłatny, prawda?
0: Tak, wszystkie nasze inicjatywy są całkowicie bezpłatne dla dzieci i rodziców, natomiast obowiązują na nie zapisy. Mamy określoną liczbę miejsc na organizowane warsztaty. Finałem wszystkich warsztatów będzie również całkowicie bezpłatny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki pod tym samym hasłem Kulturalny Konin Dzieciom i na niego również wstęp będzie całkowicie bezpłatny.
1: I z tego co wiemy i widzimy po dniu dzisiejszym i zainteresowaniu, jakim się cieszą sobotnie warsztaty, no to warto, żeby również pośpieszyć się z tymi zapisami.
0: Zdecydowanie tak. Tym bardziej, że tak jak powiedziałam, ilość miejsc jest ograniczona. Prowadzimy też listy rezerwowe. Czasami zdarza się tak, że z różnych względów w ostatniej chwili ktoś rezygnuje z uczestniczenia w wydarzeniu, więc wówczas możemy zaprosić kolejne osoby z listy. Mhm.
1: Projekt został przygotowany z taką myślą o dzieciach z Konina i okolic, bo to nie tylko z samego Konina. Jaka była, że tak powiem, taka inspiracja do tego, żeby to w ogóle zacząć? Pani już troszeczkę powiedziała, że jest pani z wykształcenia pedagogicznego, więc z tymi dziećmi i ich potrzebami ma pani kontakt, ale jakaś taka iskierka czasami musi się pojawić, żeby pomysł przerodzić w czyn.
0: Zarówno Fundacja Konin Dzieciom, jak i wszystkie nasze inicjatywy wynikały tak naprawdę z potrzeby serca, z potrzeby dwóch mam, które chciały w jednym miejscu, w jednej przestrzeni zorganizować wszystkie działania w taki sposób usystematyzowany. Chciałyśmy też dać szansę sobie i innym rodzicom na to, żeby móc skorzystać z dobrodziejstw, jakie daje nam paradoksalnie nasze miasto, wbrew obiegowej opinii. Najpierw powstał nieistniejący już portal informacyjny, natomiast po upływie kilku miesięcy postanowiłyśmy właśnie stworzyć i otworzyć Fundację Konin Dzieciom. I ona wynikała przede wszystkim z potrzeby organizacji i realizacji przeróżnych, bezpłatnych inicjatyw dla dzieci i rodziców.
1: I rozumiem, że te warsztaty, wydarzenia są dostępne dla wszystkich. To są dzieci z rodzin zwykłych, potrzebujących jakiejś specjalnej troski, osób niepełnosprawnych. Tak to zakładam, że to jest dla absolutnie każdego.
0: W zależności od realizowanego przez nas projektu, czasami niektóre projekty są dedykowane dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych i rozwojowych. W tym przypadku, w przypadku Kulturalnego Konin Dzieciom, nie ogranicza nas absolutnie nic. Warsztaty oczywiście dedykowane

0: są dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, natomiast finałowy festiwal jest dedykowany całym rodzinom, więc tutaj mogą przyjść absolutnie wszyscy, od najmłodszego dziecka do dziadków, którzy często też towarzyszą naszym odbiorcom i w naszych inicjatywach biorą udział. Więc w żaden sposób nie zamykamy się, ani terytorialnie, ani w jakiejś grupie odbiorców i beneficjentów. Nie zamykamy się również na potencjalną współpracę, zrzeszając tak naprawdę i lokalne ośrodki edukacyjne, i lokalnych przedsiębiorców, i lokalne fundacje.
1: Chciałbym się jeszcze zapytać, żebyśmy może powiedzieli, gdzie w ogóle są te zapisy, bo wspomnieliśmy, że oczywiście na wszystko obowiązują, na wszystkie wydarzenia, no ale nasi słuchacze muszą jeszcze wiedzieć, do kogo dzwonić, pisać, gdzie szukać informacji.
0: Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje dostępne są w naszych social mediach. Na Facebooku Fundacji Konin Dzieciom, wystarczy wpisać Konin Dzieciom w wyszukiwarkę Facebooka, na pewno się tam znajdziemy. Taki specyficzny domek w logotypie. Tam są numery telefonów, pod którymi można dokonać zapisów. Nie będę ich teraz mówiła, bo i tak nikt nie będzie w stanie ich zapisać. Na pewno drogą elektroniczną, poprzez mail, również podany fundacjakonindziecom@gmail.com. Tam tą drogą również można dokonać zapisu.
1: No to serdecznie do tego zachęcamy. Kończąc tą rozmowę, chciałbym, żebyśmy przypomnieli jeszcze raz ramy wiekowe dzieci, które mogą się zgłaszać na te wydarzenie, godziny i miejsca, gdzie te wydarzenia się odbywają.
0: Projekt warsztatów, bezpłatnych warsztatów, dedykowany jest dzieciom w wieku od 5 do 10 lat, więc takie ramy wiekowe w kontekście zagadnień tematycznych poruszanych podczas warsztatów obrałyśmy. Zajęcia odbywają się w zdecydowanej większości w domu Zamełki w sobotę i w niedzielę. W sobotę startujemy o godzinie 10 zajęciami z druku 3D. Następnie o godzinie 12 zapraszamy dzieci i rodziców w tym samym miejscu w domu Zamełki na robotyczne eksperymenty. W niedzielę natomiast o godzinie 10 startujemy w shootersach treningiem, tak żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo uczestników, a następnie o godzinie 12 spotykamy się w domu Zamełki w Koninie, wejście od strony ulicy Wiosny Ludów, na zajęcia z choreoterapii. Projekt realizowany jest w ramach wygranego grantu Inicjatywa dla Konina 2026. Dedykowany jest mieszkańcom Konina. Oczywiście, jeżeli ktoś z zewnątrz ma ochotę uczestniczyć w naszych działaniach, również serdecznie zapraszamy do kontaktu. Zajęcia realizowane są przy dużym wsparciu ze strony miasta Konina oraz Domu Zamełki w Koninie.
1: Wszystkim, którzy pomagali fundacji, serdecznie dziękujemy i oczywiście my również tutaj jako Radio Konin FM przyłączamy się do tego, żeby zaprosić jeszcze raz naszych słuchaczy do tego, żeby się zapisywać, korzystać z tych wydarzeń, żeby zapisywać swoje dzieci przede wszystkim. A ja bardzo dziękuję za tą rozmowę.
0: Dziękuję serdecznie.
1: Wrześniowe warsztaty to dopiero początek. Finałem projektu będzie 25 września rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki. Organizatorzy chcą przekazać, jak wiele możliwości nauki, twórczego działania i rozwijania dziecięcych pasji oferuje Konin i jego mieszkańcy.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Po 15 latach Krzysztof Kędziora kończy swoją pracę w Gminnym Ośrodku Kultury w Brzeźnie. Z małego, tworzonego niemal od podstaw ośrodka, udało mu się zbudować ważne miejsce życia kulturalnego gminy, a teraz rozpoczyna kolejny etap zawodowej drogi. Od 1 września obejmuje stanowisko dyrektora teatru imienia Aleksandra Fredry w Gnieźnie.
3: Moim rozmówcą jest pan Krzysztof Kędziora, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
3: Rozmawiamy 31 sierpnia, to ostatni dzień, w którym sprawuje pan tę funkcję. Spędza go pan zadaniowo czy sentymentalnie?
5: Bardzo zadaniowo, ale też sentymentalnie. W ogóle ostatnie tygodnie były takie jakieś bardzo zadaniowe i sentymentalne jednocześnie. I to jedno jakby przysłania mi to drugie. To znaczy, może to nawet lepiej, że jestem tak obwarowany różnymi pracami właśnie związanymi z tym, w cudzysłowie, wylogowaniem się z gminy Krzymów, że troszkę nie mam czasu na sentyment.
3: Wraz z pana odejściem z Gminnego Ośrodka Kultury kończy się jego 15-letni etap. Przychodził pan, obejmując tę funkcję, z planem. Czy wszystko udało się zrealizować, czy coś jest niedokończone?
5: To znaczy, jakąś taką wielką radością było dla mnie to, jak kilka lat temu, nie wiem, czy w ogóle powinienem o tym mówić, ale zajrzałem sobie do takiej teczki, w której był ten program, który przedstawiłem wtedy w konkursie. I pamiętam, że on był w ogóle robiony bardzo na wyrost, no bo wiadomo, że takie konkursowe rzeczy, no to zawsze robi się z jakąś taką górką, żeby pokazać jakąś nową jakość. I jak sobie tak spojrzałem na to wszystko, co sobie zaplanowałem wtedy, co było na wyrost, w co nawet wójt Tadeusz Jankowski, ówczesny wójt, który mnie przyjmował do pracy, rozmawialiśmy o tym, nie wierzył, że uda się tyle rzeczy zrobić w małym ośrodku kultury. Do czego zmierzam? Chodzi o to, że jak sobie przeczytałem całą listę tych wszystkich zamierzeń, to właściwie udało je się wszystkie, łącznie z orkiestrą, zorganizować w ciągu pierwszych 3 lat. To wszystko, co było po tym, było już jakąś taką nową jakością. Ja zawsze miałem szczęście do ludzi i dobór odpowiednich instruktorów, ale też przychylność kolejnych rad gminy. No chociaż z małymi wyjątkami też nie zawsze było tak kolorowo, bo wśród radnych również byli tacy, którzy kompletnie nie rozumieli, po co się wydaje pieniądze na kulturę, skoro można na lampy na przykład. Ogólnie całe to otoczenie. W pewnym momencie, po tym powiedzmy roku czy dwóch niepewności, pamiętam to doskonale, bo przecież ja przyszedłem z zewnątrz, nie jestem mieszkańcem gminy Krzymów. To było takie wzajemne patrzenie na siebie i po co kultura, no skoro do kina w Koninie jest niedaleko, po co tutaj, dlaczego w Brzeźni, a nie w Krzymowie. Przyszedł taki etap akceptacji, a później przyszedł taki jeszcze, myślę, że to jest związane jest z tym, że jakby też młode pokolenie rodziców na przykład przeprowadziło się, bo był taki czas właśnie i w sumie nadal jest, że na przykład Brzeźna się bardzo rozbudowuje i tutaj tych uczestników zajęć było coraz więcej. W każdym razie, no przez te 15 lat, które minęło bardzo szybko, no były takie etapy od pewnej niepewności poprzez taką stabilizację i akceptację do dumy, tak myślę, z tego, co dzieje się kulturalnie w gminie Krzymów. I bardzo się cieszę, że no, to nie był zmarnowany czas. W sensie to, co miało być niewykonalne przy takim budżecie i w małej gminie, okazało się wykonalne, co jest kolejnym dowodem i dla mnie na kolejne moje jakby zawodowe aktywności na kolejne lata, ale również dla takich małych społeczności, że te nasze ograniczenia i blokady i strachy przed jakby wielkimi marzeniami są zawsze w naszych głowach.
3: Pan stworzył tę instytucję, jest pan pierwszym jej dyrektorem. To było łatwe zadanie, czy łatwiej jest wchodzić w coś, co już istnieje i ewentualnie zmodyfikować?
5: W związku z moją pracą w Gnieźnie, jakby ja już 2 miesiące temu zacząłem, no wiadomo, nie jeszcze pracę, ale zapoznawanie się z instytucją i właściwie myślę, że to nie da się tego tak dokładnie porównać, bo ja pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy przyjechałem do wójta gminy Krzymów, który wręczył mi powołanie na to stanowisko, po czym przyjechałem do Brzeźna, wszedłem do swojego obecnego gabinetu, znaczy dotychczasowego gabinetu, do 4 ścian, które jeszcze pachniały farbą. I zastanawiałem się, co ja tu będę robił i jak to będzie wyglądało za 2, za 4, za 6. Nie sądziłem, że aż tak długo mi się tutaj zejdzie, że tak powiem. Więc na początku to było to niedowierzanie, przed jakim zadaniem stoję, no bo to jest pewna odpowiedzialność. Ja miałem wtedy 25 lat, ale zaraz znaleźli się właśnie ludzie, choćby w osobie pana redaktora, pani Jania i wszystkie te osoby, które do tej pory jakby przewinęły się. Pan Józef, świętej pamięci, Józef Ziarniak, który też był moim ogromnym wsparciem. Więc wszyscy wzajemnie uczyliśmy się tego, jak taka kultura powinna wyglądać. Spełnialiśmy też swoje marzenia, jakieś ambicje. Więc tego się nie da porównać. Tam do Gniezna jakby wchodzę w coś, co już jest, ale też jakby z nową wizją, więc to jest zupełnie co innego. Nie wchodzę tam do 4 ścian, chociaż tak sobie myślę, że tam jest w ogóle teraz plac budowy w tym Gnieźnie, bo teatr buduje nową scenę kameralną i ogólnie szczególnie jak Państwo się wybiorą do teatru, bo serdecznie zapraszam, to tam to wszystko jest takie jeszcze jakby świeżo po remoncie, bo jest w dużej mierze, więc nie wiem, co jest łatwiejsze, natomiast wspominać jest miło, że właśnie z tych ścian pachnących farbą, oczywiście nie tylko z samego gabinetu, udało się jakby dużo rzeczy dzięki ludziom, dzięki temu miejscu, które zyskało taką jakby też dla nas magię osobiście, bo to mówi się na to nie ośrodek, a dom kultury, to dla nas, dla pracowników, myślę, że pan, że ty potwierdzisz, już nie panujmy sobie, bo wiadomo, że jesteśmy po imieniu, że dla nas był to dom, dla was jest, dla mnie będzie zawsze sentymentalnie domem, do którego z przyjemnością będę wracał.
3: Co zatem spowodowało, że wziął pan udział w konkursie na dyrektora teatru imienia Aleksandra Frejdy?
5: To nie było tak, że ja chciałem być dyrektorem teatru gdziekolwiek. Ja ogólnie jakoś tak osobowościowo średnio się odnajduję w dużych miastach. Natomiast zawsze fascynowało mnie to, bo Teatr Fredry był jakby moim pierwszym kontaktem, powiedzmy przed 30 laty, w ogóle z teatrem. Ja jestem ze Ślesina, więc on mi jest jakby najbliższy. Tam były jakieś takie moje pierwsze dziecięce fascynacje, które później jakby się przerodziły też w to, co robię zawodowo w ramach teatru. I kiedy pojawiła się informacja o tym, że będzie konkurs, właściwie już drugi, bo pierwszy konkurs został unieważniony, no to kiedy pojawiła się informacja o tym, że jest taki konkurs, to stwierdziłem, że no, ja właściwie no, spełniam te wszystkie kryteria i zawodowo, i jeżeli chodzi o, nie wiem, wykształcenie czy doświadczenie teatralne, bo jestem dramaturgiem od 10 lat, piszę sztuki, więc stwierdziłem, że warto wziąć odpowiedzialność za teatr i robić to po prostu na poważnie i na tym się skupić. No nie będę ukrywał, że znam się na wszystkim, że znam się na orkiestrze, że znam się na, nie wiem, prowadzeniu chóru. Część z tych działalności, które są nawet w ośrodku kultury, to tak jak taniec na przykład, to są dla mnie dziedziny kompletnie obce, a wydaje mi się, że właśnie w temacie teatru udało mi się już sporo zrobić, bo choćby to, że w ciągu 9 lat miałem 13 premier moich tekstów, które są grane w teatrach w Polsce. Moja żona produkuje spektakle, które ja napisałem, które też się cieszą popularnością w teatrze objazdowym, więc był to dobry czas. A że jeszcze stuknęła mi 1 lutego 40, no to jeżeli nie teraz, to kiedy?
3: Wracając do GOK-u, od jutra, od 1 września na pana miejscu pojawi się pani Urszula Kucharska. Czego pan jej życzy?
5: Ja przede wszystkim cieszę się bardzo i bardzo jej kibicuję, dlatego że poczytuję to sobie też za zaszczyt i pewną odpowiedzialność, że to ja zadzwoniłem z takim pomysłem do pani Urszuli Kucharskiej, żeby zastanowiła się nad startem w konkursie. A życzę jej tego, aby otaczali ją swoją życzliwością ludzie. I to są może takie słowa bardzo wzniosłe, ale naprawdę bez dobrego otoczenia, bez ludzi, którzy rozumieją kulturę, ciężko jest w tej branży. Bo jeżeli nie ma przychylności, jeżeli nie ma odbiorcy przede wszystkim, jeżeli nie ma zainteresowania, jeżeli też na przykład, no nie wiem, samorząd by nie sprzyjał i nie rozumiałby potrzeb kultury, no to pracuje się, ja miałem ogromny komfort tej pracy przez 15 lat. Wiele osób, które ze mną pracowały, rozumiały jakby drogę, którą wspólnie podążamy, a z drugiej strony samorząd też wiedział, że ta kultura się rozwija i warto w nią inwestować. I tego właśnie serdecznie życzę pani dyrektor Urszuli Kucharskiej. A jeżeli te życzenia się spełnią, no to myślę, że za kolejne lata, w jej przypadku pierwsza kadencja będzie trwała 3 lata, ten GOK będzie jeszcze dalej niż jest dzisiaj.
3: A panu czego życzyć?
5: Zdrowia przede wszystkim. Bo w związku z tym, że ja już na ostatku nie muszę tak trzymać fasonu takiego służbowego jak do tej pory, powiem, że w ramach badań wstępnych do nowej pracy wyniki mi takie wyszły, które, że tak powiem, wymagają ode mnie pewnej interwencji. Więc zdrowia i cierpliwości, żebym miał fajnych ludzi wokół. Zresztą to w kulturze to są chyba takie standardowe życzenia, żeby mieć wokół siebie ludzi, którzy będą mnie wspierać w tej drodze, a jeszcze jak zobaczę w teatrze mieszkańców gminy Krzymów, a naprawdę znam państwa choćby z widzenia, a wielu z imienia i nazwiska, no to będzie mi naprawdę jeszcze łatwiej. Tak więc serdecznie państwa zapraszam i trzymajcie kciuki i liczę na to, że będziemy kontynuować naszą znajomość, bo bardzo chętnie będę powracał do gminy Krzymów. Już jako widz, jako osoba, która dopinguje tym wszystkim działaniom, trzymam też kciuki za samorząd, bo gmina Krzymów naprawdę przez te 15 lat nie tylko w kulturze bardzo się rozwinęła, bardzo się pozytywnie zmieniła, więc również państwu życzę wszystkiego dobrego na kolejne lata.
3: Dziękujemy bardzo.
5: No z bólem serca, ale też dziękuję. Dzięki.
1: Z byłym już dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie rozmawiał Paweł Markowski.
2: Konin FM.
6: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Audyt oświaty w gminie Kleczew przyniósł rekomendację stopniowego zamykania trzech szkół w Koziegłowach, Złotkowie i Sławoszewku. Audytorzy wskazują przede wszystkim na niekorzystne zmiany demograficzne, spadającą liczbę urodzeń i coraz mniejsze klasy, a co za tym idzie, coraz większy koszt w przeliczeniu na ucznia. To ich zdaniem przemawia za zmianą obecnej sieci szkół w gminie.
6: Za sekundkę mieszkańcy się dowiedzą, jakie są rekomendacje specjalistów. Specjaliści wskazują kilka wariantów, w tym ten wariant, że tak powiem, optymalny, który oni uważają za najbardziej racjonalny, czyli pozostawienie tylko dwóch szkół na terenie gminy Kleczew. Przypomnę, że w tej chwili mamy ich pięć, czyli likwidujemy aż trzy placówki oświatowe. Ja przyznam, że nieco mnie zaskoczyły wyniki tego audytu, ponieważ nie sądziłem, że te zmiany będą aż tak daleko szły. To znaczy, na razie są rekomendowane, bo na razie nic jeszcze się nie zadziało. Bo ja nie ukrywam, mam pomysł tylko na to, jak zagospodarować jeden budynek ewentualnie po jednej ze szkół. Opróżnienie aż trzech budynków byłoby pewnie nie lada wyzwaniem logistycznym, no bo bardzo bym nie chciał, żeby pustostany na terenie gminy Kleczew się znajdowały. Oczywiście, że pewnie może jakoś zagospodarować, natomiast ja na dzień dzisiejszy mam jeden taki w miarę przemyślany pomysł, co z tym budynkiem zrobić, no ale decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Dzisiaj właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. To znaczy kolejnym krokiem, wiem co będzie dalej, kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformułujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj dzisiaj. Ja po tym przyszedłem do mieszkańców, spotkać się z mieszkańcami, aby zdobyć wiedzę, poznać ich opinię, ich punkt widzenia, zobaczyć, jakie jest nastawienie, aby móc się lepiej przygotować do kolejnego kroku, którym będzie referendum. Koziegłowy, Złotków i Sławoszewek. Czyli pozostają tylko dwie szkoły największe, liczące w tej chwili około po 300 uczniów, każda w Ursiawie Kościelnym i w Kleczewie. 30 kilku uczniów. W Złotkowie 40 powiedzmy kilku w Koziegłowach i nieco ponad 60 w Sławoszewku. Ja chciałbym tą reformę przeprowadzić w taki sposób, aby nikt albo ewentualnie możliwie jak najmniej osób straciło pracę, no bo i tak mamy trudną sytuację, wiemy, co się dzieje z naszym głównym, że tak powiem, pracodawcą, czyli kopalnią, więc nie chciałbym dokładać, jak się w cudzysłowie mówi, do pieca jeszcze, ale no my też w związku z tym, że się komplikuje sytuacja z kopalnią, zaczynamy mieć trudności finansowe, więc wziąłem pod uwagę aspekt odchodzenia na emeryturę kadry i nauczycielskiej, czyli tej pedagogicznej, jak i obsługowej. I tak się akurat składa, że w roku 2028 bardzo wiele osób nabywa prawa emerytalne, więc celujemy właśnie w ten termin 31 sierpnia 2028. Znaczy ja mam świadomość, że to nie są łatwe decyzje. Zresztą jak rozmawiam ze wszystkimi kolegami, wójtami, burmistrzami, to ty chyba oszalałeś, że się w ogóle za to bierzesz. To jest bardzo niepopularne, nie znamy nikogo, kto by to zrobił i po głowie nie dostał. Mam tego świadomość, no ale z drugiej strony my mamy klasy, w których jest dwoje uczniów, więc tak naprawdę no... Czy to jest dobre dla dzieciaka? Szczerze mówiąc, rok temu miałem sytuację, że mama powiedziała, niestety moja córka nie będzie chodzić, już nie chcę wskazywać konkretnej placówki, bo by chodziła do szkoły tylko z dwoma chłopcami, czyli byłaby trzyosobowa klasa. Ja nie chcę, żeby moje dziecko się wychowywało, rozwijało w takiej szkole. Ja zadaję pytania, jak nauczyć dzieciaka grania w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną? Gdzie element rywalizacji, współpracy? Jak podzielić ich na grupy? Jak zajęcia grupowe w ogóle zorganizować? Więc ja rozumiem, że będą emocje, ja rozumiem, że szkoła jest miejscem, gdzie chodziła moja babcia, prababcia, może jeszcze wcześniejsze pokolenie. Ona była od zawsze, teraz niedobry burmistrz przyszedł i będzie chciał ją zamykać, likwidować. Dlatego rozmawiam z uczniami. Nie podejmujemy żadnej decyzji za biurka. Najpierw chcę się wsłuchać w głos mieszkańców. Zastanawiam się, co się zadzieje dzisiaj. W mojej ocenie ono będzie albo jeszcze jesienią tego roku, albo wiosną przyszłego roku. No bo mamy troszeczkę czasu, bo skoro to jest 31 sierpnia 2028, to chciałbym się mocno i solidnie do tego przygotować, dać mieszkańcom czas na zebranie możliwie dużej liczby informacji na ten temat, bo z całą pewnością jakieś takie spotkania informacyjne będę organizował. Więc nie chcę tego robić na łapu-capu, jak to się mówi, tylko metodologicznie powoli, żeby był czas na wsłuchanie się wszystkie argumenty i podjęcie najlepszej decyzji. Doskonale Państwo wiecie i nasi słuchacze pewnie wiedzą, tą decyzję będą musieli podjąć radni. To nie jest decyzja burmistrza. Poza tym chciałbym, żeby i rada, i burmistrz, żebyśmy mieli taki mocny mandat. Poza tym, z drugiej strony, dlaczego miałaby to być ucieczka? No, ja od 5 lat chodzę i na zebraniach sołeckich pokazuję mieszkańcom, jaka jest sytuacja w naszych szkołach, ilu mamy uczniów, że w Złotkowie w tej chwili w ogóle nie ma ani jednego dziecka w trzeciej klasie, no bo nie ma ani jednego dziecka w tym roczniku. Więc myślę, że to nie jest żadna ucieczka, to jest bardziej wsłuchanie się w głos mieszkańców. Ja po prostu tak pracuję od prawie 8 lat. No to jeżeli mamy 2-4-osobowe klasy, to w mojej ocenie jest to nieuniknione. Zresztą mieszkańcy, bo tak jak już powiedziałem, ja bardzo lubię mieszkańców przygotować do pewnej decyzji i od 5 lat na zebraniach sołeckich ja pokazuję te dane. Tłumaczę, pokazuję, że słuchajcie, w tej szkole mamy, nie wiem, 36 uczniów, w tej największej roczny koszt utrzymania ucznia to jest 28 tysięcy, a w tej malutkiej prawie 51,5. No to oni wam ludzie, kochani, za tyle to się medycyny, znaczy studenta medycyny w prywatnej placówce kształci. Więc mówią, burmistrz, dlaczego ty jeszcze tego nie zrobiłeś? Jest wręcz w drugą stronę. Tak? I to powiem na spotkaniu w Jabłonce, czyli w okręgu, gdzie są jest szkoła w Koziegłowach. Nawet tam mieszkańców dawno powinieneś to zrobić. Więc ludzie, którzy potrafią odciąć emocje, potrafią skupić się na faktach, na twardych argumentach, albo na tym, że faktycznie nie da się rozwijać prawidłowo dziecka w klasie dwuosobowej, oni wiedzą, co należy zrobić. Ja myślę, że to nie będą 3 szkoły. Myślę, że ja nawet nie zakładałem takiego scenariusza. Nie mam pomysłu, nie jestem przygotowany chyba nawet mentalnie do zamknięcia 3 szkół. Chciałbym, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to nie był wstrząs, tylko żeby to była taka naprawdę metodologiczna praca. Zawsze można w pewnym momencie podjąć decyzję, okej, słuchajcie, no to teraz robimy krok następny, bo ta sytuacja znów się pogarsza. Znaczy nie spodziewamy się, że tych dzieci będzie rodzić się coraz więcej, niestety. Natomiast no, ja uważam, że zamknąć szkołę zawsze można. Jesteśmy samorządem, który nie otrzymuje żadnej subwencji oświatowej w tym momencie. Tak? No bo jeszcze ten wskaźnik zamożności mamy niestety taki, że zazwyczaj za dzieckiem idą pieniądze w postaci subwencji i teraz zabrzmi to brutalnie, ale ktoś tak ładnie to powiedział, w gminie klecze w każde dziecko to wyłącznie koszt. Ja na to tak troszeczkę nie patrzę, bo nie można tak na to mówić, ale niestety brutalnie tak to wygląda, nie? Czyli każde kolejne dziecko powoduje, że no, za nim nie idą żadne fundusze.
7: Mniejszym kosztem pewnie by było podstawienie, że tak powiem, pod dom autobusu dosłownie dla tych dzieci i przywiezienie ich do tych szkół, które pozostaną.
6: No z całą pewnością, tak. Ja już kiedyś tak nawet pół żartem, pół serio mówiłem, że drodzy Państwo, jeżeli zdecydujemy się na, nie wiem, zamknięcie tej określonej szkoły, zapewniam Was, że wynajmiemy 36 taksówek i będziemy wozić Wasze dzieci, każde indywidualnie, tak będzie taniej. Jeżeli będzie twarde nie w czasie referendum, ani nie spodziewam się takiego scenariusza, to z całą pewnością będziemy musieli usiąść z radnymi i zastanowić się, co dalej z tym zrobić, bo to oznacza bardzo dużo cięć po stronie inwestycji, bo tak jak już powiedziałem, oświata pochłania lwią część naszego budżetu.
1: W sprawie przyszłości szkół burmistrz Mariusz Musiałowski zdecydował o przeprowadzeniu referendum, w którym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie. Jego wynik ma być drogowskazem dla Rady Gminy, do której będzie należała ostateczna decyzja w sprawie przyszłości placówek.
2: Konin FM.
8: Konin FM.
2: Naturalnie, rozmowy że lokalnie.
4: Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Od 1 kwietnia 2027 roku w Koninie mają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zmiany dotyczą m.in. zasięgu strefy, abonamentów oraz zasad parkowania dla wybranych grup kierowców.
9: Na początek to wyjaśnienie jest potrzebne takie, że strefa się powiększy i to jest, czy obszar strefy będzie poszerzony, ale to już jest wynik uchwały, która została podjęta w zeszłym roku. Natomiast dzisiaj uszczegółowialiśmy jeszcze pewne zapisy, które wynikały nam jeszcze z informacji od mieszkańców, którzy składali jeszcze jakieś swoje uwagi, przedsiębiorcy mieli również swoje uwagi i to dzisiaj zostało tutaj radnym przedstawione, ale strefa i obszar to już jest wynik pracy zeszłego roku i on będzie znacznie większy niż dzisiejsza strefa płatnego parkowania, ale my tą strefą płatnego parkowania, którą będziemy wdrażać, poprawimy możliwości dla mieszkańców, którzy borykają się z problemami również przy swoich blokach, gdzie mieszkają, a one są spowodowane tym, że ucieczka z miejsc płatnych, czyli aleje, czyli dekada, powoduje, że mieszkańcy nie mają gdzie swoich pojazdów zaparkować, bo te samochody, które przyjeżdżają spoza tego obszaru, no, parkują długoterminowo. W związku z tym my, wprowadzając na tym obszarze strefę płatnego parkowania, dajemy możliwość mieszkańcom wykupienia abonamentu, czyli tak gdyby taki identyfikator, który mówi: ja jestem mieszkańcem tego rejonu i mam tutaj prawo parkować i nie wnoszę dodatkowych opłat w postaci tam za każdą godzinę parkowania, bo jestem stąd. Także to jest dla mieszkańców bardzo korzystne rozwiązanie, również dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym rejonie. Również te głosy do nas spływały, że nie mamy gdzie zaparkować, w ogóle nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, bo nas nie ma ruchu, bo cały czas stoją pojazdy. Więc to jest taka główna przyczyna. Natomiast dzisiaj jeszcze pojawiło się właśnie w ramach tych konsultacji, które i tych wniosków, które do nas spływały, wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża o to, aby uhonorować i zwolnić z opłat honorowych krwiodawców, którzy oddali 20 litrów krwi. W związku z tym to też się dzisiaj pojawiło, jaki właśnie ten element szanujący tak pewną grupę.
10: I to przeszło, tak, te osoby będą za darmo.
9: I to przeszło, tak. I to są tak naprawdę najgłówniejsze zmiany. I jeszcze wniosek, który też przyjęliśmy i też wydaje się zasadny: abonament mieszkańca uprawnia do parkowania. Dzisiaj mamy zrejonizowane, tak? Jeżeli jest mieszkaniec na przykład ulicy Górniczej, no to jego obszar to jest ulica między ulicą Dworcową, Kolejową, Alejami 1 Maja, a ulicą Błaszaka, i ten abonament upoważnia do parkowania na każdej z tych ulic. Natomiast są takie miejsca, z których wyłączyliśmy właśnie za głosem przedsiębiorców i za głosem też instytucji publicznych. To są właśnie odcinki dróg przy starostwie, przy sądzie, na ulicy Energetyka, Aleje i ulica Dworcowa.
10: Czyli są tam, gdzie są urzędy na przykład, tam ten abonament mieszkańca nie będzie obowiązywał?
9: Nie będzie obowiązywał, to dlatego, że te miejsca muszą mieć rotację. W tych godzinach, kiedy urzędy pracują, my korzystający z tych instytucji, no, musimy mieć możliwość zaparkowania, a niestety podejrzewamy, że byłoby tak, że mieszkańcy, mając to uprawnienie, by tam parkowali, ale w zamian za to daliśmy możliwość mieszkańcom i wyznaczyliśmy dla nich tylko i wyłącznie parkingi, czyli mając abonament, będzie między blokami też część ulic dla nich dedykowana i nie przyjedzie nikt z zewnątrz, więc troszkę zabraliśmy ten abonament, żeby promować trochę przedsiębiorców i te jednostki publiczne, ale w zamian za to daliśmy część ulic, gdzie nie przyjadą do nich inne pojazdy z zewnątrz, czyli to będą typowo dla nich.
10: I takie typowo dla mieszkańców obszary będą i w Starym, i w Nowym Koninie, jak to będzie rozwiązane? Gdzie tego możemy się spodziewać?
9: Znaczy, Starówka troszeczkę inaczej się rozwija, znaczy inaczej trochę wygląda niż Nowy Konin. Tutaj ta zabudowa jest trochę mniej zwarta i ktoś, kto mieszka na Starówce, wykupi sobie abonament, będzie mógł zaparkować na całym obszarze strefy płatnego parkowania w Starym Koninie z wyłączeniem placu wolności. Natomiast na każdej innej ulicy będzie mógł sobie zaparkować. Natomiast w Nowym Koninie, czyli tam obszar w okolicach Alei 1 Maja Dworcowej, no to te rejony będą różne, są wskazywane dla mieszkańców. Natomiast my przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli mamy miejsca postojowe i mieszkańcy sobie parkują i jest na to przyzwolenie, tam właśnie takie obszary wstawiliśmy typowo dla mieszkańców, żeby tam nie było chęci zjeżdżania ze strefy płatnego parkowania, gdzie są miejsca postojowe, żeby mieszkańcy tam mieli spokój, żeby im obcy nie powodowali utrudnień właśnie w tym ruchu. Takich stref jest kilka wyznaczonych, to by trzeba było pokazać na mapie. Mieszkańcy zostali o tym poinformowani przez spółdzielnie, przez zarządców nieruchomości, wszelkimi kanałami, które mogliśmy uruchomić. Takie informacje przekazywaliśmy i wydaje się, że to, co jest w tej chwili wypracowane, to jest takie, oczywiście, no, nie można powiedzieć, że wszyscy będą zadowoleni, ale chyba taki złoty środek. My jesteśmy tak naprawdę po konsultacjach i przyjmujemy naprawdę dobry materiał wypracowany z mieszkańcami.
10: I jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o kwoty opłat za te abonamenty?
9: No więc abonament mieszkańca na pierwszy samochód, abonament mieszkańca i przedsiębiorcy. Abonament mieszkańca i przedsiębiorcy na jeden rok będzie wynosił 60 zł, także to jest opłata, no wiadomo, że jest to jakaś opłata, ale też administracja też potrzebuje wyprodukować ten abonament, no musimy też mieć na to środki, więc to są koszty takie, żeby też zachęcić do tego, żeby mieszkańcy jednak chcieli mieć ten identyfikator. Przedsiębiorca również, natomiast przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w danym rejonie będzie mógł wykupić tylko jeden abonament. Natomiast mieszkaniec będzie mógł kupić 2-3 na kolejne samochody, tylko że ta stawka wtedy jest wyższa. Dzisiejsza zmiana powoduje, że dajemy elastyczność na ten drugi samochód, że będzie można wykupić abonament na dany miesiąc i on jest w kwocie 30 zł. Wcześniej był zapis taki bardzo sztywny, że ten drugi i trzeci samochód kosztował 250, ale na rok. No nie każdy chce, może kupić ten abonament na drugi samochód na cały rok, musiałby wypłacić wtedy 250 zł, miałby abonament, być może kosztowałby z niego jeden miesiąc. Dzisiaj dajemy tą elastyczność, jest jeden miesiąc i mieszkańcy mogą sobie ten drugi abonament właśnie kupować. Miesiąc, dwa, trzy mają tą elastyczność. Natomiast to są abonamenty.
10: Można na kilka miesięcy z góry wykupić, tak, żeby nie jeździć co miesiąc?
9: Będzie tak, ale ta stawka właśnie wtedy będzie wynosiła i proporcjonalnie do ilości miesięcy 30 zł. Natomiast mamy jeszcze w cenniku abonament ogólny, który kosztuje 160 zł. To jest na całą strefę i abonament z kartą mieszkańca, właśnie ten, który umożliwia parkowanie każdemu w każdym miejscu, on jest wtedy po preferencyjnych stawkach. Mając kartę mieszkańca, kosztuje on 80 zł na miesiąc. Stawki pozostały niezmienione za pierwszą godzinę i kolejne to, co dzisiaj obowiązuje, czyli 3 zł, później jest 3,60, 4,20 i kolejna czwarta godzina znowu 3 zł.
10: Jeszcze wracając do abonamentów, była mowa też o tym, że trzeba będzie jakoś udowodnić, że jesteś mieszkańcem w sensie płacenia podatków. To przeszło?
9: Tak, tak, to jest ten argument, ale to już było tak uchwalone. My, mając doświadczenie w prowadzeniu strefy płatnego parkowania, chcieliśmy też ten system trochę uszczelnić i to jest chyba dobrze przyjęte, że mieszkaniec, który mieszka i rozlicza się w mieście, ma te preferencje i tą możliwość wykupienia abonamentu. Tak, i do nas, tak jak przy karcie mieszkańca są pewne dokumenty do przedłożenia dla nas, te same dokumenty, albo jak ktoś już ma kartę mieszkańca, żeby już nie dublować tych dokumentów, z kartą mieszkańca do nas przyjdzie i ten abonament mieszkańca będzie mógł sobie na podstawie tego dokumentu też wykupić.
10: A jeśli chodzi o przedsiębiorcę, to jak będzie musiał udowodnić to, że akurat ma w tym miejscu swój lokal?
9: No to musi przenieść wypis z ewidencji działalności gospodarczej, tam jest wskazany adres, musi być pojazd też na przedsiębiorcę, także to też jest do zweryfikowania i też będzie mu przysługiwał abonament.
1: Nowe zasady strefy płatnego parkowania mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku. Jednocześnie pozostaną dotychczasowe stawki za godzinę parkowania. Podwyżki ostatecznie wycofano, mówił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.
2: Konin FM.
8: Konin FM.
2: Reklama.
11: Biegnij, Stefan, biegnij!
12: A gdzie mam biec?
11: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
12: Naprawdę?
11: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
12: Meble taniej nawet o połowę?
11: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
12: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
11: Urodzinowe Centrum Meblowego MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10, zaprasza.
13: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
14: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Reklama. Konin FM.
4: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
15: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Tak, Noc Kultury to cykliczne wydarzenie, które co roku we wrześniu jest dla mieszkańców Konina i regionu. Za każdym razem staramy się w programie zaproponować coś nowego, żeby to nie były ciągle te same wydarzenia. Ale na początku muszę zaznaczyć, że mimo że wydarzenie nazywa się Noc Kultury, to są to dwie noce. Tak jak wspomniałeś, 11 i 12 września w tym roku, czyli piątek i sobota. W tym roku koncerty. Maciej Maleńczuk w piątek, niesamowity koncert charyzmatycznego, no i dla niektórych kontrowersyjnego artysty, ale myślę, że piosenki, wiele jego piosenek ludzie znają, śpiewają i w radiu też możemy posłuchać. Następnego dnia, jeśli chodzi o koncerty, zagra Maja Kleszcz, świetna wokalistka. To będzie mniejszy koncert w Kino Café, na który też serdecznie zapraszamy, więc w klimacie Kino Café będzie można sobie tego koncertu wysłuchać. Ale w sobotę, poza koncertami takimi muzycznymi, mamy jeszcze atrakcję taneczną, czyli nasz Koniński Teatr Tańca kolejny raz zaprezentuje premierowy spektakl. Tym razem jest on zatytułowany Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, czyli bardzo mocno związany z naszym regionem, więc warto też to zobaczyć. Noc Kultury to także warsztaty i różnego rodzaju spotkania. W tym roku proponujemy warsztat, który nazwaliśmy Przenieś wieżę na torbę. Czyli będzie można taką specjalną techniką projekt wybrany nanieść na torbę, ale również na koszulkę, co tutaj ty możesz, Darku, zobaczyć. Słuchacze niestety nie mogą, ale zobaczą, jak przyjdą do wieży ciśnień w piątek 11. Od godziny 18 do 23 ten warsztat będzie dostępny. Jest on nieodpłatny. Można przynieść torbę swoją, można, jak ktoś nie będzie miał torbę wziąć, będziemy mieli przygotowane torby takie materiałowe również, żeby sobie z tego skorzystać. Można sobie przynieść swój t-shirt jakiś jasny, żeby sobie nadrukować to i mieć w wieży ciśnień, zabrać ze sobą do domu. Kolejny warsztat, również w wieży ciśnień, to będzie następnego dnia, czyli w sobotę. I tym razem będzie to pisanie ikon, które poprowadzi Sylwia Perczak. Tutaj wejściówki też są bezpłatne, ale w związku z tym, że liczba osób jest ograniczona, która może wziąć udział, mamy dwie grupy, trzeba wejść na naszą stronę www.ckis.konin.pl i zapisać się na ten warsztat, żeby mieć pewność, że będzie można wziąć w nim udział. Będzie także wernisaż w piątek i w sobotę wystawa również do zobaczenia, a tym razem pokażemy sztuki wizualne autorstwa Witolda Pawlaczyka. Wernisaż, wstęp na wernisaż w sobotę o godzinie 18 jest nieodpłatny, natomiast w piątek, przepraszam, natomiast od niedzieli od 18 będzie można tę wystawę oglądać i tutaj niestety trzeba będzie zapłacić za bilet też, myślę, że symboliczną kwotę, bo raptem 10 zł i tę wystawę będzie jeszcze można po Nocy Kultury oglądać również po zakupieniu biletu. Przypomnę, Wieża Ciśnień, wernisaż w piątek 11 i o 12 wystawa też dostępna dla wszystkich w godzinach otwarcia Wieży Ciśnień. Ale będzie też muzyka w Wieży Ciśnień. Nie tylko warsztaty i sztuki wizualne, będzie też muzyka. O 21 w sobotę zapraszamy na koncert w wykonaniu Adama Kępy zatytułowany Echo Serca. Tutaj też bilety tylko 10 zł, więc no grzech nie skorzystać z tych wydarzeń. Jednak największym wydarzeniem zawsze Nocy Kultury, to już czwarty rok z rzędu, jest Targ Sztuki. W tym roku mamy czwarty niepowtarzalny targ sztuki, do którego nabór ogłosiliśmy jeszcze przed wakacjami. Zgłosiło się ponad 90 artystów. Muszę powiedzieć, że aż z 8 województw z Polski, bo najpierw zaczynaliśmy od artystów lokalnych, potem zaczęło się to rozbudowywać. Wieści o naszym targu się rozchodziły i dlatego zaczęli się zgłaszać też artyści również z innych województw. W tym roku będą między innymi z Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, z różnych zakątków Wielkopolski, nie tylko z naszego regionu, ale także z Opolskiego, z Pomorskiego i z Zachodniopomorskiego, czyli w zasadzie od północy do południa, od wschodu do zachodu. Lubuskie też będzie. Także będzie wielu nowych artystów, prawie połowa to będą nowi artyści, będziecie Państwo mogli zobaczyć ich pracę, ale także je kupić bezpośrednio od twórcy, czyli wiadomo, że taniej niż w galeriach sztuki, oczywiście. A nasi artyści na targu sztuki zaprezentują nie tylko obrazy, bo będzie malarstwo w różnymi technikami, więc będzie też rozmaite, ale będzie też ceramika,

0: a także rzeźby, grafika, a nawet tekstylia. Udekorowane artystycznie, także zapraszamy. Targ sztuki będzie się odbywał w Oskardzie, w Domu Kultury Oskard, i w piątek, i w sobotę od godziny 19 do 23, no bo jak mamy Noc Kultury, to nie może być w ciągu dnia, musi być ciemno, musicie Państwo tę nockę zarwać, ale myślę, że mówiąc kolokwialnie zarwać, ale myślę, że warto, bo będzie można zobaczyć, co w świecie kultury w naszym kraju piszczy, i oczywiście zaopatrzyć się w niepowtarzalne dzieła, bo są to przecież egzemplarze ręcznie robione przez artystów, unikatowe, ponieważ po jednym egzemplarzu i możemy mieć pewność, że nikt inny czegoś takiego drugiego miał nie będzie.
1: Dlatego serdecznie zachęcamy, żeby z tego skorzystać, z oferty kulturalnej, jak i no właśnie tego targu sztuki. Ale to jeszcze nie wszystko, bo będziemy mieli ofertę taneczną, muzyczną jeszcze i coś dla dzieci.
0: Tak, Silent Disco to już stały punkt, więc amatorzy tańca albo słuchania muzyki nie głośnej, tylko w słuchawkach, więc my możemy się bawić, tańczyć, ale nikt dookoła nie będzie tego słyszał. To jest też taka nowość, ale u nas już kolejny rok doskonale się to sprawdza i zawsze przychodzi dużo chętnych osób, no bo jest to fajne przedsięwzięcie, nie trzeba, nie wszyscy słuchają tej samej muzyki, trzeba zaznaczyć, bo jest kilka playlist, możemy sobie wybrać playlistę. Jedni będą tańczyć do jakiejś piosenki rytmicznej, inni do wolniejszej, i jak się tak obserwujemy, to będzie takie niezwykłe doświadczenie. I robimy po raz pierwszy takie przedsięwzięcie, które nazwaliśmy nocowanką. To jest dla najmłodszych, dla dzieci w wieku 7-12 lat jeszcze można się zapisać. Jest jeszcze dosłownie kilka wolnych miejsc, więc to jest ostatnia chwila na to, żeby się zapisać. Nocowanka pod nazwą Noc Detektywów. Dzieci, tak. Dzieci oprócz tego, że będą się integrować, będą się bawić, będą także rozwiązywać zagadki pod okiem doświadczonych animatorów z firmy Tomasz Polowczyk Mówisz Masz. Oni przygotowują cały program. Dzieci będą podzielone na grupy, będą musiały rozwiązać każda grupa inną zagadkę, ale tak naprawdę całą zagadkę Centrum Kultury rozwiążą dopiero, kiedy swoje odpowiedzi połączą wspólnie. Ale nie będzie to tylko taka zabawa, będzie to także film do obejrzenia w sali kinowej, to na Okulnej. Nie wspomniałam jeszcze, że to będzie w Centrum Kultury na Okulnej, tam jest sala kinowa, dzieci obejrzą też film, po którym położą się spać, muszą zaopatrzyć się w jakiś śpiwór lub kocyk i podusie, żeby sobie tam przespać na materacach. Co ważne, dzieci same będą przygotowywały sobie kolację pierwszego dnia i kiedy wstaną śniadanko drugiego dnia, również pod okiem animatorów i naszych pracowników, więc to będzie też taka nauka trochę samodzielności z produktów, które im tam dostarczymy, i następnego dnia o godzinie 9 rodzice będą mogli ich zabrać. I co chcę podkreślić? Po pierwsze, dzieci poza domem cała noc, więc atrakcja dla nich, no a dla rodziców wolna chata, więc kochani, korzystajcie. 99 zł tylko kosztuje bilet, a to sobie to nie jest naprawdę dużo, a dla dzieci cała masa fantastycznych doświadczeń. I jeszcze jedną rzecz muszę wspomnieć, że w tym roku mamy partnera, który też włącza się w nasz program. Jest to duża przestrzeń Fundacji Ładne Życie na ulicy Przemysłowej 31A i tam będzie można zobaczyć na wystawie biografię rysunkową i skorzystać z warsztatu, który poprowadzi Marek Chlanda. Będzie można się tam dowiedzieć, po co chodzimy na wystawy. Że nie tylko po to, żeby obejrzeć tam to, co jest na tej wystawie zaprezentowane. Dowiemy się, jak odbierać dane prace, jakie można zadawać pytania, co przynosić ze sobą na taką wystawę, czyli jak aktywnie uczestniczyć w wernisażach i potem w wystawach. Myślę, że będzie to fajne doświadczenie dla tych, którzy lubią akurat taki kontakt ze sztuką.
1: A dla tych, co ogólnie lubią kontakt ze sztuką, no to już oferta jest tak bogata. Wszystko przedstawiliśmy. Jak ktoś się pogubił, to zapraszamy na stronę internetową Centrum Kultury i Sztuki. I żeby znaleźć coś dla siebie, skorzystać i nie mówić po tym, że w Koninie nic się nie dzieje. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.
1: Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii. Tym bardziej, że atrakcji tak dla młodszych, jak i dla starszych nie zabraknie.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że
4: przed burzami i silnym wiatrem w 9 województwach ostrzega IMGW. Eksperyment na basenie szykują śledczy po śmierci chłopca. Wielkie sportowe emocje czekają dziś kibiców polskich siatkarek.
3: Wiadomości Konin FM.
4: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 300 razy interweniowali strażacy w Wielkopolsce po przejściu frontu burzowego. Nie ma informacji o poszkodowanych. Najtrudniejsza sytuacja wystąpiła w powiecie gnieźnieńskim, gdzie strażacy wyjeżdżali ponad 50 razy. Dużo zgłoszeń mieli także w powiatach poznańskim i opornickim. A dziś w ponad połowie kraju obowiązują alerty Instytutu Meteorologii. Ostrzeżenia przed burzami wydano dla 9 województw, a przed silnym wiatrem dla 2. Burze wystąpić mają dziś i w nocy w zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubuskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, mazowieckim i podlaskim. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem wydano dla części zachodniopomorskiego i pomorskiego. Po śmierci 7-latka na basenie w Łodzi nadal nie ma dokładnej daty eksperymentu procesowego, który ma pomóc wyjaśnić przyczyny tragedii z końca lipca w akwaparku Fala. Mimo że dziecko tonęło, nie zareagowali ani ratownicy, ani opiekunka grupy, z którą pływał chłopiec, a pomógł mu dopiero jeden z klientów łódzkiego kompleksu. Chłopiec przez 2 tygodnie walczył później o życie, ale niestety zmarł. O planowanym eksperymencie mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Łodzi Paweł Jasiak.
5: Trwają uzgodnienia. Żeby przeprowadzić taki eksperyment, należy jak najwierniej odtworzyć warunki, które panowały w dniu samego zdarzenia. Głównym celem eksperymentu będzie właśnie sprawdzenie, jaka była widoczność.
4: Jak dotąd nikt nie usłyszał w tej sprawie zarzutów. Dziady Adama Mickiewicza są tegoroczną lekturą w ramach akcji Narodowego Czytania. Dziś odbywa się już 15. edycja tego wydarzenia. Tekst Mickiewicza zabrzmi w ponad 6000 miejsc w ponad 40 krajach. Polska Para Prezydencka weźmie udział w akcji w Warszawie przy pomniku polskiego wieszcza. A już dziś wieczorem wielkie sportowe emocje. O 18:00 półfinał Mistrzostw Europy Siatkarek Polska-Włochy. Biało-czerwone wygrały dotąd wszystkie mecze w turnieju. Ten może być jednak najtrudniejszy. Chwilę po 18:00 powinien zacząć się także mecz Igi Świątek w trzeciej rundzie US Open. Po drugiej stronie siatki Czeszka Marię Buzkowa.
2: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. Już po wakacjach w Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskarcz. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskarżu lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
3: Konin FM. Pogoda.
4: Najcieplej dziś na południu Polski do 22 stopni, najchłodniej na północy do 18. Spore zachmurzenie w całym kraju, ale z przejaśnieniami. Niestety występować będą przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze. Poza tym temperatura obniżona przez bardzo silny wiatr.
3: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym Second Hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second Hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u. Reklama.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Dziś w Koninie rozpoczyna się Kulturalny Konin Dzieciom. Cykl bezpłatnych warsztatów, które łączą naukę, kulturę, sztukę i dobrą zabawę. To propozycja dla dzieci i całych rodzin, która ma zachęcać najmłodszych do odkrywania swoich pasji, rozwijania zainteresowań i aktywnego spędzania czasu.
2: Kamila Lorek, Fundacja Konin Dzieciom.
1: Fundacja Konin Dzieciom organizuje nie pierwszy raz Kulturalny Konin Dzieciom, taki projekt. Projekt z finałem, rodzinny festiwal nauki, kultury i sztuki pod koniec września, ale już teraz trwają warsztaty, właśnie dziś chociażby. Następne warsztaty będą za tydzień, również w weekend, i my sobie porozmawiamy o tym, żeby zachęcić mieszkańców Konina i okolic do tego, żeby wziąć właśnie w nich udział. Co to są za warsztaty, dla kogo? Poproszę, żeby pani nam troszeczkę streściła to.
2: Kulturalny Konin Dzieciom to projekt realizowany przez Fundację Konin Dzieciom, dedykowany dzieciom i rodzicom z Konina i najbliższych okolic. Tak jak pan powiedział, w sobotę i niedzielę w formule weekendowej realizujemy całkowicie bezpłatne warsztaty dla dzieci w wieku od 5 do 10 lat o zróżnicowanej tematyce. Warsztaty w zdecydowanej większości realizowane są w Domu Zamełki w Koninie w godzinach od 10 do godziny 13.30 i podzielone są na bloki godzinowe i tematyczne. I już w przyszłym tygodniu, w sobotę i w niedzielę zapraszamy chętnych rodziców wraz z dziećmi do uczestniczenia w warsztatach o tematyce nieco naukowej, nieco technologicznej, ale i sportowej. Będą to zajęcia z druku 3D oraz z robotyki i eksperymentów oraz zajęcia rodzinne oscylujące wokół zagadnień związanych ze sportem, bo będzie to choreoterapia i będzie to, uwaga, trening brazylijskiego jiu-jitsu.
1: No to wszystko brzmi całkiem poważnie, no robotyka, nauka, a jednak dla dzieci to trzeba takiego naprawdę dobrego podejścia, żeby taką tematykę dzieciom przedstawić. Jak to robicie?
2: Przede wszystkim mamy wykształcenie pedagogiczne. Zarówno ja, jak i Ania skończyłyśmy edukację wczesnoszkolną. Zarówno ja, jak i Ania pracujemy cały czas praktycznie w tej przestrzeni edukacji, oświaty, wychowania. Mamy też doświadczenie mocno rodzinne. Mamy dzieci i doskonale wiemy, jakie obszary, jakie aktywności są potrzebne w rozwoju takiego małego i nieco większego człowieka. Poza tym ściśle od lat współpracujemy z osobami, które tworzą tą przestrzeń edukacji, oświaty, przeróżnych aktywności i dzięki właśnie wsparciu naszych mecenasów, partnerów, przyjaciół Fundacji Konin Dzieciom możemy zaoferować tego typu wydarzenia w Koninie. Mhm.
1: Może takie bardzo proste, albo nawet pani stwierdzi, że głupie pytanie, no ale czy takie rzeczy są u nas w Koninie potrzebne po prostu? Czy te dzieci potrzebują właśnie tego typu aktywności, których może, nie wiem, brakuje w szkołach?
2: Ja myślę, że tego typu działania zawsze są potrzebne, dlatego że mamy tak dużo młodych ludzi, którzy chcieliby uczestniczyć w różnych wydarzeniach, a z różnych względów nie mogą w nich uczestniczyć. Są to czasami względy ekonomiczne, czasami typowo organizacyjne. Część zajęć dodatkowych realizowana jest oczywiście odpłatnie. One są organizowane w godzinach popołudniowych. Często jest to logistyka dojazdów. Często też jest to kwestia wyboru rodziców pomiędzy aktywnością jednego dziecka a aktywnością drugiego dziecka, więc chciałybyśmy wyrównać w stopniu maksymalnym szanse wszystkich dzieci. Czasami jest to też brak odpowiedniej informacji i to też zawsze przyświecało naszym działaniom, żeby informować rodziców o tego typu wydarzeniach i pokazać, jak bogata i szeroka może być oferta artystyczna, edukacyjna w Koninie i w najbliższych okolicach.
1: No tak, zadać troszeczkę też kłam tym, co wiele osób mówi, że w Koninie nic się nie dzieje, a jednak się dzieje.
2: W Koninie może się dużo dziać i może się bardzo pięknie dziać. Wystarczy, że po prostu otworzymy się na możliwości, które mamy.
1: No i tutaj w tym właśnie pomaga fundacja, tym bardziej, że wstęp na wszystkie wydarzenia, z tego co wiem, jest bezpłatny, prawda?
2: Tak, wszystkie nasze inicjatywy są całkowicie bezpłatne dla dzieci i rodziców, natomiast obowiązują na nie zapisy. Mamy określoną liczbę miejsc na organizowane warsztaty. Finałem wszystkich warsztatów będzie również całkowicie bezpłatny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki pod tym samym hasłem Kulturalny Konin Dzieciom i na niego również wstęp będzie całkowicie bezpłatny.
1: Wrześniowe warsztaty to dopiero początek. Finałem projektu będzie 25 września Rodzinny Festiwal Nauki, Kultury i Sztuki. Organizatorzy chcą przekazać, jak wiele możliwości nauki, twórczego działania i rozwijania dziecięcych pasji oferuje Konin i jego mieszkańcy.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że lokalnie.

0: Lunin FM.
1: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Szewc Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie kaletnicze krawieckie. Telefon 63 242 1785.
3: 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11.
6: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.

0: Setki telefonów odebrali strażacy w związku z burzami w ostatnich godzinach. Toprowcy mają po czym odpoczywać. To były rekordowe wakacje. Jest nowa oficjalna mapa świata. Rozmiary krajów wróciły do rzeczywistych.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Ponad 1000 razy interweniowali strażacy w całej Polsce w związku z wichurami i burzami. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce, tam najwięcej zniszczeń jest w okolicach Gniezna, Poznania i Obornik, mówi starszy kapitan Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Pożary dotyczyły usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew, połamanych gałęzi, czy też zabezpieczania uszkodzonych budynków.
0: Pogoda da o sobie znać jeszcze dziś, bo Polska podzielona jest praktycznie na pół, jeśli chodzi o ostrzeżenia przed burzami, jakie wydał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. O ponad 30% wzrosła liczba osób ratowanych przez topr w polskich Tatrach podczas tegorocznych wakacji. Ratownicy udzielili pomocy ponad połowie tysiąca osobom. To 130 więcej niż latem ubiegłego roku. Im starsze pokolenie, tym częściej gotuje samodzielnie. Najmłodsi, czyli tak zwane Zetki, przygotowują sobie 35% posiłków samodzielnie. Tak wynika z raportu Good Food Forum, poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Mówi Jacek Grzeszak z firmy, która przeprowadziła badania.
3: Z tego badania rysuje się nam takie napięcie pomiędzy nawykami Polaków, a próbą zmiany tych nawyków. To znaczy, ponad 60% Polaków uważa, że zdrowe żywienie jest podstawą dobrostanu, ale jednocześnie większość także widzi, że te nawyki są bardzo trudne do zmiany.
0: Coraz częściej też zamawiamy jedzenie z restauracji czy też fast foodów. 78% Polaków deklaruje, że robi to czasem, a częściej są to młodsi konsumenci. Jest nowa oficjalna mapa świata. Wczoraj Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję na rzecz jej wprowadzenia. Nowa mapa wierniej odzwierciedla rozmiary państw i kontynentów. O przyjęcie nowych przepisów zabiegały kraje afrykańskie, sprzeciwiły się jedynie Stany Zjednoczone. Najpopularniejszą obecnie mapę świata stworzył w XVI wieku flamandzki matematyk Gerardus Mercator. W jego szkicach regiony w pobliżu równika wydają się znacznie mniejsze niż są w rzeczywistości. I tak na przykład Grenlandia wydaje się tylko nieco ustępować rozmiarem Afryce, podczas gdy w rzeczywistości jest 14 razy mniejsza.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Czy krokodyl stanie się atrakcją Konina? W internecie można zapoznać się z dokładną listą i opisami projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To 18 dużych o wartości do 1 000 000 zł i 28 małych inicjatyw do niespełna 200 tysięcy. I właśnie w gronie tych małych projektów w tym roku pojawił się pomysł pod tytułem Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych. Wnioskodawcą jest miłośnik kolejowych klimatów Jędrzej Maciejewski. Projekt zakłada ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, zwanego krokodylem, jednego z głównych symboli historii przemysłowej konińskiego Zagłębia. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Do niedawna ta przemalowana maszyna woziła węgiel do elektrowni Pątnów. Teraz jest szansa, by ją kupić, wydzierżawić nieużywany tor i zagospodarować przestrzeń dookoła lokomotywy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rumuński artysta, emerytowany górnik, przemalował jedną z zielonych lokomotyw konińskiej kopalni na niebiesko. Pojawiły się na niej także symbole i hasła związane z górnictwem i nawiązujące do transformacji energetycznej regionu. Jeśli chcemy, by ten krokodyl został uratowany przed zezłomowaniem i stał się nowym pomnikiem w Koninie, wystarczy oddać głos w konińskim budżecie obywatelskim. Takie pojazdy były produkowane w latach 1952-1988 w NRD. Dziś w Polsce to prawdziwe unikaty. Zachęcamy też, by zapoznać się ze wszystkimi 46 projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Szczegóły pod adresem kbo.konin.pl. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa 2 tygodnie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Od 18 do 22 stopni dziś pokażą termometry. Najcieplej na południu Polski, najchłodniej na północy. Zachmurzenie duże, z większymi przejaśnieniami. Wciąż będą nam towarzyszyć przelotne opady deszczu, a w północnej połowie kraju także burze.
1: Konin FM.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: Wyjątkowy rabat tylko z

0: Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
1: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
2: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
3: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.

0: Świeże lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: W dobrym miejscu przy ulicy Kleczewskiej oficjalnie otwarto nowy ogród, w którym powstały m.in. tor do gry w bocze. To kolejny etap zmian wprowadzony przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Miejscu, z którego korzystają uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej, dzieci i rodziny. O tym, jak zmieniało się dobre miejsce i jakie są plany na jego dalszy rozwój, mówi Elżbieta Stroczyńska, prezes TPD w Koninie.
3: Dobre miejsce zmieniło się diametralnie, rzeczywiście jest coraz piękniejsze. Na dole, po generalnym remoncie czegoś, co nie nadawało się do używania, mamy warsztat terapii zajęciowej, jego część tego dawnego, starego warsztatu z ulicy Tuwima. Tam też jest mała grupka, ale większa część tu przeszła. Pozyskaliśmy środki finansowe i w tym roku, po remoncie generalnym dołu, po uwagach, które były przy otwarciu, że elewacja brzydka, mamy piękną elewację. Budynek jest ocieplony, wyczyszczony, fundamenty ocieplone, w nim pachnie pięknie, orynowanie, cała elewacja nowa, to wszystko powstało z kolejnej dotacji. No i ogród. Ogród, który wymagał ogromnie dużo pracy, bo on był bardzo zaniedbany, wymagał naprawdę ogromnych gruzu, szkła, to były niezmierzone ilości w ziemi. No i mamy piękny ogród i to, o czym marzyli uczestnicy, pole do bocze profesjonalne, ponieważ są uczestnicy warsztatu również uczestnikami olimpiad specjalnych Wielkopolskie Konie i trenują również bocze i marzyli o tym, żeby mogli w ramach tutaj zajęć warsztatowych trenować bocze, a muszą trenować profesjonalnie, więc mamy tor do bocze, który też jest, proszę Państwa, a placem do treningu golfa, bo oni trenują również golfa. W związku z tym tam jest taka dziurka magiczna zakryta i oni mogą tutaj tę celność sobie wyrabiać i to też tam służy. Ogród ma warzywniaki, bo sami uprawiają tutaj sobie warzywka takie do konsumpcji dyni i zioła. No jest coraz piękniej, ale to nie koniec, bo widać, że jeszcze tutaj wjazd jest do zrobienia, a płoty, które są, jakie są, będą pięknie zapełnione przez dzieciaki z tej świetlic środowiskowych graffiti. Dzieci będą tutaj miały pole do popisu, pomalują nam wszystkie te betonowe płoty i to na dzisiaj. Zdobyliśmy już środki finansowe na remont góry, bo góra jest na razie odcięta. Na górze też jest piękna przestrzeń, wymaga dużo pracy, bo to są kwestie bezpieczeństwa PPOŚ, więc wszystko tam trzeba wymienić, ale są na to pieniądze. Za chwilę już jesienią zaczynamy pracę i do końca roku zrobimy górę. Góra nam da więcej przestrzeni i więcej możliwości, a potrzeby są, ponieważ dobre miejsce służy miastu, służy mieszkańcom, a nie Towarzystwu Przyjaciół Dzieci. Jak zapowiadałyśmy, my tu nie mamy biura, żadnej przestrzeni administracyjnej i mieć nie zamierzamy. Tutaj trzy soboty w miesiącu to jest miejsce, ogród szczególnie oddany dla dzieci i rodzin z miasta Konina i powiatu konińskiego. To są dzieci z rodzin zastępczych, z opiekunami zastępczymi, ale też z rodzicami biologicznymi i dzieciaki mają tutaj, widzicie, świetną przestrzeń. Od czasu do czasu zatrudniamy jeszcze animatorów, żeby to było rzeczywiście takie pełne dla dzieci atrakcji dzień, a rodzice sobie rozmawiają, kawkują. Widziałam na własne oczy, nawiązują świetne znajomości, relacje, bo nie znają się nawzajem, ale też mają dostęp, mieliśmy spotkanie rodziców na przykład z psychologiem. Przy kawie, na powietrzu, pod parasolem jest inna rozmowa o sprawach trudnych niż wezwanie do gabinetu czy na zebraniu po lekcjach, prawda? To jest inna przestrzeń. No i to, czym chcemy rozkręcać, te zajęcia z dzieciakami prowadzimy tutaj do listopada. Zimą mamy chwilę przerwy, no bo wiadomo, jak jest mróz, to nie chcemy zamykać ich w budynku i zaczynamy znów od kwietnia aż do późnej jesieni. Natomiast popołudniami każdego dnia, zgodnie z zapotrzebowaniem, prowadzimy tutaj miejsce spotkań. Jest opiekun spotkań, który tutaj czuwa nad bezpieczeństwem, a przychodzą rodzice w sytuacjach konfliktowych, okołorozwodowych, babcie do dzieci, mama do dzieci albo tata do dzieci. Jest bardzo trudno, to są bardzo trudne sytuacje. Nie było dotąd w mieście takiego miejsca, żeby w przyjaznej przestrzeni mogli rodzice próbować te sprawy załatwiać. Czasem jest jeszcze obecny kurator zawodowy, czasem jest obecny psycholog, bo to wszystko są ważne, proceduralne sprawy.
2: Ogród ma służyć nie tylko uczestnikom warsztatów, ale również ich rodzinom. Dobre miejsce będzie nadal rozwijane i wykorzystywane jako przestrzeń do spotkań, zajęć i wspólnego spędzania czasu.
1: Konin FM.

0: FM.
1: Reklama. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarej.

ciężko pracuję w dyskotece. Jestem jokejem, szmulę gram. Przyjdźcie popatrzeć, jak tu tańczą. Obłędna sprawa, mówię wam. Jestem jokejem.

0: Ponad 1000 interwencji strażaków po wichurach, dziś też niespokojnie. Prezydent USA potwierdza delegację do Moskwy z propozycją pokoju. Porażka sióstr Williams w pierwszej rundzie debla US Open.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Wichury i burze w Polsce. Strażacy w nocy interweniowali ponad 1000 razy. Najwięcej telefonów odebrali w województwach wielkopolskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Dziś także w ponad połowie Polski mamy alerty przed burzami. Ostrzeżenia obowiązują dla całej północnej i środkowej Polski, mówi starszy kapitan Wojciech Gral z Państwowej Straży Pożarnej.
2: Od Warszawy, Łodzi na północ występują na mapkach Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzeżenia dotyczące burz. Więc na cały czas jesteśmy w gotowości do podjęcia ewentualnych działań.
0: Alerty pozostaną aktualne przez cały dzień aż do nocy, a na północy do jutrzejszego poranka. Mobilizacja francuskich policjantów na czas pielgrzymki papieża Leona XIV. 14 tysięcy funkcjonariuszy ma zabezpieczać pierwszy dzień wizyty 25 września. Przewiduje się, że w Paryżu pojawi się wtedy 250 tysięcy wiernych. Amerykanie wiozą do Moskwy i Kijowa propozycję pokoju, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Steve Witkoff i Jared Kushner mają w ten weekend przedstawić władzom Rosji i Ukrainy plan zakończenia wojny. Jedyną przeszkodą, zdaniem Trumpa, są osobiste relacje między Zełańskim i Putinem, stąd wizyta amerykańskich wysłanników.
3: Przywożą ze sobą propozycję zakończenia wojny, bo ja zakończyłem 8 wojen. Mam nadzieję, że jesteście ze mnie dumni. Zakończyłem 8 wojen i nikt mnie za to nie chwali.
0: Natomiast prezydent Ukrainy mówił, że w związku z wizytą Kijów wstrzyma ataki uderzeń z powietrza, ale tego samego oczekuje od władz w Moskwie, póki co Rosjanie kontynuują powietrzne ataki na Ukrainę. Były wielkie nadzieje i sentymentalny powrót na korty, ale Serena i Venus Williams odpadły już w pierwszej rundzie debla w US Open. Słynne siostry Williams po 4 latach ponownie stanęły po jednej stronie siatki w Nowym Jorku i mimo, że spotkanie skończyło się porażką, to legendarne Amerykanki przez całe spotkanie otrzymywały niesamowite wsparcie zachwyconych kibiców na korcie Artura Asza.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Po raz pierwszy w historii odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Wydarzeniu ma przyświecać hasło "Rozmawiajmy o tym, co ważne". Według planów w programie przewidziano spotkania z takimi autorytetami jak Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska, współautorka książki "Mój wyścig z depresją". Anna Pawlaczyk, autorka książki "Autyzm bez lęku". Magdalena Juszczak, socjolożka i pedagogzka, która porozmawia o zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży. Klaudia Mierzwińska, psycholożka, psychoterapeutka, prezes Stowarzyszenia Bo Mi Się Chce, która mówić będzie o hejcie w środowisku dzieci. Jakub Eltman, psycholog, terapeuta neurofeedback, który omówi problemy wypalenia zawodowego. Marta Eltman-Bryś, terapeutka pedagogiczna, która opowie o rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie. Magdalena Palińska, dietetyk kliniczny, ekspert nutripsychiatrii, która wypowie się w temacie diagnostyki w psychiatrii, a także Alicja Gądek-Urtnowska i Dariusz Urtnowski z Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Forum jest inicjatywą Stowarzyszenia Przystań w Turku, realizowaną przy współpracy z miastem Turek. Wydarzenie ma odbyć się 27 września w hali widowiskowo-sportowej w Turku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej dziś na południu Polski, 22 stopnie, około 20 w centrum, do 18 na północy. Zachmurzenie spore, z większymi przejaśnieniami, ale także z przelotnymi opadami deszczu. W północnej części kraju i w środkowej burze, a poza tym dziś silny wiatr.

0: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Jak sobota to...
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni. 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
5: 3,17,41.
6: Co tak liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
6: O, ja też umiem liczyć. 8,1.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
3: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Od kilkunastu lat Centrum Kultury i Sztuki w Koninie realizuje program Teatr Polska. Jest to niesamowita okazja do tego, żeby zobaczyć przedstawienia teatralne przygotowane przez teatry instytucjonalne oraz fundacje i stowarzyszenia. Konin jest na trasie tego projektu, ponieważ w mieście nie mamy teatru instytucjonalnego. A okazja jest dlatego fantastyczna, że ceny na te spektakle są bardzo niskie. Jest to projekt dofinansowany przez Ministerstwo Kultury. Dlatego ta oferta jest tak korzystna, ponieważ ceny są bardzo niskie. 20 zł od grupy 10 osób i więcej oraz 25 zł za bilet indywidualny, więc trzeba przyznać, że to naprawdę są symboliczne wręcz ceny. A jest to możliwe dlatego, że projekt jest dofinansowany przez Ministerstwo Kultury, aby ta kultura była dostępna dla jak największego grona mieszkańców danego regionu. W tym roku realizujemy 7 takich spektakli. Jeden odbył się w maju, pozostało jeszcze 6. Już w przyszłym tygodniu, 8 września, zachęcamy rodziców, żeby zabrali swoje dzieci na spektakl pod tytułem Wyobraźnia. Wszystkie one odbywają się na sali widowiskowej o godzinie 17. Aktorzy zaprezentują urzekające wizualnie i muzycznie przedstawienie dla najmłodszych naszych widzów, czyli dla dzieci od 4 roku życia. Jest ono dedykowane. Bohaterami tego spektaklu są dwie postaci. Jedną z nich jest słowo, a drugą jest obraz. Obydwa one posługują się różnymi językami, ale mimo to starają się porozumieć, by wspólnie uratować świat, którym właśnie brakuje tej wyobraźni. Spektakl ten uczy najmłodsze dzieci wyobraźni, uczy także, że granice istnieją tylko w naszych głowach, a każdy pomysł, nawet taki najbardziej szalony, może stać się początkiem czegoś pięknego i niepowtarzalnego. Jest to niebywała okazja, żeby takie małe dzieci nauczyć, co to jest teatr, pokazać im, a jeśli się spodoba, to potem wybierać się z dzieckiem na takie spektakle, bo one zazwyczaj są zawsze bardzo mądre, nie tylko takie, żeby się pośmiać, żeby zobaczyć aktorów na scenie, ale przede wszystkim, żeby dzieciom pewne rzeczy takie, które im się w życiu przydadzą, im uświadomić. 2 dni później, ale to już dla grup przedszkolnych bardziej jest dedykowany spektakl, ale jeżeli dziadek z babcią albo rodzic siedzą z takim dzieckiem w domu, dla dzieci od 5 roku życia, zachęcamy na godzinę 12, 10 września na spektakl Kulawa kaczka i Ślepa kura. Ten spektakl będzie wyjątkowy, takiego jeszcze nie mieliśmy tutaj, a jego wyjątkowość polega na tym, że jest to jeden z pierwszych w ogóle w Polsce przedstawień sensorycznych, którego integralną częścią jest audiodeskrypcja. Czyli mogą go obejrzeć i przyswoić dzieci z problemami wzrokowymi, czyli niedowidzące, ale także słuchowymi. Jest to historia niezwykłej pierzastej pary, tak jak w tytule kaczki i kury, która wyjaśnia młodym widzom, że każdemu zdarza się mieć słabszy dzień i nie jest to niczyja wina, że tak po prostu bywa. Dorosłym natomiast spektakl ten uświadamia, jak głęboko dzieci przeżywają emocje swoich najbliższych. Więc chociażby dlatego warto też wybrać się. Ceny biletów, zaznaczę, na wszystkie spektakle w ramach Teatru Polska są takie same.
2: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami.
0: Konin FM.
1: Konin FM.
0: Naturalnie, że

0: FM. Reklama.
1: Biegnij, Stefan, biegnij!
2: A gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
2: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji, taniej nawet o 50%.
2: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
2: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
3: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
4: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
3: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
4: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.

0: Kruche zawieszenie broni na linii Ukraina-Rosja. Interwencje strażaków po burzach, dziś też niespokojnie. Po 10 dniach od powodzi w Nepalu uratowano 2 osoby.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Zaledwie kilka godzin trwało zawieszenie broni na froncie na Ukrainie. Do powstrzymania walk miało dojść w nocy ze względu na planowaną wizytę w Moskwie 2 amerykańskich negocjatorów. Z tego powodu ukraińskie jednostki dostały rozkazy, by nie atakować wroga. Jednak już po kilku godzinach Rosja złamała ustalenia, więc Ukraina przeszła do kontrofensywy. Z kilkudniowego zawieszenia ognia nie pozostał więc już ślad. Negocjatorzy Donalda Trumpa polecieli do Moskwy spotkać się z Władimirem Putinem. Chcą powrócić do zerwane kilka miesięcy temu negocjacji. Ponad 1000 interwencji straży pożarnej w związku z nawałnicami i wichurami, które w nocy przeszły przez Polskę. Najwięcej z nich dotyczyło Wielkopolski. Tam strażacy wyjeżdżali ponad 300 razy. Ucierpiały zwłaszcza okolice Gniezna, Poznania i Obornik. Błażej Kulesza o sytuacji, z jaką zmagają się dziś strażacy.
2: Powalone drzewa i uszkodzone dachy. Tak wygląda krajobraz po przejściu burz, jakie przetoczyły się nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja w Wielkopolsce. Tam najwięcej zniszczeń i interwencji w okolicach Gniezna, Poznania oraz Obornik. Poranek, jak mówią meteorolodzy, przyniósł bardziej spokojną aurę, ale ostrzeżenia przed burzami zostały wydane dla całej północnej i środkowej Polski.
0: Burze spodziewane są także najbliższej nocy, alerty w szczególności na północy do niedzielnego poranka. Silny wiatr utrudnia dziś piesze wędrówki w Karkonoszach. Temperatura dochodzi tam zaledwie do 9 stopni, stąd warunki do uprawiania turystyki pieszej są wymagające. Na szlakach jest mokro i ślisko, przestrzegają ratownicy GOPR. 2 osoby udało się uratować po 10 dniach od powodzi w Nepalu. Służby uratowały tam dziś z tunelu hydroelektrowni obywatela Chin, a także kobietę z domu w mieście Nuwakot. Obie te misje przeprowadzono 10 dni po katastrofalnej powodzi na granicy Nepalu z Tybetem. Pod koniec sierpnia w wyniku oderwania się fragmentu lodowca w powodzi błyskawicznej zginęło tam do dziś ponad 1300 osób, a około 5600 uznaje się za zaginione. Jutro w Gdańsku odbędzie się 64. bieg Westerplatte, bieg uliczny na dystansie 10 km. Do imprezy szykuje się około 5000 biegaczy. Bieg spowoduje czasowe utrudnienia w ruchu drogowym w Trójmieście.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. W Konińskim Muzeum jest jeszcze dostępna wystawa Szyk i moda dawnej wsi. To ekspozycja, która powstała w ramach projektu, którego celem jest wspólne odkrywanie kultury i dziedzictwa z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami. Wystawa prezentuje fotografie autorstwa Koninian, Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza, ukazujące uczestników projektu w tradycyjnych strojach ludowych z różnych regionów Polski, w strojach kujawskich, głowickich, kaszubskich oraz krakowiaków zachodnich. Barwne kompozycje, bogactwo haftów i charakterystycznych zdobień przypominają o różnorodności regionalnych tradycji oraz o estetyce dawnej polskiej wsi. Dzięki temu przestrzeń skansenu etnograficznego na osiedlu Gosławice stała się naturalną scenografią dla opowieści o kulturze, obyczajach i dziedzictwie polskiej wioski. Tę wystawę będzie można oglądać jeszcze do 20 września, a skansen na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie znajdziemy obok zamku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Kurtki przydadzą się dziś szczególnie na północy Polski. Tam na termometrach miejscami zaledwie 16 stopni, na ogół jednak do 18. W centrum około 20 najcieplej, na południu w Małopolsce do 22 stopni. Cała północna i środkowa Polska objęta dziś jest alertami przed burzami.

0: Jeszcze w czerwcu marzył tylko o zabawie, a teraz sam wybiera swój pierwszy plecak.
1: Wyprawka szkolna, o której marzy twoje dziecko, czeka na Allegro. Tysiące produktów, setki okazji i wzorowo niskie ceny teraz w jednym miejscu.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polska. Pharma S.A.
7: DreamEd. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na DreamEd.pl.
8: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
9: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca?

Kempinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Konin został wskazany jako potencjalna lokalizacja inwestycji związanej z rozwojem infrastruktury dla sztucznej inteligencji. W tej sprawie podpisano list intencyjny dotyczący dostarczenia energii elektrycznej do planowanego centrum danych, o czym na Facebooku poinformował prezydent Piotr Korytkowski.
3: Szczegółów podać nie mogę z tą inwestycją, bo obowiązują klauzule poufności. Natomiast mogę powiedzieć o tym, że projekt związany z data center, które będzie budowane na terenach inwestycyjnych, przygotowany jest przez naszą rodzimą firmę, która właśnie wczoraj takie trójstronne porozumienie, taki list intencyjny podpisała wspólnie z miastem Konin oraz z Energą Operator, która to Energa Operator jest w grupie Orlen. Mając takiego partnera, pokazuje to, że inwestycja jest naprawdę inwestycją oczekiwaną nie tylko przez nasz region, przez przedsiębiorców, przez naszych mieszkańców, ale i również przez bardzo poważne firmy polskie, jakim jest właśnie Energa Operator. Jest to firma, która będzie gwarantowała między innymi dostawy energii właśnie do data center, a są to wolumeny energii, które są bardzo, bardzo dużymi. Dlatego też i PSE, czyli Polskie Sieci Elektroenergetyczne, i Energa właśnie są takimi podmiotami, które będą dostarczały energię elektryczną. To jest, myślę, dokument, który daje taki sygnał, że w Koninie mówi się o energetyce, mówiło się już przecież od wielu lat i dalej się będzie mówić, ponieważ mamy tutaj energię elektryczną. Zresztą Energa Operator jest właścicielem największej farmy fotowoltaicznej w Kleczewie, czyli niedaleko właśnie tejże inwestycji, o której tutaj mówię. Jest to podmiot, który jest jak gdyby gwarantem tego, że w naszym regionie energia elektryczna jest i będzie, bo data center lokalizowane są tylko w takich miejscach, gdzie jest pewna dostawa energii elektrycznej. Mam też jeszcze jedną wiadomość, że to nie jest ostatnia inwestycja związana z data center czy fabrykami AI. Urząd rozmawia z kilkoma podmiotami zainteresowanymi budową kolejnych data center i to na większych areałach. Biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście te firmy zagraniczne same zgłaszają się do Konina, może to być jeden z argumentów, który pomoże nam w zabieganiu o to, aby elektrownia jądrowa w Koninie, ta druga, została zlokalizowana.
2: Tutaj łączymy tak jakby dwie kwestie, że jeżeli powstaną te data center tutaj w Koninie, no to będzie kolejny argument, tak, za tą elektrownią atomową.
3: Zdecydowanie tak. Do tych argumentów, które już posiadamy, dokładamy to, że są inwestorzy, którzy akurat właśnie tu, w Koninie, chcą inwestować tego typu ważne biznesy dla całego świata. Bo tak jak powtarzam, rozmawiamy tutaj z wieloma podmiotami zagranicznymi.
2: A jeżeli chodzi o jakieś zyski dla miasta, takie z podatków wpływające, jak już te data center tutaj powstaną, to mówimy o jakichś dużych kwotach?
3: Tak, to są duże kwoty, gdyż podatki wpływają od wartości budynków i budowli, które są usytuowane na terenie gminy, czyli w tym przypadku miasta Konin. Od wartości tych wszystkich gruntów będziemy jako miasto pobierali dość pokaźne kwoty związane z podatkami od nieruchomości.
2: Podpisany dokument określa kierunek dalszej współpracy między zaangażowanymi podmiotami. Nie znamy jeszcze dokładnych szczegółów planowanej inwestycji.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie,

0: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
1: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
0: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
1: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
2: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Jak sobota to...
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Z kuponem Lidl Plus. Od piątku. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. Kurczak biesiadny rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w sobotę. Polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
8: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Reklama.
14: Konin FM.

0: Plony rolników niższe w tym roku, donosi sam minister rolnictwa. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska mimo wizyt wysłanników USA. Polskie siatkarki walczą dziś o medal Mistrzostw Europy.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Tegoroczne plony zbóż są niższe niż przed rokiem, alarmuje minister rolnictwa Stefan Krajewski. Sytuację rolników komplikują głównie trudne warunki pogodowe i niestabilność rynków.
2: Podsumowując zbiór zbóż, widzimy, że plony są niższe niż w roku minionym. Są niższe nawet jak czasem średnie plony.
0: Minister rolnictwa dodał, że przed rolnikami są jeszcze zbiory kukurydzy na kiszonkę i ziarno. Minister przypomniał też o pomocy finansowej udzielanej rolnikom.
2: Od 1 października będziemy przyjmować wnioski na pomoc tak zwaną nawozową i paliwową, żeby rekompensować rolnikom poniesione koszty związane z wyższymi cenami paliwa i nawozów.
0: W połowie września w Sejmie rozpocznie się debata nad ustawą dotyczącą terenów wiejskich. Przepisy mają pomóc ograniczyć konflikty na obszarach wiejskich, gdzie nowa zabudowa mieszkaniowa zbliża się do gospodarstw rolnych. Rosja zaatakowała lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą wizytą wysłanników USA w Kijowie, a także w Moskwie. Specjalni wysłannicy amerykańskiego prezydenta Steve Witkow i Jared Kushner spotkać się dziś mają w Moskwie z doradcą Władimira Putina do spraw inwestycji i współpracy gospodarczej. Samolot z wysłannikami miał już wylądować w Moskwie. Prezydent USA Donald Trump oświadczył wczoraj, że wysłał ich z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 7 latach przerwy Polki znów powalczą o medale siatkarskich Mistrzostw Europy. Przed nimi półfinał i arcytrudne wyzwanie, bo po drugiej stronie siatki staną mistrzynie świata i mistrzynie olimpijskie Włoszki. W ostatnich 5 pojedynkach to drużyna Italii wygrywała, czyli tym razem tak będzie. Więcej o tym Błażej Kulesza.
3: Chociaż to pojedynek dwóch drużyn, które nie przegrały w mistrzostwach żadnego meczu, to faworytki nie trudno wskazać.
4: Zdajemy sobie sprawę, że to są Włoszki.
3: Mówi kapitan naszego zespołu Magdalena Stysiak.
4: Ja bym chciała się skupić na naszej siatkówce, nie na nich. To one muszą, a my tylko możemy.
3: Cel drużyny już został spełniony, bo Polki są w gronie 4 najlepszych zespołów.
0: Pojedynek Polek o 18. Wcześniej o 15. swój półfinał rozegra reprezentacja gospodarzy Turcji, która zmierzy się z Serbią. Przegrane powalczą jutro o brąz, triumfatorki o złoto.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Druhowie z Podkonińskiego Brzeźna marzą o nowym GCBA. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gminie Krzymów ma już 100 lat. Ratownicy chcą, by zwieńczeniem tego jubileuszu był nowoczesny, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który pozwoli im jeszcze sprawniej chronić życie i mienie mieszkańców, ale także cenne przyrodnicze obszary, bo w tym rejonie mamy przecież rezerwat Złota Góra. Obecnie OSP Brzeźno posiada na swoim wyposażeniu średni samochód MAN z 2015 roku, średniego Starmana z 2003 i ciężkiego Jelcza z 1995 roku. Nowy pojazd miałby zastąpić zarówno wysłużonego Jelcza, jak i Starmana, które coraz częściej wymagają kosztownych napraw i nie spełniają już współczesnych standardów bezpieczeństwa. Dlatego druhowie zwracają się do mieszkańców gminy Krzymów i regionu z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na nowy wóz bojowy. Każda wpłata, nawet najmniejsza, to realna pomoc i cegiełka w budowie bezpieczniejszej przyszłości powiatu konińskiego. Pieniądze można wpłacać przez serwis zrzutka.pl. Cel to 200 tysięcy złotych. OSP Brzeźno istnieje od 1926 roku. Jednostka przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. Druhowie wielokrotnie w ciągu roku stają na pierwszej linii w walce z pożarami, wypadkami i innymi zagrożeniami, niosąc pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Najcieplej dziś na południu kraju, tam do 22 stopni, najchłodniej na północy, miejscami nawet zaledwie 16 stopni, ale na ogół do 18 w centrum, do 20. Zachmurzenie dziś spore, przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, burze na północy i w centralnej Polsce.

0: Gdzie mam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
2: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Chcesz prowadzić autobus? Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie, zaprasza na szkolenie na kategorię D oraz kwalifikację zawodową KOD 95. W pakiecie taniej. Wysoka zdawalność, profesjonalni i życzliwi instruktorzy oraz dwa profesjonalne place szkoleniowe.
4: Szkoła jazdy Turbo Rutecka, pierwsza i najstarsza szkoła jazdy w Koninie. Poznańska 47. Telefon 500 076 890.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklam.

0: Lublin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Od 1 kwietnia 2027 roku w Koninie mają obowiązywać nowe zasady funkcjonowania strefy płatnego parkowania. Zmiany dotyczą m.in. zasięgu strefy, abonamentów oraz zasad parkowania dla wybranych grup kierowców.
3: Na początek to wyjaśnienie jest potrzebne takie, że strefa się powiększy i to jest, czy obszar strefy będzie poszerzony, ale to już jest wynik uchwały, która została podjęta w zeszłym roku. Natomiast dzisiaj uszczegółowialiśmy jeszcze pewne zapisy, które wynikały nam jeszcze z informacji od mieszkańców, którzy składali jeszcze jakieś swoje uwagi. Przedsiębiorcy mieli również swoje uwagi i to dzisiaj zostało tutaj radnym przedstawione, ale strefa i obszar to już jest wynik pracy zeszłego roku i on będzie znacznie większy niż dzisiejsza strefa płatnego parkowania, ale my tą strefą płatnego parkowania, którą będziemy wdrażać, poprawimy możliwości dla mieszkańców, którzy borykają się z problemami również przy swoich blokach, gdzie mieszkają, a one są spowodowane tym, że ucieczka z miejsc płatnych, czyli aleje, czyli dekada, powoduje, że mieszkańcy nie mają gdzie swoich pojazdów zaparkować, bo te samochody, które przyjeżdżają spoza tego obszaru, no, parkują długoterminowo. W związku z tym my, wprowadzając na tym obszarze strefę płatnego parkowania, dajemy możliwość mieszkańcom wykupienia abonamentu, czyli tak gdyby taki identyfikator, który mówi: ja jestem mieszkańcem tego rejonu i mam tutaj prawo parkować i nie wnoszę dodatkowych opłat w postaci tam za każdą godzinę parkowania, bo jestem stąd. Także to jest dla mieszkańców bardzo korzystne rozwiązanie, również dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w tym rejonie. Również te głosy do nas spływały, że nie mamy gdzie zaparkować, w ogóle nie możemy prowadzić działalności gospodarczej, bo nas nie ma ruchu, bo cały czas stoją pojazdy. Więc to jest taka główna przyczyna. Natomiast dzisiaj jeszcze pojawiło się właśnie w ramach tych konsultacji, które i tych wniosków, które do nas spływały, wniosek Polskiego Czerwonego Krzyża o to, aby uhonorować i zwolnić z opłat honorowych krwiodawców, którzy oddali 20 litrów krwi. W związku z tym to też się dzisiaj pojawiło, jak i właśnie ten element szanujący tak pewną grupę.
4: I to przeszło, tak, to osobę na zadaniu.
3: I to przeszło, tak. I to są tak naprawdę najgłówniejsze zmiany i jeszcze wniosek, który też przyjęliśmy i też wydaje się zasadny. Abonament mieszkańca uprawnia do parkowania. Dzisiaj mamy zrejonizowane, tak? Jeżeli jest mieszkaniec na przykład ulicy Górniczej, no to jego obszar to jest ulica między ulicą Dworcową, Kolejową, Alejami 1 Maja, a ulicą Błaszaka i ten abonament upoważnia do parkowania na każdej z tych ulic. Natomiast są takie miejsca, z których wyłączyliśmy właśnie za głosem przedsiębiorców i za głosem też instytucji publicznych. To są właśnie odcinki dróg przy starostwie, przy sądzie, na ulicy Energetyka, Aleje i ulica Dworcowa.
4: Tam, gdzie są urzędy na przykład, tam ten abonament mieszkańca nie będzie obowiązywał.
3: Nie będzie obowiązywał, to dlatego, że te miejsca muszą mieć rotację. W tych godzinach, kiedy urzędy pracują, my korzystający z tych instytucji, no musimy mieć możliwość zaparkowania, a niestety podejrzewamy, że byłoby tak, że mieszkańcy mając to uprawnienie, by tam parkowali, ale w zamian za to daliśmy możliwość mieszkańcom i wyznaczyliśmy dla nich tylko i wyłącznie parkingi, czyli mając abonament, będzie między blokami też część ulic dla nich dedykowana i nie przyjedzie nikt z zewnątrz, więc troszkę zabraliśmy ten abonament, żeby promować trochę przedsiębiorców i te jednostki publiczne, ale w zamian za to daliśmy część ulic, gdzie nie przyjadą do nich inne pojazdy z zewnątrz, czyli to będą typowo dla nich.
4: I takie typowo dla mieszkańców obszary będą i w Starym, i w Nowym Koninie, jak to będzie rozwiązane? Gdzie tego możemy się spodziewać?
3: Znaczy, Starówka troszeczkę inaczej się rozwija, znaczy inaczej trochę wygląda niż Nowy Konin. Tutaj ta zabudowa jest trochę mniej zwarta i ktoś, kto mieszka na Starówce, wykupi sobie abonament, będzie mógł zaparkować na całym obszarze strefy płatnego parkowania Starym Koninie z wyłączeniem placu wolności. Natomiast na każdej innej ulicy będzie mógł sobie zaparkować. Natomiast w Nowym Koninie, czyli tam obszar w okolicach Alei 1 Maja Dworcowej, no to te rejony będą różne, są wskazywane dla mieszkańców. Natomiast my przyjęliśmy taką zasadę, że jeżeli mamy miejsca postojowe i mieszkańcy sobie parkują i jest na to przyzwolenie. Tam właśnie takie obszary wstawiliśmy typowo dla mieszkańców, żeby tam nie było chęci zjeżdżania ze strefy płatnego parkowania, gdzie są miejsca postojowe, żeby mieszkańcy tam mieli spokój, żeby im obcy nie powodowali utrudnień właśnie w tym ruchu. Takich stref jest kilka wyznaczonych, to by trzeba było pokazać na mapie. Mieszkańcy zostali o tym poinformowani przez spółdzielnie, przez zarządców nieruchomości, wszelkimi kanałami, które mogliśmy uruchomić, takie informacje przekazywaliśmy i wydaje się, że to, co jest w tej chwili wypracowane, to jest takie, oczywiście no nie można powiedzieć, że wszyscy będą zadowoleni, ale chyba taki złoty środek. My jesteśmy tak naprawdę po konsultacjach i przyjmujemy naprawdę dobry materiał wypracowany z mieszkańcami.
2: Nowe zasady strefy płatnego parkowania mają wejść w życie 1 kwietnia 2027 roku. Jednocześnie pozostaną dotychczasowe stawki za godzinę parkowania. Podwyżki ostatecznie wycofano, mówił Grzegorz Pająk, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Koninie.
5: Konin FM.
6: Konin FM.

0: Tunin FM. Reklama.
1: Dreamed. Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.
3: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11.
7: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 18 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama. Konin FM.

0: trwa sprzątanie po wichurach i burzach, alerty wciąż obowiązują. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w wysłannicy Trumpa już w Moskwie. Prezydent ogłosił przyszłoroczną lekturę narodowego czytania.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Strażacy mają dziś sporo pracy. Po intensywnej nocy dziś do południa interweniowali już ponad 400 razy. Większość zgłoszeń ma związek z przechodzącym nad Polską frontem atmosferycznym, głównie na Mazowszu, Wielkopolsce i w Zachodniopomorskim. Strażacy najczęściej wzywani są do usuwania skutków silnego wiatru, czyli przewróconych drzew i połamanych gałęzi blokujących drogi. Nie ma informacji o osobach poszkodowanych. Ostrzeżenia pogodowe pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w północnej połowie kraju do godziny 20. Natomiast w zachodniej części wybrzeża poza ostrzeżeniami przed burzami obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed silnym wiatrem. Rosja zaatakowała ukraińskie lotniska w Kijowie i Boryspolu tuż przed zapowiedzianą na dziś wizytą wysłanników USA w Moskwie, a jutro w Kijowie. Z kolei w nocnym rosyjskim ataku na zakład metalurgiczny Kamedstal zginęło 5 osób. Fabryka wstrzymała produkcję. Na zakład spadło 5 rakiet balistycznych. Rosjanie po raz kolejny próbowali zniszczyć to, co tworzyły pokolenia ukraińskich hutników, podsumowały ukraińskie władze. Rosja atakuje Ukrainę mimo zapowiedzianej na dziś wizyty w Moskwie specjalnych wysłanników Donalda Trumpa. Steve Witkoff i Jared Kushner mieli już według doniesień wylądować w stolicy Rosji. Polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Donald Trump nie podał jednak szczegółów tej propozycji. Po 10 dniach od zejścia lawiny błotnej w Nepalu ratownicy wyciągnęli kolejno 2 osoby. Kobietę znaleźli w jej domu przysypanym tonami błota, zaś mężczyznę w tunelu hydroelektrowni na rzece Trisuli.
2: Lekarze przeprowadzili tomografię komputerową, prześwietlenie i wszystko jest w porządku, ale Kabir zranił się w nogę. Poza tym czuje się dobrze. Jest trochę osłabiony, ale reszta jest w porządku. Miałem tylko około 2% pewności, że zostanie uratowany. Nie wiedzieliśmy, czy ma tlen, czy go nie ma, ale na szczęście wyciągnęli go.
0: Z każdą godziną szanse na odnalezienie żywych ludzi maleją. Ponad 5,5 tysiąca osób wciąż uznaje się za zaginionych. Literatura ma moc przenoszenia polskości przez pokolenia, powiedział prezydent Karol Nawrocki podczas finału akcji narodowego czytania Dziadów Adama Mickiewicza. Prezydent ogłosił, że w przyszłym roku lekturą czytaną w ramach tej akcji będzie Lord Jim Josepha Conrada.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. ratujemyzwierzaki.pl. Pod tym adresem można rozpocząć przygodę z wirtualną adopcją psa lub kota z konińskiego schroniska. Niejedno dziecko chciałoby mieć zwierzątko w domu, ale często z różnych względów nie jest to możliwe. Wirtualna adopcja może nauczyć dorastającego koninianina empatii i przeznaczania części kieszonkowego na pomoc schronisku. Irys, delfinek z Gredek, Max czy Gilbert. Na internetowej stronie do wirtualnej adopcji można wybrać konkretnego psiaka, który od dawna przebywa w przytulisku i systematycznie wpłacać na niego na przykład 10 zł. To także dobre rozwiązanie dla osób w senioralnym wieku, które zawsze miały w domu zwierzaka, ale teraz nie są już w stanie opiekować się kolejnym czworonogiem. Oprócz tego konińskie schronisko przy Gajowej zachęca do wolontariatu na zasadzie wyprowadzania psów na spacer.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Weekend mamy burzowy i wyjątkowo wietrzny. Dziś w całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże. Mogą wystąpić przelotne opady deszczu, a w północnej i centralnej części kraju burze. Najchłodniej jest na północy z temperaturą do 16-17 stopni w centrum, do 19-20. Natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, do 23 stopni nawet.

0: Konin FM. Konin FM. Reklama.
1: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
2: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
1: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
2: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

0: najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Audyt oświaty w gminie Kleczew przyniósł rekomendację stopniowego zamykania trzech szkół w Koziegłowach, Złotkowie i Sławoszewku. Audytorzy wskazują przede wszystkim na niekorzystne zmiany demograficzne, spadającą liczbę urodzeń i coraz mniejsze klasy, a co za tym idzie, coraz większy koszt w przeliczeniu na ucznia. To ich zdaniem przemawia za zmianą obecnej sieci szkół w gminie.
3: Za sekundkę mieszkańcy się dowiedzą, jakie są rekomendacje specjalistów. Specjaliści wskazują kilka wariantów, w tym ten wariant, że tak powiem, optymalny, który oni uważają za najbardziej racjonalny, czyli pozostawienie tylko dwóch szkół na terenie gminy Kleczew. Przypomnę, że w tej chwili mamy ich pięć, czyli likwidujemy aż trzy placówki oświatowe. Ja przyznam, że nieco mnie zaskoczyły wyniki tego audytu, ponieważ nie sądziłem, że te zmiany będą aż tak daleko szły. To znaczy, na razie są rekomendowane, bo na razie nic jeszcze się nie zadziało. Bo ja nie ukrywam, mam pomysł tylko na to, jak zagospodarować jeden budynek ewentualnie po jednej ze szkół. Opróżnienie aż trzech budynków byłoby pewnie nie lada wyzwaniem logistycznym, no bo bardzo bym nie chciał, żeby pustostany na terenie gminy Kleczew się znajdowały. Oczywiście, że pewnie może jakoś zagospodarować, natomiast ja na dzień dzisiejszy mam jeden taki w miarę przemyślany pomysł, co z tym budynkiem zrobić, no ale decyzje żadne jeszcze nie zapadły. Dzisiaj właśnie po to się spotykamy z mieszkańcami, żebyśmy wspólnie wypracowali pomysł, co robimy dalej. To znaczy kolejnym krokiem, wiem, co będzie dalej. Kolejnym krokiem będzie referendum, ale to, co się będzie działo w czasie tego referendum, czy pytania, w jaki sposób sformujemy, myślę, że wypracujemy to tutaj dzisiaj. Ja po tym przyszedłem do mieszkańców, spotkać się z mieszkańcami, aby zdobyć wiedzę, poznać ich opinię, ich punkt widzenia, zobaczyć, jakie jest nastawienie, aby móc się lepiej przygotować do kolejnego kroku, którym będzie referendum. Koziegłowy, Złotków i Sławoszewek. Czyli pozostają tylko dwie szkoły największe, liczące w tej chwili około po 300 uczniów, każda w Ulicy Kościelnej i w Kleczewie. 30 kilku uczniów. W Złotkowie 40 powiedzmy kilku w Koziegłowach i nieco ponad 60 w Sławoszewku. Ja chciałbym tą reformę przeprowadzić w taki sposób, aby nikt albo ewentualnie możliwie jak najmniej osób straciło pracę, no bo i tak mamy trudną sytuację, wiemy, co się dzieje z naszym głównym, że tak powiem, pracodawcą, czyli kopalnią, więc nie chciałbym dokładać, jak się w cudzysłowie mówi, do pieca jeszcze, ale no my też w związku z tym, że się komplikuje sytuacja z kopalnią, zaczynamy mieć trudności finansowe, więc wziąłem pod uwagę aspekt odchodzenia na emeryturę kadry i nauczycielskiej, czyli tej pedagogicznej, jak i obsługowej. I tak się akurat składa, że w roku 2028 bardzo wiele osób nabywa prawa emerytalne, więc celujemy właśnie w ten termin 31 sierpnia 2028. Znaczy ja mam świadomość, że to nie są łatwe decyzje. Zresztą jak rozmawiam ze wszystkimi kolegami, wójtami, burmistrzami, to chyba oszalałeś, że się w ogóle za to bierzesz. To jest bardzo niepopularne, nie znamy nikogo, kto by to zrobił i po głowie nie dostał. Mam tego świadomość, no ale z drugiej strony my mamy klasy, w których jest dwoje uczniów, więc tak naprawdę no... Czy to jest dobre dla dzieciaka? Szczerze mówiąc, rok temu miałem sytuację, że mama powiedziała, niestety moja córka nie będzie chodzić, już nie chcę wskazywać konkretnej placówki, bo by chodziła do szkoły tylko z dwoma chłopcami, czyli byłaby trzyosobowa klasa. Ja nie chcę, żeby moje dziecko się wychowywało, rozwijało w takiej szkole. Ja zadaję pytania, jak nauczyć dzieciaka grania w koszykówkę, w siatkówkę, w piłkę nożną? Gdzie element rywalizacji, współpracy? Jak podzielić ich na grupy? Jak zajęcia grupowe w ogóle zorganizować? Więc ja rozumiem, że będą emocje, ja rozumiem, że szkoła jest miejscem, gdzie chodziła moja babcia, prababcia, może jeszcze wcześniejsze pokolenie. Ona była od zawsze, teraz niedobry burmistrz przyszedł i będzie chciał ją zamykać, likwidować. Dlatego rozmawiam z uczniami. Nie podejmujemy żadnej decyzji za biurka. Najpierw chcę się wsłuchać w głos mieszkańców.
2: W sprawie przyszłości szkół burmistrz Mariusz Musiałowski zdecydował o przeprowadzeniu referendum, w którym mieszkańcy będą mogli wyrazić swoje zdanie. Jego wynik ma być drogowskazem dla Rady Gminy, do której będzie należała ostateczna decyzja w sprawie przyszłości placówek.
4: Konin FM.
0: Konin FM.
4: Naturalnie żyje.

0: Win FM. Szewc-Kaletnik Krawiec. Naprawiamy obuwie w pełnym zakresie, od fleków po oczyszczenie, malowanie i renowację cholewek. Czyścimy, malujemy oraz naprawiamy odzież i buty motocyklowe. Naprawiamy i malujemy skórzane tapicerki samochodowe. Naprawiamy damskie torebki, walizki i torby. Wszywamy zamki do kurtek, spodni, butów, plandek. To i jeszcze więcej na Torowej 6A obok Antgumu. Usługi szewskie, kaletnicze, krawieckie. Telefon 63 242 17 85.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 18 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć. 8, 1.

0: Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Są lekko ranni. Putin ma spotkać się dziś z wysłannikami Donalda Trumpa. Iga Świątek powalczy o czwartą rundę US Open. To już dziś wieczorem.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. 6 osób ma lekkie obrażenia po wypadku polskiego autokaru z pielgrzymami w zachodniej części Węgier. Według węgierskiej policji do wypadku doszło minionej nocy na autostradzie 86 w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Polski autokar zderzył się z owcą, kierowca zatrzymał pojazd i włączył światło awaryjne. Mimo to nadjeżdżająca z tyłu węgierska ciężarówka nie zdążyła wyhamować i uderzyła w autokar od tyłu. Wśród poszkodowanych jest także kierowca ciężarówki. Pasażerów, w którym nic się nie stało, przewieziono do sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości, gdzie czekają na dalszy transport. Sprzeczne informacje wysyła Moskwa. Z jednej strony przywódca Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni, począwszy od północy z piątku na sobotę, co miał potwierdzić rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow, zapowiadając jednocześnie dzisiejsze spotkanie wysłanników Donalda Trumpa z Putinem. Natomiast w godzinach porannych prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiadomił, że Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Samolot Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera miał już wylądować w stolicy Rosji. Ludzie Trumpa polecieli z propozycją zakończenia wojny na Ukrainie. Późnym popołudniem polskiego czasu Iga Świątek znów wyjdzie na korty w Nowym Jorku, tym razem by powalczyć o czwartą rundę. Jej rywalką będzie rozstawiona z numerem 25 Czeszka Marię Buskowa. Polka wyeliminowała ją w tym sezonie z Wielkiego Szlema w Austrii. Więcej o dzisiejszym spotkaniu Błażej Kulesza.
2: Polka podobnie jak w poprzedniej rundzie zagra na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż jak mówiła Świątek tuż po ostatnim zwycięstwie, ma to swoje plusy.
3: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
2: Z dotychczasowych 3 pojedynków z Czeszką Marią Bouskową to Świątek za każdym razem schodziła z kortu jako zwyciężczyni. Polscy kibice w Nowym Jorku liczą na powtórkę.
0: Mecz Igi Świątek około 18.30. W tym samym czasie w Nowym Jorku zagra nasz debel Maja Chwalińska i Magdalinet. One powalczą z Węgierką Bodnar i Ukrainką Kalininą.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. To będzie spektakl inspirowany z jednej strony autentycznymi historiami anonimowych użytkowników aplikacji randkowych, z drugiej zaś własnymi doświadczeniami aktorów. W Koninie zobaczymy przedstawienie pod tytułem The Chairs, krzesła. Twórcy szukają w nim delikatnego balansu między tym, co lekkie i zabawne, a tym, co bolesne i poruszające. To teatr tańca wzbogacony tekstem mówionym. Na scenie duet Sara Kozłowska i Adam Kuza. Zaprasza Fundacja Soul Sand z Łodzi. 29 września, godzina 19, Dom Kultury Oskarcz. Będzie to jedna ze sztuk wystawianych w ramach projektu Teatr Polska, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety można już nabyć w Oskarcie lub przez stronę Centrum Kultury i Sztuki w Koninie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Umiarkowane temperatury dziś do 17 stopni na północy kraju, w centrum do około 19-20, natomiast najcieplej jest na krańcach południowych, tam do nawet 23 stopni miejscami, ale ten weekend jest burzowy i wyjątkowo wietrzny. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże przelotne opady deszczu możliwe w całym kraju, a na północy i w centrum także burze.

0: nam biec?
1: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
0: Naprawdę?
1: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
0: Meble taniej nawet o połowę?
1: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
0: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
1: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałta Rejwy 10 zaprasza.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
3: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Największym wydarzeniem zawsze Nocy Kultury, to już czwarty rok z rzędu, jest Targ Sztuki. W tym roku mamy czwarty niepowtarzalny Targ Sztuki, do którego nabór ogłosiliśmy jeszcze przed wakacjami. Zgłosiło się ponad 90 artystów. Muszę powiedzieć, że aż z 8 województw z Polski, bo najpierw zaczynaliśmy od artystów lokalnych, potem zaczęło się to rozbudowywać. Wieści o naszym targu się rozchodziły i dlatego zaczęli się zgłaszać też artyści również z innych województw. W tym roku będą między innymi z Mazowieckiego, Kujawsko-Pomorskiego, z różnych zakątków Wielkopolski, nie tylko z naszego regionu, ale także z Opolskiego, z Pomorskiego i z Zachodniopomorskiego, czyli w zasadzie od północy do południa, od wschodu do zachodu, Lubuskie też będzie. Także będzie wielu nowych artystów, prawie połowa to będą nowi artyści, będziecie Państwo mogli zobaczyć ich pracę, ale także je kupić bezpośrednio od twórcy, czyli wiadomo, że taniej niż w galeriach sztuki, oczywiście. A nasi artyści na Targu Sztuki zaprezentują nie tylko obrazy, bo będzie malarstwo w różnymi technikami, więc będzie też rozmaite, ale będzie też ceramika, będą rysunki, biżuteria, fotografie, kolaże, wyroby ze szkła, witraże, wyroby z drewna, a także rzeźby, grafika, a nawet tekstylia. Udekorowane artystycznie, także zapraszamy. Targ Sztuki będzie się odbywał w Oskardzie, w Domu Kultury Oskard, i w piątek, i w sobotę od godziny 19 do 23, no bo jak mamy Noc Kultury, to nie może być w ciągu dnia, musi być ciemno, musicie Państwo tę nockę zarwać, ale myślę, że mówiąc kolokwialnie zarwać, ale myślę, że warto, bo będzie można zobaczyć, co w świecie kultury w naszym kraju piszczy, i oczywiście zaopatrzyć się w niepowtarzalne dzieła, bo są to przecież egzemplarze ręcznie robione przez artystów, unikatowe, ponieważ po jednym egzemplarzu i możemy mieć pewność, że nikt inny czegoś takiego drugiego miał nie będzie.
2: Dlatego serdecznie zachęcamy, żeby z tego skorzystać, z oferty kulturalnej, jak i no właśnie tego Targu Sztuki. Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii, tym bardziej, że atrakcji tak dla młodszych, jak i dla starszych nie zabraknie.
0: Konin FM.
4: Konin FM.
0: Naturalnie,

0: Badania psychotechniczne dla kierowców zawodowych, operatorów maszyn i nie tylko. Badania wykonujemy dla osób prywatnych oraz firm. Znajdujemy się w Kramsku, Dębicz 51R. Zadzwoń i umów termin. 536 826 790. Znajdź nas na Facebooku i na dreamed.pl.
1: W barze Arena serwujemy smaczne, domowe obiady. Organizujemy również rodzinne uroczystości, imieniny, urodziny i inne przyjęcia, a także spotkania firmowe i integracyjne. Na życzenie zapewniamy oprawę muzyczną z DJ-em. Jesteśmy dla Was otwarci przez cały rok. Bar Arena, Ślesin, plaża. Rezerwacje i informacje 509 140 071.
2: Zielona, paliwo, że pszczoła nie siada. Wysokiej jakości paliwo, ceny jak marzenie. I jeszcze rabat 5 groszy z konińską kartą mieszkańca. Gdzie? Konin Marii Dąbrowskiej 1A. W dni poprzednie od 7 do 22.30, w soboty od 8 do 22.30, a w niedzielę i święta od 16 do 22.30. Stacja paliw Zielona. Dobre paliwo, dobry kierunek.

0: Rosja atakuje Ukrainę, RCB ostrzega mieszkańców dwóch województw. Kolejny wypadek polskiego autokaru z pielgrzymami na Węgrzech. Molo w Kołobrzegu zamknięte z powodu silnego wiatru.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Znów niebezpiecznie za naszą wschodnią granicą. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty dotyczące zagrożenia atakiem z powietrza dla mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego, mówi rzecznik RCB Piotr Błaszczyk.
2: To w kontekście rosyjskiego ataku powietrznego na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, a w przestrzeni Rzeczpospolitej operuje polskie lotnictwo.
0: Jak podał Kreml, prezydent Rosji Władimir Putin polecił nie atakować Kijowa przez 3 dni w związku z przygotowaniami do rozmów z Amerykanami. Wysłannikami. Natomiast jak informowała wcześniej ukraińska strona, Rosja przeprowadziła w nocy celowe ataki na lotniska w Kijowie i Boryspolu. Kolejny polski autokar miał wypadek na Węgrzech, tym razem jednak obrażenia poszkodowanych są lekkie. 6 osób jest rannych, w tym kierowca węgierskiej ciężarówki, która najechała na pojazd z Polski. Do kolizji doszło w zachodniej części Węgier. Autokarem jechali pielgrzymi, którzy obecnie czekają na dalszy transport w sali gimnastycznej w pobliskiej miejscowości. Trudny weekend dla strażaków i innych służb z powodu wichur przechodzących nad Polską. Przez całą poprzednią dobę interweniowali oni ponad 1100 razy. Dziś już blisko 600 razy wyjeżdżali na pomoc. Ostrzeżenia wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. Na zachodzie obowiązują już alerty 2. stopnia w 3-stopniowej skali. Synoptycy ostrzegają, że czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyk MGW.
3: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
0: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy znów może okazać się wiatr.
3: Z porywami nad morzem nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
0: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Z powodu silnego wiatru zamknięte zostało dziś molo w Kołobrzegu. Miejskie służby zaapelowały do mieszkańców i turystów o zachowanie szczególnej ostrożności.
4: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. Czy krokodyl stanie się atrakcją Konina? W internecie można zapoznać się z dokładną listą i opisami projektów zgłoszonych do konińskiego budżetu obywatelskiego. To 18 dużych o wartości do 1 000 000 zł i 28 małych inicjatyw do niespełna 200 tysięcy. I właśnie w gronie tych małych projektów w tym roku pojawił się pomysł pod tytułem Błękitny krokodyl, pomnik kolei górniczych. Wnioskodawcą jest miłośnik kolejowych klimatów Jędrzej Maciejewski. Projekt zakłada ekspozycję elektrowozu Lew EL2 kolei górniczych, zwanego krokodylem, jednego z głównych symboli historii przemysłowej konińskiego zagłębia. Pomalowany na niebiesko i otagowany przez rumuńskiego artystę, jest już rozpoznawalny na całym świecie. Do niedawna ta przemalowana maszyna woziła węgiel do elektrowni Pątnów. Teraz jest szansa, by ją kupić, wydzierżawić nieużywany tor i zagospodarować przestrzeń dookoła lokomotywy. Przypomnijmy, w ubiegłym roku rumuński artysta, emerytowany górnik, przemalował jedną z zielonych lokomotyw konińskiej kopalni na niebiesko. Pojawiły się na niej także symbole i hasła związane z górnictwem i nawiązujące do transformacji energetycznej regionu. Jeśli chcemy, by ten krokodyl został uratowany przed zezłomowaniem i stał się nowym pomnikiem w Koninie, wystarczy oddać głos w konińskim budżecie obywatelskim. Takie pojazdy były produkowane w latach 1952-1988 w NRD. Dziś w Polsce to prawdziwe unikaty. Zachęcamy też, by zapoznać się ze wszystkimi 46 projektami zgłoszonymi do budżetu obywatelskiego. Szczegóły pod adresem kbo.konin.pl. Głosowanie rozpocznie się 7 września i potrwa 2 tygodnie.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie 22 stopnie, tyle pokazują termometry w Małopolsce. Najchłodniej jest na Pomorzu, 16 stopni i tam właśnie dziś najmocniejszy wiatr, ale wieje w całym kraju. Sporo deszczu i burz w prognozach, burze szczególnie na północy oraz w centrum.
4: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika Kryminalna.
1: Dzień dobry, Piotr Czmil, witam i jak co tydzień o tej porze zapraszam na spotkanie z naszymi dzielnymi służbami. Akcja służb w Cząstkowie w gminie Kłodawa. Policjanci z Poznania, Lublina i Koła zlikwidowali tam nielegalne laboratorium produkujące narkotyki. Miejscem przestępczej działalności była jedna z wynajmowanych w tej miejscowości posesji. Podczas czynności na miejscu funkcjonariusze ustalili, że odpady poprodukcyjne trafiały bezpośrednio do wykopanych na terenie gospodarstwa dołów. Sytuacja wzbudziła niepokój służb odpowiedzialnych za ekologię. Sprawą zajęli się przedstawiciele Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, którzy stwierdzili ryzyko skażenia gleby oraz wody w okolicznym rowie. W ramach działań zabezpieczających podjęto decyzję o konieczności natychmiastowego wypompowania zanieczyszczonej wody. Przedstawiciele policji w Kole zapewniają, że na ten moment brak informacji o bezpośrednim zagrożeniu dla życia lub zdrowia lokalnej społeczności. Cały obszar pozostaje jednak pod stałym nadzorem, a wszelkie kluczowe wiadomości będą na bieżąco przekazywane mieszkańcom. Dokładne okoliczności tego narkotykowego procederu są ustalane. Kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność w rejonie Ryneczku Staromiejskiego przy ulicy Ogrodowej. Miejsce to zostało objęte szczególnym nadzorem policji. Powodem są powtarzające się przypadki łamania przepisów ruchu drogowego, wyjaśnia Urząd Gminy. Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Starymieście zwracają teraz uwagę przede wszystkim na dwa wykroczenia. Pierwsze to nieprawidłowe parkowanie na chodniku, czyli pozostawianie samochodu w taki sposób, że pieszym nie zostaje co najmniej 1,5 metra wolnej przestrzeni. Drugie dotyczy kierowców wyjeżdżających z terenu Ryneczku Staromiejskiego na ulicę Ogrodową. Chodzi o niestosowanie się do podwójnej linii ciągłej. Policja przypomina, że prawidłowe parkowanie musi zapewniać pieszym odpowiednią przestrzeń do bezpiecznego poruszania się. A kierowcy opuszczający teren Ryneczku powinni stosować się do obowiązującego oznakowania i nie przekraczać podwójnej linii ciągłej. Szczególny nadzór ma ograniczyć liczbę wykroczeń i poprawić bezpieczeństwo w tym rejonie. Kierowcy są proszeni o przestrzeganie przepisów ruchu drogowego oraz zachowanie ostrożności podczas przejazdu przez ulicę Ogrodową i w pobliżu Ryneczku Staromiejskiego. Na 3 miesiące trafił do aresztu 22-letni kierowca Opla, który doprowadził do groźnego wypadku w miejscowości Cząstków w gminie Kłodawa. Do zdarzenia doszło tydzień temu w nocy. Z ustaleń policji wynika, że jadący z dużą prędkością mężczyzna nie zachował bezpiecznego odstępu i uderzył w tył Mazdy. Kierująca nią kobieta straciła panowanie nad pojazdem, wjechała do przydrożnego rowu i trafiła do szpitala. Badanie wykazało u sprawcy blisko 1,9 promila alkoholu w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany i usłyszał zarzut spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, za co grozi mu kara od 3 do 16 lat pozbawienia wolności. Na wniosek prokuratury Sąd Rejonowy w Kole zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Policjanci przypominają, że alkohol

0: zbliżania się do tych majestatycznych zwierząt oraz absolutnie nie imitować ich odgłosów, ponieważ w tym okresie są silnie pobudzone i mogą zaatakować. Poza tym podczas rykowiska jeleni, które trwa zwykle od września do października, kierowcy muszą zachować maksymalną czujność, ponieważ pobudzone hormonalnie zwierzęta tracą instynkt samozachowawczy, ignorują hałas pojazdów i wbiegają na jezdnię bezpośrednio pod koła. Jak tłumaczy wielkopolska policja, mniejsza prędkość przy przejeździe drogami prowadzącymi w rejonie lasów daje cenny czas na reakcję i skraca drogę hamowania. Szczególną ostrożność zachowajmy w godzinach wieczornych, nocnych i o świcie między 16 a 8 rano, gdy aktywność zwierząt jest największa. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej na antenie Konin FM. Już za kilka minut druga część naszego programu i kolejna porcja relacji oraz ostrzeżeń ze świata lokalnych służb mundurowych.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalna reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu. Wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
2: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Chcesz zrobić dobre wrażenie na kontrahentach i szukasz odpowiedniego miejsca na konferencję? Zaprasza Hotel Niagara, centrum rekreacyjno-konferencyjne. Węgle w koło Konina. Do dyspozycji gości sauna, basen, siłownia, jacuzzi, a także bilard, squash i kręgielnia. A może chciałbyś zorganizować wesele, imieniny, urodziny lub inne przyjęcie? Hotel Niagara oferuje dwie sale konferencyjne, salę bankietową i restauracyjną. Rezerwacja pod numerem 63 240 80 88.

0: Plaga kryminalna.
1: Plaga wykroczeń na hulajnogach elektrycznych w powiecie słupeckim. Policja apeluje o rozwagę i nakłada wysokie mandaty dla rodziców. Z analiz wynika, że zarówno dzieci, jak i dorośli użytkownicy tych jednośladów masowo ignorują zasady ruchu drogowego, co bezpośrednio przekłada się na rosnącą liczbę wypadków. W ostatnich dniach słupeccy funkcjonariusze odnotowali serię niebezpiecznych incydentów. Na przykład na ulicy Piastów interweniowano wobec 14-latka. Chłopak zamiast poruszać się chodnikiem, jechał jezdnią i wiózł pasażera. Jego sprawą zajmie się teraz sąd rodzinny. Później na ulicy Żeromskiego w Słupcy zatrzymano chłopców w wieku 11 i 12 lat. Z kolei na ulicy Wygonowej skontrolowano kolejnego 12-latka. Wszyscy kierowali e-hulajnogami na drogach publicznych, nie mając do tego żadnych uprawnień. Nieletni trafili pod opiekę dorosłych, dla których interwencje zakończyły się surowymi karami finansowymi. Policjanci nałożyli na rodziców mandaty po 1000 zł za udostępnienie sprzętu osobom nieuprawnionym. Służby przypominają, że do legalnego kierowania hulajnogą elektryczną niezbędna jest karta rowerowa oraz ukończony 13 rok życia. Policjanci zatrzymali 38-letniego mieszkańca powiatu tureckiego, który groził osobie najbliższej pozbawieniem życia i zdrowia. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu, a w rękach miał maczetę i kij baseballowy, którym jej wymachiwał. Mężczyzna trafił do pomieszczenia dla osób zatrzymanych. Po wytrzeźwieniu przeprowadzono z nim czynności procesowe. W sprawie wszczęto procedurę niebieskiej karty. Wydano również nakaz opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego otoczenia oraz zakaz zbliżania się do osoby doznającej przemocy. Dowody pozwoliły przedstawić 38-latkowi zarzut kierowania gróźb karalnych z artykułu 190 paragrafu 1 kodeksu karnego. Prokurator zastosował wobec podejrzanego dozór policyjny. Funkcjonariusze przypominają, że przemoc domowa nie jest prywatną sprawą i nie wolno jej akceptować. Osoby doświadczające przemocy i świadkowie mogą szukać pomocy. Policja reaguje na każdy taki sygnał, dbając o bezpieczeństwo pokrzywdzonych. W ubiegły weekend podczas Dni Koła doszło do groźnego incydentu z udziałem pijanego kierowcy. Mężczyzna próbował wjechać samochodem na teren imprezy w strefę objętą zakazem ruchu, gdzie przebywało wiele osób. Szybka reakcja strażników miejskich, którzy zablokowali mu drogę radiowozem, zapobiegła wjazdowi w tłum. Kierowca odjechał z miejsca, jednak po krótkim pościgu został zatrzymany na ulicy Emilii Plater. Funkcjonariusze obezwładnili go, umieścili w radiowozie i przekazali wezwanym na miejsce policjantom. Jak ustalono, mężczyzna wcześniej doprowadził również do kolizji ze znakiem drogowym. Zdecydowane działanie Straży Miejskiej w Kole zapobiegło potencjalnej tragedii i zapewniło bezpieczeństwo uczestnikom miejskiego święta. Policja prowadzi dalsze czynności w tej sprawie. 12. Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej, 8. Kujawsko-Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej oraz zakłady chemiczne Nitrochem podpisały trójstronne porozumienie. Oznacza to wspólne szkolenia, wzmocnienie gotowości kryzysowej, jak również wzmocnienie bezpieczeństwa lokalnej społeczności. Nitrochem to przedsiębiorstwo przemysłu chemicznego i zbrojeniowego z siedzibą w Bydgoszczy, które należy do Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przypomnijmy, że WOT w naszym województwie mieści się w Poznaniu, w sąsiedztwie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych, a bataliony ma rozmieszczone w Dolaszewie, Śremie i Lesznie. Kolejny batalion lekkiej piechoty jest właśnie w trakcie tworzenia w Turku z jedną kompanią w Kleczewie. By dołączyć do terytorialsów, trzeba przejść 16-dniowe szkolenie w Koszarach, a potem w czasie weekendów dwie doby w miesiącu przeznaczyć na ćwiczenia i manewry. Za gotowość oraz szkolenia otrzymuje się w sumie około 1000 zł miesięcznie. Słuchają Państwo Kroniki Kryminalnej w radiu Konin FM. Już za moment trzecia część audycji, a w niej kolejne relacje oraz przestrogi od służb, które każdego dnia dbają o nasze bezpieczeństwo.
2: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: Kronika kryminalna.
1: Mieszkańcy regionu w bezpiecznych warunkach mogą ćwiczyć strzelanie. Na terenie administrowanym przez Wojskowe Centrum Rekrutacji w Koninie działa 8 obiektów strzeleckich. 7 strzelnic wirtualnych i 1 pneumatyczna. Można z nich korzystać m.in. podczas zajęć edukacyjnych, szkoleń i treningów, doskonaląc celność, koncentrację, podstawowe umiejętności strzeleckie oraz zasady bezpiecznego posługiwania się bronią. Strzelnica pneumatyczna znajduje się w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ulicy Kopernika w Słupcy. 7 strzelnic wirtualnych działa w placówkach edukacyjnych. Są to Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących we Wrześni, Zespół Szkół Rolniczych w Kaczkach Średnich, Zespół Szkół Technicznych w Kole przy ulicy Kolejowej, Zespół Szkół Technicznych imienia papieża Jana Pawła II w Gnieźnie, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Sompolnie przy ulicy Gimnazjalnej, Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kleczewie przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych w Trzemesznie. Obiekty powstały w ramach programu Strzelnica w Powiecie. Mają służyć rozwojowi infrastruktury strzeleckiej oraz organizacji szkoleń w bezpiecznych i nowoczesnych warunkach. Placówki dysponują różną liczbą dostępnych godzin, dlatego przed zaplanowaniem treningu należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną szkołą lub ośrodkiem i sprawdzić aktualną możliwość korzystania ze strzelnicy. OSP Żychlin rozpoczyna zbiórkę opakowań kaucyjnych, a dochód z ich sprzedaży ma pomóc w zakupie samochodu typu bus. Nowy pojazd ma służyć zarówno strażakom, jak i członkom młodzieżowej drużyny pożarniczej. Ochotnicy zachęcają mieszkańców Żychlina i gminy Stare Miasto do włączenia się w akcję. Pomysł wynika z potrzeby lepszego wykorzystania zaplecza remizy. Budynek ma 2 stanowiska garażowe, a obecnie stacjonuje w nim 1 strażacka renia. Druhowie chcą więc pozyskać dodatkowy pojazd, który usprawni codzienne funkcjonowanie jednostki. Bus ma być wykorzystywany przede wszystkim wtedy, gdy do działań nie jest potrzebny większy samochód strażacki. Ma również ułatwić transport młodzieży na szkolenia, obozy i uroczystości. Zasady zbiórki są proste. Opakowania zwrotne można wrzucać do specjalnego serduszka ustawionego przed remizą OSP Żychlin. Osoby posiadające większą liczbę butelek i puszek mogą skontaktować się ze strażakami, aby ustalić termin i szczegóły ich odbioru. Zebrane opakowania zostaną wymienione na gotówkę, a pieniądze przeznaczone na zakup busa. Strażacy liczą na wsparcie mieszkańców, podkreślając, że inicjatywa ma poprawić sprawność działania jednostki i stworzyć lepsze warunki dla młodych druhów. W sprawie odbioru większej ilości opakowań można kontaktować się przez Messengera lub telefonicznie pod numerem 664 263 110. Wielkopolskie szkoły podstawowe mogą zgłaszać swój udział w kolejnej edycji konkursu Odblaskowa Szkoła 2026. Celem inicjatywy jest poprawa bezpieczeństwa dzieci w ruchu drogowym poprzez edukację oraz znoszenie odblasków. Dyrektorzy placówek mają czas na przesłanie zgłoszeń do właściwych komend miejskich, np. do Konina czy Kalisza, lub powiatowych do Słupcy, Turku, Koła do 25 września. Przedsięwzięcie stawia na upowszechnienie znajomości przepisów oraz realizację innowacyjnych projektów edukacyjnych. Akcja angażuje całe środowisko szkolne, w tym nauczycieli, rodziców oraz lokalne władze. Sam etap praktyczny i realizacja pomysłów w szkołach potrwają od 26 września do 20 listopada. Po zakończeniu działań dyrektorzy prześlą sprawozdania, które do połowy stycznia przyszłego roku oceni Komisja Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Oficjalne podsumowanie etapu regionalnego zaplanowano na marzec, a ogólnopolski zwycięzca zostanie wyłoniony w kwietniu. Finałowa gala konkursu odbędzie się na przełomie maja i czerwca w Warszawie. Wspólne działania mają budować odpowiedzialne postawy i sprawić, że najmłodsi będą bardziej widoczni na drogach. I to wszystkie tematy na dziś. Kolejne spotkanie z naszymi lokalnymi służbami alarmowymi już za tydzień o tej samej porze. Oczywiście w Kronice Kryminalnej Konin FM. Piotr Czmil, do usłyszenia.
2: Konin FM.
3: Konin FM.
2: Naturalnie, że lokalnie. Reklama.
4: Biegnij, Stefan, biegnij!
5: A gdzie mam biec?
4: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
5: Naprawdę?
4: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
5: Meble taniej nawet o połowę?
4: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
5: To śpieszmy się, aby nam nie wykupili i nie było za późno.
4: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarewy 10 zaprasza.
0: Moda nie musi być droga. Przekonaj się w nowym second hand pełne kosze za grosze w Koninie przy ulicy Spółdzielców 4 Kaufland. W czwartki nowy towar odzieżowy, w piątki obuwie, torebki i pościel, w sobotę sprzęt AGD, zabawki i biżuteria. Second hand Konin przy ulicy Spółdzielców 4. Więcej na naszym fanpage'u.
3: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3C.
2: Reklama. Konin FM.

0: SMS z ostrzeżeniami do Polaków po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Kolejny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. 41 lat i wciąż w piłkarskiej formie Luka Modrić podjął ważną decyzję.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska-Bis. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alerty dla mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego w związku z atakami powietrznymi Rosji na Ukrainę. Obecnie zakończył się atak na obszarze Ukrainy. Zaznaczono, że nie ma już zagrożenia na polskim terytorium. Rosjanie mimo apelu Kijowa nie zaprzestali jednak ataków, co może utrudniać rozmowy pokojowe, jakie w ten weekend prowadzi amerykańska delegacja. Aktualnie wysłannicy Donalda Trumpa są w Moskwie i mają się spotkać z Władimirem Putinem. Jutro mają się udać do Kijowa. Więcej informacji w tym temacie Błażej Kulesza.
2: Ukraina wciąż jest pod ostrzałem Rosji, mimo że prezydent Wołodymyr Zełenski zaapelował o wstrzymanie ataków w związku z wizytą Jareda Kushnera i Steve'a Witkoffa. Dbamy o nich, a nie o Rosję. Nie będzie żadnych nalotów z naszej strony, a Rosja powinna wzajemnie zapewnić wstrzymanie swoich nalotów tak długo, jak będzie to konieczne do przeprowadzenia pokojowego.

0: do rzeczywistości.
1: Mieszkańcy Kijowa dziś już 5 razy słyszeli alarm przeciwlotniczy i za każdym razem byli wzywani do natychmiastowego udania się do schronów. 53 pasażerów podróżowało polskim autokarem, który miał wypadek na Węgrzech na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd w nocy zderzył się z owcą, gdy kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas w autokar uderzyła węgierska ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować, mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, odstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
1: To już drugi w ostatnich tygodniach poważny wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. W połowie sierpnia autobus z polskimi pielgrzymami wypadł z drogi i przewrócił się na autostradzie M3. Wówczas zginęło 12 osób. Według wstępnych ustaleń w tamtym przypadku kierowca mógł zasnąć za kierownicą. Chorwacki piłkarz Luka Modrić zostaje w reprezentacji. Sportowiec za 4 dni skończy 41 lat, ale nie odwiesza korków na kołek. Wciąż gra w AC Milan, a jesienią w chorwackich barwach zagra mecze Ligi Narodów.
3: Wiadomości Radia Konin FM.
4: Piotr Czmil. Po raz pierwszy w historii odbędzie się tureckie forum zdrowia psychicznego. Wydarzeniu ma przyświecać hasło "Rozmawiajmy o tym, co ważne". Według planów w programie przewidziano spotkania z takimi autorytetami jak Agnieszka Kobus-Zawojska, dwukrotna medalistka olimpijska, współautorka książki "Mój wyścig z depresją", Anna Pawlaczyk, autorka książki "Autyzm bez lęku", Magdalena Juszczak, socjolożka i pedagogzka, która porozmawia o zachowaniach samobójczych dzieci i młodzieży, Klaudia Mierzwińska, psycholożka, psychoterapeutka, prezes stowarzyszenia Bo mi się chce, która mówić będzie o hejcie w środowisku dzieci, Jakub Eltman, psycholog, terapeuta neurofeedback, który omówi problemy wypalenia zawodowego, Marta Eltman-Bryś, terapeutka pedagogiczna, która opowie o rozwoju dzieci urodzonych przedwcześnie, Magdalena Palińska, dietetyk kliniczny, ekspert nutripsychiatrii, która wypowie się w temacie diagnostyki w psychiatrii, a także Alicja Gądek-Urtnowska i Dariusz Urtnowski z Polskiego Stowarzyszenia Trychologicznego. Forum jest inicjatywą Stowarzyszenia Przystań w Turku, realizowaną przy współpracy z miastem Turek. Wydarzenie ma odbyć się 27 września w hali widowiskowo-sportowej w Turku.
5: Konin FM. Pogoda.
1: Bardzo silny wiatr wieje w ten weekend w całym kraju, szczególnie na północy kraju. Tam dziś wciąż obowiązują alerty przed burzami, te także w centralnej Polsce, a dziś najchłodniej na północy do 17 stopni, w centrum do 20, na krańcach południowych do 22-23 stopni miejscami.

0: będzie na gwiazdką Michela.
1: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
0: Polecam Michel Moron.
1: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
2: Biegnij, Stefan, biegnij!
3: A gdzie mam biec?
2: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
3: Naprawdę?
2: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
3: Meble taniej nawet o połowę?
2: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
3: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
2: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarejwy 10 zaprasza.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C. Reklama.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Są takie wieczory, które na długo zostają w pamięci. I już 11 i 12 września Centrum Kultury i Sztuki w Koninie po raz kolejny zaprosi mieszkańców na Noc Kultury. Dwa dni pełne sztuki, muzyki, spotkań i artystycznych niespodzianek. Cykliczna impreza Centrum Kultury i Sztuki, jaką jest Noc Kultury, już niedługo, 11-12 września. Mnóstwo atrakcji, targ sztuki, koncerty. W zasadzie i w Galerii Wieży Ciśnień, i w Oskardzie, we wszystkich miejscach należących tutaj do CKIS-u coś się będzie działo, a o tym więcej opowie nam Aleksandra Wysocka. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry, Darku, dzień dobry Państwu. Tak, Noc Kultury to cykliczne wydarzenie, które co roku we wrześniu jest dla mieszkańców Konina i regionu. Za każdym razem staramy się w programie zaproponować coś nowego, żeby to nie były ciągle te same wydarzenia. Ale na początku muszę zaznaczyć, że mimo że wydarzenie nazywa się Noc Kultury, to są to dwie noce. Tak jak wspomniałeś, 11 i 12 września w tym roku, czyli piątek i sobota. W tym roku koncerty. Maciej Maleńczuk w piątek, niesamowity koncert charyzmatycznego, no i dla niektórych kontrowersyjnego artysty, ale myślę, że piosenki, wiele jego piosenek ludzie znają, śpiewają i w radiu też możemy posłuchać. Następnego dnia, jeśli chodzi o koncerty, zagra Maja Kleszcz, świetna wokalistka. To będzie mniejszy koncert w Kino Café, na który też serdecznie zapraszamy, więc w klimacie Kino Café będzie można sobie tego koncertu wysłuchać. Ale w sobotę, poza koncertami takimi muzycznymi, mamy jeszcze atrakcję taneczną, czyli nasz Koniński Teatr Tańca kolejny raz zaprezentuje premierowy spektakl. Tym razem jest on zatytułowany Tu, między Kruszwicą a Kaliszem, czyli bardzo mocno związany z naszym regionem, więc warto też to zobaczyć. Noc Kultury to także warsztaty i różnego rodzaju spotkania. W tym roku proponujemy warsztat, który nazwaliśmy Przenieś wieżę na torbę. Czyli będzie można taką specjalną techniką projekt wybrany nanieść na torbę, ale również na koszulkę, co tutaj ty możesz, Darku, zobaczyć. Słuchacze niestety nie mogą, ale zobaczą, jak przyjdą do wieży ciśnień w piątek 11 od godziny 18 do 23 ten warsztat będzie dostępny. Jest on nieodpłatny. Można przynieść torbę swoją, można, jak ktoś nie będzie miał torby, wziąć, będziemy mieli przygotowane torby takie materiałowe również, żeby sobie z tego skorzystać. Można sobie przynieść swój t-shirt jakiś jasny, żeby sobie nadrukować to i mieć wieżę ciśnień, zabrać ze sobą do domu. Kolejny warsztat, również wieży ciśnień, to będzie następnego dnia, czyli w sobotę. I tym razem będzie to pisanie ikon, które poprowadzi Sylwia Perczak. Tutaj wejściówki też są bezpłatne, ale w związku z tym, że liczba osób jest ograniczona, która może wziąć udział, mamy dwie grupy, trzeba wejść na naszą stronę www.ckis.konin.pl i zapisać się na ten warsztat, żeby mieć pewność, że będzie można wziąć w nim udział. Będzie także wernisaż w piątek i w sobotę wystawa również do zobaczenia. Tym razem pokażemy sztuki wizualne autorstwa Witolda Pawlaczyka. Wernisaż, wstęp na wernisaż w sobotę o godzinie 18 jest nieodpłatny. Natomiast w piątek, przepraszam, natomiast od niedzieli od 18 będzie można tę wystawę oglądać i tutaj niestety trzeba będzie zapłacić za bilet też, myślę, że symboliczną kwotę, bo raptem 10 zł. I tę wystawę będzie jeszcze można po Nocy Kultury oglądać również po zakupieniu biletu. Przypomnę, Wieża Ciśnień, wernisaż w piątek 11 i od 12 wystawa też dostępna dla wszystkich w godzinach otwarcia Wieży Ciśnień. Ale będzie też muzyka w Wieży Ciśnień. Nie tylko warsztaty i sztuki wizualne, będzie też muzyka. O 21 w sobotę zapraszamy na koncert w wykonaniu Adama Kępy zatytułowany Echo Serca. Tutaj też bilety tylko 10 zł, więc no grzech nie skorzystać z tych wydarzeń.
1: Warto wybrać swoją trasę i dać się porwać kulturalnej energii. Tym bardziej, że atrakcji tak dla młodszych, jak i dla starszych nie zabraknie.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie, że...

0: Po wypadku na Węgrzech są już pasażerowie autokaru. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku. Studenckie ceny w Zakopanem. Miasto zaprasza studentów i seniorów.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trajnowska, BIS. Po wypadku polskiego autokaru na Węgrzech pasażerowie są już w drodze do Polski. Żadnemu z Polaków nic poważnego się nie stało, mówi Maciej Wefior, rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
2: Pierwotnie 8 osób odniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar i wszyscy są już dalej w drodze do Polski.
0: Autokarem podróżowało 53 pasażerów. Do wypadku doszło na autostradzie w pobliżu granic ze Słowenią i Austrią. Pojazd zderzył się z owcą. Kierowca zatrzymał się i włączył światła awaryjne. Wówczas uderzyła w tył autobusu ciężarówka z naczepą, której kierowca nie zdążył wyhamować. To już drugi w ostatnich tygodniach wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Do znacznie poważniejszego doszło w połowie sierpnia. Wówczas zginęło 12 osób. Zjazd Związku Polaków na Białorusi przełożony o pół roku ze względów bezpieczeństwa. Spotkanie planowano na połowę września. Nowy termin to marzec przyszłego roku. W spotkaniu Rady Naczelnej Związku Polaków na Białorusi dziś w Białymstoku udział wziął także polski dziennikarz i działacz Andrzej Poczobut, który zapowiedział, że mimo zmiany terminu zjazdu w przyszłym tygodniu wyjedzie na Białoruś. Andrzej Poczobut wyszedł na wolność z białoruskiego więzienia pod koniec kwietnia i od początku deklarował, że ma plan powrotu do kraju. Wrzesień, czas na Zakopane, to hasło rozpoczynającej się właśnie kampanii promującej wypoczynek w stolicy Podhala. Po intensywnych wakacyjnych miesiącach pod Tatrami władze miasta zachęcają do przyjazdu turystów szukających spokoju i niższych niż w sezonie cen. I zapraszają seniorów i studentów, którzy mają jeszcze miesiąc wakacji, a na Krupówkach studentów już nie brakuje.
3: No dzisiaj przede wszystkim się, że tak powiem, rozpatrzyć, co i jakby w Zakopanem, bo jesteśmy pierwszy raz.
4: Co was przyciągnęło, pierwszy raz do Zakopanego?
5: Chyba chęć pochodzenia po górach głównie i zobaczenia krajobrazu.
3: Mniej ludzi przede wszystkim, no teraz się rok szkolny zaczyna, więc rodziny z dziećmi wyjeżdżają.
4: I ceny chyba też, nie? Można liczyć na niższe.
3: Można
4: ceny.
3: Na ceny, no pewnie się sezon.
4: Macie już nocleg zarezerwowany?
3: Oczywiście, że tak.
4: Na długi pobyt?
3: 4 dni można pochodzić. Jak najbardziej.
0: A po powrocie z górskich szlaków turystów czekają atrakcje kulturalne. We wrześniu w Zakopanem odbywają się Międzynarodowy Festiwal Muzyka na Szczytach i zakopiańskie prezentacje artystyczne Pępek Świata w Teatrze Witkacego.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
6: Piotr Czmil. W Konińskim Muzeum jest jeszcze dostępna wystawa Szyk i Moda Dawnej Wsi. To ekspozycja, która powstała w ramach projektu, którego celem jest wspólne odkrywanie kultury i dziedzictwa z aktywnym udziałem osób z niepełnosprawnościami. Wystawa prezentuje fotografie autorstwa Koninian, Macieja Sypniewskiego i Kasjana Farbisza, ukazujące uczestników projektu w tradycyjnych strojach ludowych z różnych regionów Polski, w strojach kujawskich, głowickich, kaszubskich oraz krakowiaków zachodnich. Barwne kompozycje, bogactwo haftów i charakterystycznych zdobień przypominają o różnorodności regionalnych tradycji oraz o estetyce dawnej polskiej wsi. Dzięki temu przestrzeń skansenu etnograficznego na osiedlu Gosławice stała się naturalną scenografią dla opowieści o kulturze, obyczajach i dziedzictwie polskiej wioski. Tę wystawę będzie można oglądać jeszcze do 20 września, a skansen na terenie Muzeum Okręgowego w Koninie znajdziemy obok zamku.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami otrzymają się przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie wciąż możliwe także burze. Na termometrach jutro przeważnie od 16 do 20 stopni, chłodniej na Podgórzu Karpackim około 15.

0: Się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
5: Reklama.

0: FM. Naturalnie, że lokalnie.
1: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
2: Jesień wcale nie musi oznaczać zwolnienia tempa, szczególnie jeśli w kalendarzu pojawiają się koncertowe wieczory. W Centrum Kultury i Sztuki w Koninie zapowiada się kilka bardzo ciekawych muzycznych propozycji.
3: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Wszystkich mieszkańców Konina i regionu zapraszamy także do skorzystania z naszej oferty koncertowej. Nie trzeba wcale jechać do dużego miasta, na stadion, bo do nas też przyjeżdżają gwiazdy takie, które są popularne w całym kraju i nie tylko. Jesienny program koncertowy zaczynamy od 26 września. Podczas niego w Kino Cafe, czyli bardzo w klimatycznych warunkach, będzie można wysłuchać koncerty Zuzabaum Trio tym razem. Tę artystkę powinni znać miłośnicy jazzu, którzy w tym roku byli u nas na jazzonaliach, ponieważ Zuza już tam śpiewała w grupie Anzimos. To był inny repertuar niż teraz będzie, ale na pewno ci, którzy byli, zapamiętali ją jako osobę bardzo charyzmatyczną, energetyczną, bardzo pozytywną. Teraz będzie trochę hip-hopowo, trochę soulowo, inny repertuar, ale równie ożywiający nas do tego, żeby nam się coś więcej chciało, żebyśmy byli bardziej radośni. Polecam bardzo serdecznie, bardzo energetyczny koncert będzie. Bilety jeszcze są w sprzedaży. Przypomnę, sobota 26 września w Kino Cafe. Kolejnym koncertem, jaki mamy Państwu do zaoferowania, to Daria ze Śląska. Przypomnę, że ona dostała ostatnio sporo nagród za swoje płyty. Jest też laureatką Fryderyków ostatniej gali. Daria zaprezentuje tam swoją najnowszą płytę, ale także inne takie bardziej znane utwory. Ten koncert w sobotę 17 października o godzinie 19. Bilety do kupienia także na naszej stronie internetowej online, ale również w kasie. No i szanowni Państwo, ostatnio bardzo popularny, występujący na rozmaitych dużych festiwalach i galach, a także próbujący swoich sił w programach telewizyjnych różnych, czyli Ralf Kamiński. Ralf Kamiński zgodził się zagrać w Koninie. Będzie to 3 listopada o godzinie 19.30. Zachęcamy bardzo, bo nie wiadomo, kiedy znowu Konin odwiedzi, ponieważ obserwuję tak prywatnie, że kiedy on zyskuje na popularności, to tej publiczności jest coraz więcej, więc raczej gra duże hale, duże sale, żeby jak najwięcej osób weszło. A my mamy okazję w Koninie też bez konieczności wyjeżdżania do dużego miasta na koncert, podobnie jak to jest przy Teatrze Polska. Bilety do kupienia tylko online na koncert, który odbędzie się 20 listopada. Przyjedzie do nas zwariowany zespół. Jeżeli ktoś będzie chciał się wyszaleć w te jesienne, listopadowe, długie wieczory, bo dzień już będzie coraz krótszy, zapraszam na koncert Łydki Grubasa.
4: Powracają do Konina
3: z nową płytą, z nowym repertuarem. Jak ktoś zna tę grupę, to wie, że to będzie szaleństwo. Będzie można poskakać, wybawić się, wyszaleć pod sceną, a dla tych, którzy nie znają, to zachęcamy, no bo to taka typowa, fajna rozrywka będzie i tym koncertem zakończymy jesienną listę koncertową w Oskardzie, jeśli chodzi o stricte same koncerty. Będzie jeszcze koncert w grudniu, ale to już przy innym wydarzeniu, które Państwo też doskonale znacie, to będzie Art Week, Sztuka na Święta. Ten koncert jest zawsze prezentem dla mieszkańców Konina. Bilety też są w takich atrakcyjnych bardzo cenach, ale jeszcze nie zdradzę Państwu, kto to będzie. Obserwujcie naszą stronę, nasze media społecznościowe. Przypomnę, na Facebooku Epicentrum Kultury.
2: I słuchajcie Państwo naszego radia, bo również jak będą te informacje, również o tym powiemy. Dziękuję bardzo.
3: Dziękuję i zapraszam. Śledźcie naszą stronę, obserwujcie wydarzeń. Jest całe mnóstwo. Zawsze każdy znajdzie coś dla siebie, zwłaszcza, że mamy je do zaoferowania w trzech obiektach, czyli Dom Kultury Oskard, Centrum na ulicy Okulnej i od niedawna odrestaurowana, przebudowana wieża ciśnienia.
2: Jak widać, jesienią warto mieć oko na koncertowy kalendarz CKIS-u, zarówno dla miłośników spokojniejszych brzmień, jak i dla tych, którzy lubią trochę szaleństwa. Szczegóły dotyczące wydarzeń, biletów można znaleźć na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Centrum.
5: Konin FM.
6: Konin FM.
5: Naturalnie.

0: FM. Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
0: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Ukraina proponuje zawieszenie broni z Rosją do poniedziałku. Zbigniew Ziobro chce ujawnienia akt ze śledztw Zonda Krypto. Trzymamy kciuki za Igę. Świątek w Nowym Jorku walczy o czwartą rundę.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Ukraina jest gotowa, by od dziś do poniedziałku powstrzymać się od ataków na Moskwę, ogłosił ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski i dodał, że oczekuje, że Rosja w tym czasie nie będzie atakować Kijowa. Zełenski potwierdził, że rozmawiał z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, którzy są aktualnie w Moskwie z misją pokojową, skąd mają przybyć do Kijowa. Ale Rosja nie zaprzestała póki co ataków. Po dzisiejszym popołudniowym operowaniu sił rosyjskich nad terytorium Ukrainy, polskie rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które ostrzegło mieszkańców lubelskiego i podkarpackiego, teraz odwołało alerty, ale jak wyjaśnia RCB, część osób mogła dostać tylko alert o odwołaniu, bo zagrożenie ustało w trakcie wysyłki wiadomości. Zbigniew Ziobro apeluje do premiera o ujawnienie akt ze wszystkich śledztw dotyczących Przemysława Krala i jego giełdy Zonda Krypto. To reakcja na wczorajsze wystąpienie Donalda Tuska w Sejmie, kiedy przed głosowaniem w sprawie odrzucenia prezydenckiego weta do ustawy o kryptowalutach premier przeczytał fragment przesłuchania Krala, z którego wynikać ma, że Ziobro miał obiecać mu pomoc w zamian za pieniądze. Były minister sprawiedliwości twierdzi, że premier zaatakował go pomówieniami, wykorzystując zeznania Krala. Dwaj piloci zginęli w katastrofie myśliwca F-4 podczas pokazów lotniczych w Grecji. Do katastrofy doszło w bazie Tanagra na północ od Aten. Maszyna rozbiła się około 2 kilometrów od lotniska. Nie ma informacji o rannych wśród widzów ani mieszkańców okolicy. Iga Świątek walczy w Nowym Jorku o czwartą rundę w starciu z Czeszką Marię Buskową. Polka jest faworytką. Panie grają na korcie numer 3 co do wielkości w Nowym Jorku, a to obiekt nieco bardziej kameralny. Chociaż, jak mówiła Świątek, tuż po ostatnim zwycięstwie ma to swoje plusy.
2: Fajnie też było zagrać na innym korcie niż stadiony, bo w sumie to takie nowe doświadczenie, którego od dawna już nie miałam.
0: Świątek każde z trzech dotychczasowych starć z Buskową zawsze kończyła jako wygrana.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
3: Piotr Czmil. Druhowie spod Konińskiego Brzeźna marzą o nowym GCBA. Ochotnicza Straż Pożarna w Brzeźnie w gminie Krzymów ma już 100 lat. Ratownicy chcą, by zwieńczeniem tego jubileuszu był nowoczesny, ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, który pozwoli im jeszcze sprawniej chronić życie i mienie mieszkańców, ale także cenne przyrodnicze obszary, bo w tym rejonie mamy przecież rezerwat Złota Góra. Obecnie OSP Brzeźna posiada na swoim wyposażeniu średni samochód MAN z 2015 roku, średniego Starmana z 2003 i ciężkiego Jelcza z 1995 roku. Nowy pojazd miałby zastąpić zarówno wysłużonego Jelcza, jak i Starmana, które coraz częściej wymagają kosztownych napraw i nie spełniają już współczesnych standardów bezpieczeństwa. Dlatego druhowie zwracają się do mieszkańców gminy Krzymów i regionu z prośbą o wsparcie zbiórki pieniędzy na nowy wóz bojowy. Każda wpłata, nawet najmniejsza, to realna pomoc i cegiełka w budowie bezpieczniejszej przyszłości powiatu konińskiego. Pieniądze można wpłacać przez serwis zrzutka.pl. Cel to 200 tysięcy złotych. OSP Brzeźno istnieje od 1926 roku. Jednostka przynależy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Obwodu Operacyjnego. Druhowie wielokrotnie w ciągu roku stają na pierwszej linii w walce z pożarami, wypadkami i innymi zagrożeniami, niosąc pomoc tam, gdzie liczy się każda sekunda.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Jutro znów zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Dopiero po południu więcej rozpogodzeń. Miejscami przelotne opady deszczu, a burze możliwe na północnym wschodzie Polski. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.

0: waszym domu widać kobiecą rękę?
1: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
2: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Biegnij, Stefan, biegnij!
4: A gdzie mam biec?
3: Do Centrum Meblowego MBS w Koninie. Już w przyszłym tygodniu świętujemy wielkie urodziny Centrum Meblowego MBS.
4: Naprawdę?
3: Tak. Cały przyszły tydzień czekają nas niesamowite promocje na meble. Rabaty na wybrane modele z ekspozycji. Taniej nawet o 50%.
4: Meble taniej nawet o połowę?
3: Tak. I mnóstwo innych modeli dostępnych od ręki.
4: To śpieszmy się, aby nam je wykupili i nie było za późno.
3: Urodzinowe Centrum Meblowe MBS w Koninie, ulica Wałtarej Wydzielskiej.

0: Rozmowy o regionie. Zaprasza Dariusz Michalak.
1: Teatr Polska od lat gości w Koninie i cieszy się dużym zainteresowaniem. To świetna okazja, aby zobaczyć wartościowe spektakle w bardzo atrakcyjnej cenie. Bilety kosztują zaledwie 25 zł.
2: Aleksandra Wysocka, Centrum Kultury i Sztuki w Koninie. Dorosłych widzów natomiast i oczywiście nastoletnich zapraszamy na Solaris. To jest też o godzinie 12, więc raczej grupy szkolne. 14 września będzie ten spektakl, a w godzinach popołudniowych, czyli tam dostępnie dla wszystkich, mamy kolejne 3 spektakle. 19 września o godzinie 18 Matki Śnieżne. Spektakl ten łączy historię współczesnych matek i ich dzieci z ponadczasową Królową Śniegu, chociażby Hansa Christiana Andersena. Przenosi widzów w świat macierzyństwa, czyli czegoś, co dzisiaj głośno o tym wszędzie w mediach, coraz mniej, bo młodzi ludzie nie decydują się na dzieci. Macierzyństwa spełnionego, pełnego miłości i zrozumienia, ale też skomplikowanego i niejednoznacznego, ale także traumatycznego. Czyli świat takiego macierzyństwa prawdziwego, bo wiadomo, że nie są to tylko same sukcesy, ochy i achy, ale również trudne sytuacje. Jest to spektakl stworzony przez kobiety, ale nie tylko dla kobiet, bo również dla mężczyzn, żeby docenili rolę żony jako mamy. No i przede wszystkim dla młodego widza, który też powinien uświadomić sobie tak naprawdę, chociaż widzą to na co dzień, ale nie do końca są świadomi tego, ile te mamy dla nich robią. Przypomnę, godzina 18-19 września. Kolejny spektakl już raczej dla widzów dorosłych, takich 20-30 nawet plus, ponieważ nastolatkowie mogą nie zrozumieć, bo będą się tam działy rzeczy, które zostały stworzone, scenariusz został napisany na podstawie pewnych obserwacji i doświadczeń dotyczących zaglądania i korzystania z portali randkowych na przykład. Więc wiemy, że młodzi dzisiaj z czegoś takiego nie korzystają i mogą nie zrozumieć, o co w tym chodzi. To jest spektakl zatytułowany The Chairs, czyli krzesła. On się odbędzie 29 września o godzinie 19. Dwa krzesła, czy dwoje ludzi, komunikują się oni ze sobą werbalnie i poprzez mowę swoich ciał. Przywołują autentyczne historie anonimowych użytkowników aplikacji randkowych. To jest spektakl o tym, czym jest bliskość, to jest wyjątkowy teatr tańca, słowa, a nawet śpiewu. Będzie tam też sporo wzruszeń, ale też mnóstwo humoru, więc serdecznie zapraszamy.
1: Warto więc skorzystać z tej teatralnej propozycji i wybrać się na spektakl. Tym bardziej, że po przedstawieniu będzie także okazja, by spotkać się i porozmawiać z aktorami.
3: Konin FM.
4: Konin FM.
3: Naturalnie.

0: Alerty burzowe wciąż aktualne. Strażacy usuwają skutki wichur. Tragiczny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Polacy jedzą w pośpiechu, ale świadomość żywieniowa rośnie z roku na rok. Warto o to zadbać.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Agnieszka Trojanowska, BIS. Trudny weekend dla strażaków innych służb. Ostrzeżenia przed burzami, wichurami wciąż obowiązują w północnej i środkowej Polsce. Najtrudniejsza sytuacja jest nad morzem. O prognozach na najbliższe godziny Błażej Kulesza.
2: Front przynoszący porywisty wiatr, opady i burze z gradem przetacza się przez Polskę. Dlatego synoptycy ostrzegają. Czeka nas pochmurna i deszczowa noc, mówi Dorota Pacocha, synoptyki MGW.
3: Zwłaszcza na północy kraju, gdzie nadal występować będą burze, a sumy opadów wynosić mogą do 20 litrów na metr kwadratowy. Tylko lokalnie, zwłaszcza w województwie warmińsko-mazurskim, sumy opadów mogą być wyższe.
2: Zdaniem meteorologów najgroźniejszy może znów okazać się wiatr.
3: Z porywami nad morzem, nadal osiągającymi wartości do około 85 km na godzinę.
2: Skutki dotychczasowych wichur widać w rosnącej liczbie interwencji strażaków.
0: Kiepska pogoda utrzyma się do jutrzejszego poranka. Śmiertelny wypadek podczas pokazów lotniczych w Grecji. Zginęło dwóch pilotów. Myśliwiec F4 rozbił się podczas skrętu w prawo kilka metrów nad ziemią. Maszyna uderzyła w ziemię i stanęła w płomieniach. Ogień rozprzestrzenił się na pobliski las. W jego gaszeniu uczestniczy 11 samolotów i śmigłowców. Niemal co trzeci Polak przyznaje, że je w pośpiechu i to, co akurat ma pod ręką. Tylko 7 na 10 Polaków codziennie je ciepły posiłek. Tak wynika z raportu Good Food Forum poświęconego nawykom żywieniowym Polaków. Rośnie jednak świadomość tego, co jemy, a coraz więcej osób czyta etykiety, mówi profesor Janna Bajerska z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.
4: Przede wszystkim Polaków interesuje data przydatności do spożycia. Może na drugim miejscu jest skład tego produktu i też bardzo często okazuje się, że na podstawie tego składu podejmowane są decyzje o odstawieniu produktu na półkę, bo okazuje się, że na przykład jest za dużo cukru, czy też wartość energetyczna tego produktu jest zbyt wysoka.
0: Co ciekawe, te same dane oceniamy jako dużo zdrowsze, gdy są przygotowywane w domu.
1: Wiadomości Radia Konin FM.
5: Piotr Czmil. ratujemyzwierzaki.pl. Pod tym adresem można rozpocząć przygodę z wirtualną adopcją psa lub kota z konińskiego schroniska. Niejedno dziecko chciałoby mieć zwierzątko w domu, ale często z różnych względów nie jest to możliwe. Wirtualna adopcja może nauczyć dorastającego koninianina empatii i przeznaczania części kieszonkowego na pomoc schronisku. Irys, delfinek, zgredek, Max czy Gilbert. Na internetowej stronie do wirtualnej adopcji można wybrać konkretnego psiaka, który od dawna przebywa w przytulisku i systematycznie wpłacać na niego na przykład 10 zł. To także dobre rozwiązanie dla osób w senioralnym wieku, które zawsze miały w domu zwierzaka, ale teraz nie są już w stanie opiekować się kolejnym czworonogiem. Oprócz tego konińskie schronisko przy Gajowej zachęca do wolontariatu na zasadzie wyprowadzania psów na spacer.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Zachmurzenie jutro wciąż duże, z większymi przejaśnieniami. Po południu najwięcej rozpogodzeń. Miejscami przez cały dzień przelotne opady deszczu, a na północnym wschodzie możliwe burze. Bez opadów jedynie na południowym zachodzie Polski. Na termometrach jutro od 16 do 20 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

0: IT Home to połączenie szybkiego internetu i wysokiej jakości telewizji. Gwarantujemy ekspresowe łącze i różnorodną ofertę programową. Skorzystaj już dziś. IT Home. Konin, ulica Kaliska 15.
1: Pan Rębiszewski?
2: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

FM. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci.

0: Ręce, ręce, klasz!
1: Ty masz mnie chyba za idiotę, Brunner.
2: Pamiętaj, że zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans.
1: Powtórz.
2: Pamiętaj, że zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans.
1: Od początku, Brunner.
0: Ręce, ręce, klasz!
2: Jak

Wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Reklama.